0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Radio Gra, Mariusz Składanowski i muzyczny gość w ramach naszego cyklu Toruńskie Gwiazdy. Jeden z najbardziej charakterystycznych toruńskich wokalistów, Michał Juszkiewicz. Cześć, witaj Michale.
3: Cześć, witam ciebie, witam naszych słuchaczy.
2: Człowiek, który współtworzył i osiągał sukcesy z toruńskimi zespołami, Mówczy, chociażby Nocti, ale teraz zjawiasz się z kolejnym muzycznym dzieckiem. Wykonałeś kolejny krok, nagrałeś solową płytę pod pseudonimem Michał 93. Rozszyfrujmy, Michał, wszystko się zgadza, 93, zaglądamy w PESEL?
3: Tak, dokładnie tak, zaglądamy w PESEL. Wiesz co, przez pewien czas pracowałem po prostu pod swoim imieniem Michał, no bo stwierdziłem, że chcę ściągnąć z siebie trochę to takie ciśnienie, wymyślanie jakiegoś kontentu, konceptu na siebie samego, więc mówię, no jestem Michał, gram jako Michał, ale też znam troszeczkę prawidła tego, jak ten rynek nasz teraz, szczególnie internetowy, działa, no i tak chciałem dookreślić trochę siebie, więc zajrzałem właśnie, tak jak powiedziałeś, w PESEL i ten PESEL plus moje imię myślę, że trochę bardziej charakteryzuje mnie i ułatwi też ewentualne znalezienie gdzieś tam w czeluściach internetów.
2: A przy okazji jest też nick, jak będziesz grał, bo nie wspominam o portalach randkowych, bo nie o tym mówimy.
3: Tutaj mamy już stabilną sytuację od wielu lat.
2: Dlatego nawet tego nie poruszałem. Ale wiem, że wcześniej, kilka lat temu, pojawił się także inny projekt. Wspominałeś, że to taki trochę projekt alter ego, Midnight Believer. To już jest zamknięte w annałach historycznych, czy to też jest jakieś oblicze artystyczne Michała Juszkiewicza, które gdzieś tam może funkcjonować?
3: Wiesz co, myślę, że w tym projekcie nie będę już nic publikował, ani nie będę kontynuował, natomiast to na każdym etapie mojej działalności muzycznej, bo umówmy się, do tej pory działałem zazwyczaj w zespołach, no to ten projekt Midnight Believer to była taka przystań, w której dawałem sobie miejsce na jakieś solowe działania. Natomiast teraz, jako że wracam z w pełni solowym albumem, to ten Midnight Believer zostawiamy, myślę, że już historii.
2: Wspominałem o cyklu Toruńskie Gwiazdy i nieprzypadkowo o tym mówię. Kilka lat temu, dokładnie w 2020 roku, w kategorii Nadzieja Roku w Toruniu, to zespół Nocti, który współtworzyłeś, wygrał jako ten najbardziej obiecujący. Zresztą także na rynku staromiejskim mieliśmy okazję właśnie ja ciebie zapowiadać, a ty występować przed publicznością.

0: Wiadomo, że praca w zespole to jest zawsze wypadkowa wpływu, wizji, odpowiedzialności, a więc można powiedzieć, mimo że to jest ten sam głos, to wizja może być inna. Więc gdybyś miał tak, pewnie dokonałeś takiej analizy i takiego rozrachunku, to czym ten projekt Michał 93 różni się od Michała Juszkiewicza w zespole Nocti?
1: Przede wszystkim tym, że tutaj mam pełną swobodę działania. Zarówno artystyczną, jak i tą pozaartystyczną, powiedzmy sobie tak najogólniej. Jeśli posłuchamy nowej płyty, to wiedzcie państwo i ty też, Mariuszu, że każdy jeden dźwięk, każda nuta została zagrana też przeze mnie, więc to też jest taki mały powód dla mnie do dumy, bo po wielu latach wróciłem do grania na gitarze w zespole Nocti. No, byłem tylko jaż frontmanem, więc tego instrumentu na ramieniu mi brakowało. Jeżeli chodzi o charakter taki muzyczny, to myślę, że zespół Nocti był nieco bardziej pop-rockowy aniżeli projekt Michał 93, bo w tym, w tej inicjatywie artystycznej no stawiam na takie rockowe brzmienie, taki powrót do też tych moich korzeni muzycznych, czyli myślę, że pazur jest jeszcze większy.
0: Zadam to trudne pytanie, bo może pojawi się deklaracja albo kropka, czy domknięcie pewnych drzwi, bo to raptem kilka lat temu debiutancka płyta, sukcesy Toruńskie Gwiazdy, występy chociażby w studiu Agnieszki Osieckiej, w Polskim Radiu, pochwały od wielu także ogólnopolskich sław dziennikarskich. Mhm. Zapowiedzi i nadzieje były olbrzymie. Nie udało się, bo zespół milczy i tu pytanie, czy ten projekt już został definitywnie zamknięty, czy po prostu przymknięty?
1: Wiesz co, zespół milczy i myślę, że przez długie lata milczał będzie i tak chciałbym to zostawić.
0: Solowy debiut, tak jak wspominałeś, teraz pełna kontrola i co warte podkreślenia, co zauważyłeś, to ty tu grasz na wszystkich instrumentach. Z jednej strony swoboda wizji, bo nie musisz jej konfrontować z innymi muzykami, ale z drugiej, to kiedy trzeba się pewnie doszkolić, żeby grać na innych instrumentach, bo operowało się do tej pory tym doskonałym głosem, to też może stwarzać pewne ograniczenia, bo nie wymyślisz sobie pewnie solówki w stylu Steve'a Vai'a, bo podejrzewam, że jeszcze takiej nie zagrasz, więc jakby artystyczna wizja musi też być dopięta pod swoje możliwości. Czy tak rzeczywiście było?
1: Mało tego, nie zagram solówki nawet w stylu Sebastiana Prasa, mojego kumpla właśnie z Nocti, który też jest wspaniałym gitarzystą. Tak, to było pewne ograniczenie, natomiast nie na tyle duże, no bo no, ja instrumentalistą jestem, powiedzmy sobie, przeciętnym. Natomiast bardzo też zainteresowałem się samym procesem nagrywania i produkowania piosenek. I powiem ci, że to zdobywanie umiejętności instrumentalnych szło w parze właśnie z uczeniem się, jak należy nagrywać, ujmować gitary, głównie właśnie, więc to była dla mnie super radocha. Fakt, no nie ma na tej płycie jakichś imponujących gitarowo czy w ogóle muzycznie historii, natomiast historia jest tutaj ukryta gdzie indziej, bo tak jak ja zazwyczaj zresztą na co stawiam w robieniu i uprawianiu muzyki, no to jest pewna szczerość i pewien przekaz, który dla mnie jest zawsze najważniejszy. I muza, którą zrobiłem, jest wystarczająco dobra, żeby ten przekaz ponieść.

0: brzmi to intrygująco i inspirująco, przyznam szczerze. Jestem w tej niewygodnej dla mnie sytuacji, że nie słyszałem całego tego materiału, bo to jest świeża produkcja. Słyszałem ten utwór tytułowy, promujący wydawnictwo, czyli pierwszy singiel Palant. I tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo gitarowy. Pełniasz się tu rzeczywiście instrumentalnie.
1: Bardzo, bardzo się spełniam i właściwie nie ma innych instrumentów poza gitarą akustyczną, elektryczną, poza basem i perkusją. W jednym numerze tylko pokusiłem się o dogranie takiej bardzo delikatnej zagrywki na klawiszach. Więc spełniam się jako gitarzysta. Też jestem w takim momencie życia, że w końcu mogłem sobie pozwolić na pierwszego Fendera Stratocastera na przykład.
0: I to, brawo.
1: To są takie historie, które myślę w każdym, kto jakkolwiek ten świat gitarowy zna, no motywują bardzo do tworzenia po prostu. I sam fakt trzymania takiej gitary, no samo chce się pisać, samo chce się grać.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra. Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Przed nami kolejna odsłona rozmowy o płycie pod szyldem Michał 93.

0: Podkreślmy znaczenie tytułu. Palant w języku polskim to z jednej strony tradycyjna polska zespołowa gra, jak tu mogę zacytować, z użyciem drewnianego kija, czyli palanta, i gumowej piłeczki przypominająca baseball. Mówi się, czy gra często uznawana jest za polską grę narodową. Ale w potocznym języku często pokutuje takie określenie w żargonie jako takie pejoratywne określenie ty palancie. Czy miałeś wątpliwości właśnie co do tego, albo może radochę i satysfakcję właśnie, że o, zabawię się także tym językiem.
1: Nazwa gry Palant była takim oczywiście, tak jak powiedziałeś, pierwowzorem. Ja pamiętam, jak grałem w Palanta na podwórku, jak graliśmy w Palanta na WF-ie, w podstawówce czy w gimnazjum. Ja też grałem w tenisa, więc nigdy nie miałem problemu, żeby tym kijem w tą piłeczkę trafić i zazwyczaj wybijałem ją bardzo, bardzo daleko. I pamiętam właśnie to uczucie, w którym ta piłka leci, a ja, wiesz, biegnę, zdobywam bazy i całe boisko jestem w stanie okrążyć podczas tego mojego jednego wybicia. Natomiast na tej płycie też, może, że się rozliczam ze sobą sprzed lat, to trochę za grubo powiedziane. Natomiast mam takie refleksje o tym, że nie zawsze właśnie w tych czasach mojej młodości byłem takim gościem, z którego teraz jestem dumny. No, tak powiem to najogólniej. I to jest ta część tego pejoratywnego palanta na tym albumie.

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To kalejdoskop Radia Gra i muzyczny gość Michał Juszkiewicz, którego solowa płyta jest już dostępna na rynku.

0: Pewnie tak jest u każdego artysty, który występuje na scenie, że chciałoby się ten materiał zaprezentować na scenie. I co dalej? Czy masz wizję tego, czy miałbyś wykonawców, którzy towarzyszyliby cię na scenie, żeby ten repertuar zabrzmiał przed publicznością?
1: Wiesz co, no mam to z tyłu głowy i jest to, myślę, kolejny krok do zrobienia. W jakiej formie, tego jeszcze nie wiem. Są artyści tacy jak na przykład Klaudia Sobotka, znana z gdzieś tam głównie z TikToka, ale coraz szerzej jest rozpoznawalna, i ona gra solo te swoje piosenki właśnie przy użyciu kompa, gitar i robi taki, powiedzmy, solo akt. Myślałem o tym, ale z drugiej strony w kontekście takiego rockowego, rock'n'rollowego grania, no jednak ten żywy zespół to jest coś, czego nie da się moim zdaniem zastąpić jakimś puszczaniem loopów czy podkładów częściowo z komputera. To jest zupełnie inna energia. Więc jeżeli już, no to będę myślał o tym, żeby skompletować taką ekipę. Aczkolwiek no, w tej chwili to gdzieś tam na liście tych moich muzycznych wyzwań i celów jest raczej drugorzędny temat.
0: Słuchałem ostatnio rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim, który powiedział, że 30 dla niego jest takim przekroczeniem jakiejś granicy. Czy ty też stanąłeś właśnie u progu takich decyzji i ta solowa płyta jest może wynikiem właśnie tych przemyśleń?
1: Myślę, że każda dycha to jest takim momentem, w zależności od tego, w jakim miejscu gdzieś tam się na tej osi swojego życia jest, to każda dycha jest jakimś przełomem. Wiesz co, no po 30 na pewno szybciej łapię ból pleców i inne tego typu historie. Czy to miał wpływ jakiś przełomowy na to, co zrobiłem, jeśli chodzi o ten album, to myślę, że nie. Ja z tym chodziłem już od dawna, ale jakoś tak nie miałem... To wiesz, wymówek będzie na pewno tysiąc, że nie miałem czasu, nie miałem sposobności, nie miałem jakichś tam możliwości, ale no takim triggerem do powstania tego albumu było to, że po prostu mi się zaczęło chcieć po paru latach nierobienia muzycznie jakichś tam wielkich rzeczy.

0: skoro się chce, to jak się chce, to można. Czego można życzyć? Spełniło się marzenie, wydajesz solową płytę. Kolejny etap to, no właśnie, to przełożenie tego materiału na wersję sceniczną, czy jakieś inne plany?
1: Wiesz co, mi najbardziej w tej chwili zależy na tym, żeby zarówno płyta w formie CD, jak i gdzieś tam za chwilę w formie cyfrowej trafiła do ludzi i żeby ci ludzie mogli sobie przy moich piosenkach spędzić dobrze czas, być może stworzyć jakieś wspomnienia. To jest dla mnie cel nadrzędny w tej chwili. Przyznam ci, że totalnie nie mam jakby parcia na robienie kariery, bo to już ten etap za mną. Gdzieś tam to takie dążenie, parcie za wszelką cenę do sukcesu. No i na tej płycie myślę, że to słychać, że tam nie ma kalkulacji. Tam jest po prostu to, co czuję, to, co w danym momencie najlepiej potrafię zagrać i chcę powiedzieć, czy zaśpiewać do ludzi. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby te numery gdzieś tam znalazły miejsce wśród słuchaczy.
0: I to jest chyba najlepsza i prawdziwa recepta na sukces, którego ci oczywiście życzę. Cała płyta Palant już za chwilę pewnie do usłyszenia na streamingach, a poszczegóły związane z samą płytą można także odesłać na twój profil facebookowy pewnie.
1: Tak, zapraszam państwa serdecznie na Facebooka, na TikToka, na Instagrama, na YouTube'a, na Spotify, no wszędzie tam, gdzie być wypada, tam jestem i na was czekam.
0: Człowiek, który jak słychać jest wszędzie, także w naszych głośnikach w Radiu Gra, Michał Juszkiewicz był gościem Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
1: To ja bardzo dziękuję.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop
2: w Radiu Gra.
4: Reklama.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
16: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Po reklamie.
3: Toruński kalejdoskop.
18: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.
19: Kiedy w naszym radiowym studiu pojawiają się przedstawiciele Toruńskiego Klubu Kolarskiego Nestle Pacific, to znaczy, że jesteśmy przed sezonem albo już w trakcie sezonu. W tym przypadku jesteśmy już w trakcie sezonu, który, no właśnie, za chwilę się dowiemy, jak wygląda albo jakie są oczekiwania w stosunku do tego sezonu. Natalia Krześlak, dzień dobry Nataliu, witam ciebie.
20: Dzień dobry.
19: No i trener Leszek Krzyszkowski, dzień dobry trenerze.
21: Witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że sezon rozpoczęliśmy z przytupem w słonecznej Italii na trofeo Oro in Euro z powodzeniem. Pierwsze szlify tam zebrał. Z powodzeniem wystartowaliśmy, jesteśmy zadowoleni. To pokazało, że jak zwykle te przygotowania są w kolarstwie bardzo wymagające, dlatego że szczególnie kolarstwo kobiece ewoluuje, rozwija się, ten peleton coraz szybciej pędzi. Widzimy, że Polki wygrywają nawet wielkie tury czy wyścigi te najwyższej rangi, w najwyższej kategorii, a my nie chcemy zostać z tyłu, stąd no, ambitne plany. Kolejne wyścigi to wyścigi dwie etapówki UCI w Czechach. Możemy się poszczycić, że w tak dużej stawce, gdzie na starcie stają tak liczne zawodowe grupy, reprezentacje narodowe i my, klubowy team, mieścimy się w czołowej stawce, to nas nobilituje, to nas mobilizuje. Fajny mamy zespół, który się zgrywa. No, jest to zespół młody, bo wciąż taka jest nasza strategia, żeby jak najwięcej tych młodych zawodniczek rozwijać, żeby mogły później widzieć swoją przyszłą karierę na tym wyższym etapie kolarstwa profesjonalnego.
19: Trenerze, a jest w tym roku jakiś cel podstawowy albo zawody podstawowe, do których się przygotowujecie? Czy to jest taki sezon, powiedzmy, no, taki przygotowujący was do czegoś większego? Jak to wygląda?
21: Nasz cel na ten sezon to jest w dalszym ciągu postęp, rozwój drużyny już takiej markowej. No jak zwykle mamy cel, żeby przede wszystkim pokazywać tą naszą markę i budować poziom sportowy, a sukcesy one same przychodzą. My nie sprawiamy takich zadań, nie wytyczamy sobie, żeby cały czas była presja, że musimy walczyć o każdy punkcik. Myślimy przede wszystkim o tym, żeby iść rozwojowo i zgromadzić no, w naszym klubie, w naszym rejonie takie środki, żebyśmy mogli podziałać w kierunku otworzenia grupy zawodowej kobiecej, bo to już ten moment, w którym powinniśmy to wyzwanie podjąć i je zrealizować. Wówczas łatwiej jest się dostać na wyższej rangi wyścigi, jak również pozyskać innych kontrahentów, sponsorów. Na pewno w tym momencie chciałbym powiedzieć, że to, co udało nam się w Toruńskim Klubie Kolarskim Pacyfik zdobyć przez te 32 lata, to zbudować markę i jesteśmy postrzegani jako solidna marka, która ma koncepcję, która szkoli, która współdziała z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, bo to jest nasz cel, żeby ta kariera dwutorowa, ona była optymalnie prowadzona, żeby każda jednostka po skończeniu sportu miała co robić w życiu. I to jest taki przykład, który jest numer jeden dla nas, dla każdego sportowca powinien być też również ważny, dlatego że sport to jest chwile w tym okresie takiego rozkwitu, w takim okresie, kiedy przede wszystkim się kształtuje osobowość, to też trzeba mądrość zdobywać jak największą, żeby można sobie w życiu z tymi wyzwaniami, które na co dzień dzisiaj spotykamy, sobie dać radę.
0: Toruński Kalejdoskop.
20: Toruński Kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Toruński Kalejdoskop.
20: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
19: W niedzielnym Kalejdoskopie Radio Gra wracamy do rozmowy z przedstawicielami Toruńskiego Klubu Kolarskiego. Natalia Krzoślak i trener Leszek Szyszkowski.
22: No my jesteśmy ekipą klubową. Gdzieś tam naszym celem, tak jak trener wspomniał, jest bycie tą ekipą zawodową. Na ten moment nie ma żadnej ekipy stricte zawodowej. Mam na myśli tej ekipy World Tourowej w Polsce. Natomiast jest jedna drużyna UCI. No ale tak jak wiadomo, wszystko rozchodzi się o te pieniądze i gdzieś tam to jest kwestia też nie wiadomo czego, dlatego że wystarczy wpłacić do UCI tę jakąś tam określoną tak sumę, żeby mieć miano ekipę UCI. Natomiast ekipą World Tourową, która tak naprawdę realnie coś wnosiłaby nam coś, mam na myśli przyjęcia na wyścigi, na takie wyścigi jak Tour de France, czy Giro, czy Vuelta, czy na ardeńskie klasyki, no to są już takie wyścigi z pierwszego koszyka. Polka. No i no po pierwsze trzeba być ekipą zaproszoną na ten wyścig, żeby móc tam walczyć, więc od tego tak naprawdę zaczynamy.
19: Powiedz mi, muszę ciebie zapytać jako zawodniczki, czy sukcesy no, naszej Kasi Niewiadomej to jest coś, co i trenerze, to też pytanie do trenera za chwilkę, to jest coś, co przyciąga dziewczyny, młode dziewczyny do tego, aby uprawiać kolarstwo, czy wiem, że dzisiaj jest trudniej, bo mamy no, postępującą digitalizację młodych ludzi, tak to, że tak powiem najogólniej rzecz ujmując nazwę, czy takie sukcesy jak właśnie, ale Kasia Niewiadoma, to jest coś, co przyciąga, coś, co powoduje, że coraz więcej osób jeździ, chce jeździć dziewczyn w tym przypadku.
22: Tak, oczywiście. No Kasia Niewiadoma jest tutaj dla nas ogromnym przykładem. Ona ma niesamowite serce do walki, samo zaparcie. Oglądając ją na tych wyścigach, no zdecydowanie czujemy to, że kurczę, naprawdę da się, że jest taka wiara. Szczególnie też, że Kasia jest wychowanką tutaj trenera i była w toruńskim klubie kolarskim Pacyfik i tak naprawdę stąd poszła dalej. Zatem też dla nas jest to taki znak, okej, to jest właśnie to miejsce, gdzie można to zrobić. Więc jest ta motywacja, ale ja chcę też zaznaczyć, że kobiece kolarstwo teraz to już nie tylko Kasia Niewiadoma, dlatego że są też inne zawodniczki, z którymi tak naprawdę no my na co dzień się spotykamy i są to Polki w zawodowym peletonie, w World Tourze, które też były w tym klubie, jak Agnieszka Skalniak na przykład, jak Ania Plichta, która teraz też komentuje w Eurosporcie, ale osiągała sukcesy, otarła się, można powiedzieć, o medal olimpijski. Zatem też to powoduje, że nie tylko Kasia, ale też inne zawodniczki rozwijają się i wskakują na ten poziom i utrzymują go i zaczynają wygrywać te wyścigi. Zatem no, widzimy w tym taką szansę też dla siebie.
19: Trenerze, to pytanie kieruję teraz do trenera. A propos właśnie tych sukcesów Kasi, no i trener wspomniał o tym, że macie fajną, silną grupę. No właśnie, ale jak się pozyskuje te zawodniczki?
21: Tak, Kasia to jest taki brylant, która przeszła przez tutaj drużynę Pacyfiku. Ona nie została tutaj wychowana, bo ona przyszła w kategorii juniorki i od nas poszła do grupy zawodowej. To, co wcześniej wspomniałem, że mamy taką strategię, żeby rozwijać talenty, żeby mogły dalej iść w świat. No zdecydowanie, jak Kasia wygrała Tour de France, to serce biło mocno i inspiruje ona wiele dziewczyn. Ja obserwuję, jak by chciały ją naśladować. Jest takim autorytetem. Natomiast pojawiają się kolejne, no bo zasada bimistrza się tutaj no wyłania i Dominika Włodarczyk i inne, można powiedzieć, zawodniczki też charyzmatyczne zdecydowanie starają się dorównać i przewyższyć. Jest zdobywanie sukcesów. Jest kołem takim zamachowym w sporcie wyczynowym i popularyzuje i też motywuje na każdym etapie, czy w każdej dyscyplinie. Taki przykład Michała Kwiatkowskiego, który zwyciężył, czy potwierdził kolejny tytuł mistrza świata, bo wcześniej w juniorach i później w tym kolarstwie zawodowym, to w naszym polskim kolarstwie on ożywił, on uaktywnił wiele osób. Ja obserwuję takie zjawisko, że młodzież teraz ma wiele innych pokus czy ofert, ale rodzice naśladują, więcej jest tych wytrawnych, starszych jeżdżących na rowerze i tak powiem z mojej obserwacji, COVID spowodował to, że wiele osób się uaktywniło, że niekoniecznie ten osiadły tryb życia dla zdrowia służy.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.
5: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Jesteśmy również na portalu gra.fm. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Witam również gościni w naszym studio. Nadia Affeldt, dzień dobry, cześć.
23: Dzień dobry.
5: Od razu przedstawię klub, który reprezentuje nasza gościni Pro Tenis Toruń. I już wiemy, że z tenisistką młodą, utalentowaną, to ja dopowiadam, mamy do czynienia. Dzień dobry, cześć. Cześć. Chciałem ciebie na początku, Nadia, zapytać, czy w ostatnich dniach dużo czasu spędzałaś przed telewizorem, jak my wszyscy Polacy?
22: No tak, myślę, że tak jak ja i reszta Polski, bardzo kibicowaliśmy Mai i szczerze mi się bardzo spodobał jej tenis. Jej gra, zmiany rytmu, tempa gry, slice, wyższe piłki, taka determinacja w jej i widać, że ona kocha to robić. I z przyjemnością oglądało mi się jej mecze, a nie jestem jakąś wielką fanką ogólnie oglądania tenisa w telewizji, jak i Maja bardzo skradła moje serce.
5: Czyli to zupełnie inaczej niż Maja, bo pamiętam, że ona w wywiadach mówiła, że ona z kolei bardzo dużo oglądała tenisa po treningach. Ty wolisz, tak powiem, zajęcia praktyczne na korcie.
22: Ja wolę zdecydowanie praktyczne zajęcia, chociaż ostatnio coraz więcej oglądam tego tenisa, interesują mnie mecze i widzę, że mogę coraz więcej oglądać z takich meczów w telewizji, wyciągać z takich meczów w telewizji i też po prostu interesuje mnie to, jak idzie zawodnikom, którym kibicuję, załóżmy Mai, czy kibicowałam Zwierzewowi i to też jest takie interesujące zawsze, komuś się kibicuje po prostu.
5: Ale nie o tenisistkach tych z najwyższej światowej półki teraz będziemy mówić, chociaż tobie tego życzymy, ale właśnie o tobie. Nadia Afeld, pro tenis Toruń, toruńska tenisistka, która od ilu lat jest aktywna na kortach? Kiedy ta przygoda się w twoim przypadku zaczęła?
22: Rozpoczęłam przygodę z tenisem w wieku 5 lat i od tamtej pory w sumie gram tak dosyć często, w sumie od 5 lat prawie, że codziennie po parę razy. Mam w tym roku 18 lat, więc tak naprawdę prawie całe życie uprawiam ten sport. Jest on moją pasją od dzieciaka.
5: Zamiast grzechotki miałaś rakietę tenisową,
22: tak, podejrzewam. Tak, dokładnie, no i piłeczki takie tenisowe.
5: Okej. Po tych 13 latach, jak teraz szybko liczę, grania w tenisa, nie nudzi się ta dyscyplina sportu i nie masz gdzieś z tyłu głowy, żeby rzucić to wszystko i zająć się czymś innym?
22: Nie, zupełnie nie. Wręcz przeciwnie. Nawet jeżeli przegrywam jakiś mecz, no to wiadomo, jest taka załamka przez najbliższe parę godzin, że najchętniej bym po prostu rzuciła rakietę w kąt, ale po 4 godzinach maksymalnie już wracam z takim głodem i chęcią pokazania się jeszcze lepiej, zrobienia czegoś więcej. No a zwycięstwa to wiadomo, napędzają i jeszcze bardziej chce się grać. Więc nie, zdecydowanie nie nudzi mi się to i to jest moje życie. Nie wyobrażam sobie bez niego.
5: Wspominałaś, że jest załamka po przegranym meczu. To ja chciałbym od razu tutaj odkreślić, odhaczyć wszelkie trudniejsze tematy, które ewentualnie mogą się w naszej rozmowie pojawić i zapytać cię o ten, no odrobinę może trudniejszy czas w twojej karierze w ostatnich tygodniach czy miesiącach, mianowicie tę kontuzję, która gdzieś tam się przytrafiła po drodze, związaną z nadgarstkiem. Co to takiego było, żebyśmy powiedzieli, zamknęli ten temat?
22: No w zasadzie ból się pojawił już w zeszłym roku, tak w październiku. Ale bardzo chcieliśmy, mam na myśli ja i mój team, zagrać w juniorskich szlemach w przyszłym roku, w sensie w tym roku już teraz. No i grałam troszeczkę z bólem jeszcze pod koniec roku i ten ból się coraz bardziej narastał i w grudniu musiałam przerwać grę i w zasadzie od grudnia do kwietnia miałam przerwę i jeździłam do wielu specjalistów, każdy miał jakąś taką swoją diagnozę, ale myślę, że problem był w więzadle, było ono po prostu przeciążone. Za dużo turniejów, dużo treningów, też takie emocjonalne przeciążenie, myślę, wszystko się nawarstwiło, ale cieszę się, że od kwietnia już mogę, no tak w sumie to się wdrażam cały czas te turnieje, ale powiedzmy po 8 meczach poczułam wreszcie swoją grę.
5: No i właśnie my wybraliśmy ten moment, żeby zaprosić cię do radia, bo wiem, że zaczynają się dziać dobre rzeczy. W przypadku Nadii Afeld, toruńskiej tenisistki z klubu Pro Tenis Toruń, w ten sposób trochę zmierzam do końca pierwszej części naszej rozmowy, ale za chwilę do tego tematu wrócimy. Warto słuchać, bo kto wie, być może to jest rozmowa, którą sobie za kilka lat, może wcale nie później, będziemy odtwarzać i nie tylko my, być może przy okazji jakichś wielkich sukcesów naszej dzisiejszej gościni. Za chwilę wracamy do rozmowy, zostańcie blisko radia. To tenisowa niedziela w naszym studio, Nadia Afeld z klubu Pro Tenis Toruń i opowiadamy trochę o już sukcesach, które są na koncie tej młodej tenisistki, zdolnej, utalentowanej, toruńskiej, ale też o tym, co w najbliższym czasie, bo to też chciałem ciebie zapytać, Nadia, co ciekawego będziecie. Mówiliśmy trochę o tej kontuzji, która się przydarzyła, ale też, że ten dobry czas nastaje teraz, kiedy znowu zaczynasz dobrze się czuć na korcie. Są też zwycięstwa, tak? Bo przed chwilą, przed momentem był turniej w Gdańsku, dobrze pamiętam?
22: Tak, grałam turniej w Gdańsku, juniorski co prawda jeszcze, ponieważ jest to mój ostatni rok w juniorach.
6: czyli będę starała się grać coraz więcej turniejów seniorskich, ale pojechałam na turniej do Gdańska i wygrałam i myślę, że to bardzo cenne zwycięstwo dla mnie, szczególnie po tej kontuzji, gdzie miałam naprawdę problem, żeby wrócić na takie dobre tory. Taką trochę miałam blokadę w głowie, bałam się ciągle o ból ręki, nie miałam takiej pewności w grze na punkty. Mega się cieszę, bo turniej w Gdańsku właśnie mnie odblokował pod tym względem.
5: Widziałem, że tam był finał z zawodniczką z Australii?
6: Półfinał z Australii, a finał z Polką, trenującą we Włoszech. I tak naprawdę od ćwierćfinału w Gdańsku był to mój 8 mecz po przerwie, zaczęłam grać dobrze, więc trochę też to zajęło czasu.
5: Wspominałaś o tym, że przechodzisz z wieku juniora, bo masz 18 lat, do wieku seniora. Co to oznacza? Będziesz spotykała się na kortach z starszymi, łamane, równocześnie bardziej dojrzałymi sportowo też zawodniczkami.
6: Tak, tak. I jak już grałam, co prawda tylko 3 turnieje takie seniorskie kobiece, bardzo mocno można odczuć to doświadczenie u starszych już zawodniczek. Nie same umiejętności forehand, backhand, tylko głowa i takie przede wszystkim zachowanie spokoju w takich stresowych momentach. No, po prostu w skrócie czuć to doświadczenie. Będę miała możliwość, mam nadzieję, jeżeli otrzymam dziką kartę do eliminacji w turnieju W50 w Gdańsku. Jest to jeszcze wyższa kategoria niż W35 w Bolszewie. I no, po prostu cieszy mnie to, że mogę porywalizować z takimi lepszymi zawodniczkami już i przy okazji swój poziom na wyższe levele wprowadzać dzięki temu, że gram z lepszymi.
5: Zerkaliśmy sobie przed chwilą do tej listy zawodniczek, które tam się pojawią, również z twoją mamą poza anteną. Tam Ula Radwańska między innymi, tak?
6: Tak, Ula Radwańska, na przykład też Weronika Falkowska, Martyna Kubka. Są to naprawdę zawodniczki, które nazwiska już, można powiedzieć, że budzą taki respekt.
5: Jeszcze jedną widziałem, Nadia Affelt tam na liście.
6: Na liście jest, ale czy zagra? Oby.
5: Mamy nadzieję, że zagra i że budzi też respekt, bo po tych wynikach, które wcześniej w ostatnich latach udawało ci się osiągać, o tym też trochę powiedzmy, bo nie wszyscy się tym interesują, to też były wyniki, które robiły robotę, mówiąc kolokwialnie, i wiele turniejów na twoim koncie, jak nie wygranych, to do gdzieś tam ostatnich etapów udało się dochodzić. Dzięki czemu to? Bo rozumiem, że ta codzienna praca to również z trenerami, cały sztab ludzi ci pomaga.
6: No, myślę, że ważne jest to, myślę, co warto powiedzieć, że nie byłam wcale taka dobra jeszcze tak 3 lata temu, 4. Robiłam pierwsze, drugie rundy turniejów ogólnopolskich, ale myślę, że taka determinacja i chęć bycia lepszym doprowadziła mnie teraz do takiego jakby momentu, gdzie jestem, i pierwsze jakieś tam wygrane mistrzostwa Polski, i to nie było wcale takie oczywiste w moim przypadku, bo tak jak wspomniałam, no nie byłam wcale z tych najlepszych dziewczyn, wręcz przeciwnie. I myślę, że właśnie przede wszystkim taka determinacja, chęć bycia lepszym, też super ludzie wokół mnie, trenerzy, rodzice, super wsparcie od wszystkich, wiara. I potem w sumie było tylko, wiadomo, zdarzają się też gorsze momenty, ale ogólnie myślę, że cały czas było tylko coraz lepiej.
5: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a w tej trzeciej części, nie wiem, Nadia, czy ty już się nad tym zastanawiałaś, czy masz to gdzieś zapisane, może wisi nad łóżkiem na takiej karteczce, jakie jest twoje tenisowe marzenie. Jeśli się nie zastanawiałaś, to się zastanów, za chwilę cię o to zapytam w trzeciej części naszej rozmowy, a wy też nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko radia.
7: Toruński kalejdoskop.
8: Toruński kalejdoskop.
7: W Radiu Gra.
23: Reklama.
24: Hej, zwrotu mocni!
25: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
26: Zwracacie nas bez paragonu.
25: Puste i niezgniecione.
26: Nie trzeba nas myć.
27: Ale etykieta musi być.
25: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
28: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
29: No ale co, Barbara? Rekin!
28: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expo!
9: Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Po reklamie.
13: Marta Manerowska, dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi w programie są pani Ewa Tyczyńska i pani Grażyna Szelongowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dzień dobry panią.
14: Dzień dobry.
13: Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem odwiedzamy Muzeum Etnograficzne w Toruniu, a konkretniej tą ekspozycję tutaj w centrum, w rejonie toruńskiej Starówki. I właśnie na terenie tej ekspozycji tutaj w rejonie centrum znajduje się 19 dużych obiektów. Proszę powiedzieć, pewnie nie sposób jest też do wszystkich zajrzeć i o wszystkich powiedzieć, ale z jakich one terenów zostały tutaj translokowane do Torunia?
14: Na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu, tak jak pani już wspomniała, znajduje się blisko 20 obiektów dużej architektury. Są to 3 pełne zagrody, ale też budynki użyteczności publicznej, takie jak remiza, kuźnia, wiatrak czy młyn. Wszystkie one pochodzą z regionów etnograficznych Polski Północnej, czyli z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej, Ziemi Chełmińskiej. Wszystkie one to oryginalne budynki przeniesione beleczka po beleczce na terenie parku etnograficznego i pochodzą z generalnie z XIX wieku. Mam jeden obiekt z wieku XVIII i kilka przykładów z wieku, z początku XX wieku.
13: To zajrzyjmy może z naszym mikrofonem do niektórych z nich. Od których mogłybyśmy zacząć?
15: Ja myślę, że od zagrody kujawskiej, ponieważ to jest jedyna nasza zagroda, jedyne nasze wnętrze, które jest tak przepięknie kolorowe, ponieważ tylko w tym regionie tak pięknie zdobiono wnętrza. Bory Tucholskie i pozostałe regiony, czyli Kociewie czy Kaszuby, to już są takie wnętrza skromne, mniej ozdobne, no i oczywiście biedniejsze, bo w naszym skansenie budynki są różnorodne, ale też różnorodne są wnętrza, czyli pokazujemy wnętrze zarówno biednych ludzi, jak i bogatych gospodarzy. I to właśnie wnętrze kujawskie jest takie najbogatsze, najpiękniejsze. Mamy tutaj izbę codziennego użytku, taką dzisiaj powiedzielibyśmy sypialnię, ale mamy też izbę reprezentacyjną, którą na Kujawach nazywano Wielka Chałupa. I w tejże izbie ma

0: wystawach lubowano się właśnie w takim zdobnictwie, czyli zdobienie obrazów kwiatami bibułowymi, mamy papierowe wycinane firanki, no i mamy też w tym wnętrzu przepięknego pająka, taką ozdobę ze słomy i z bibułki, który był właśnie w takim miejscu reprezentacyjnym wieszany dla ozdoby. Ale co ciekawe, w tym wnętrzu znajdują się również wyroby z naszego Włocławka, z naszej fabryki fajansu XIX-wieczne, które były stawiane we wnętrzach, w izbach, głównie do celów dekoracyjnych, a używane były na święta. Więc mamy przepiękne misy fajansowe, pięknie zdobione, no i oczywiście też meble, ale meble już takie właśnie rzemieślnicze, bogatsze. No i jak to na Kujawach musi być też oczywiście skrzynia malowana, bardzo charakterystyczna. Zresztą takie skrzynie malowane mamy też w pozostałych wnętrzach, bo one tak bardzo charakteryzują i zdobnictwo kociewskie i stylistykę zdobnictwa kaszubskiego.
1: Zajrzyjmy proszę do kolejnego obiektu.
2: Ja zapraszam Państwa do wiatraka. To jest taki obiekt znajdujący się w samym centrum naszego parku etnograficznego i cieszący się chyba takim największym popularnością, szczególnie wśród dzieci. Każdy chce zajrzeć do wiatraka, poczuć jego magiczną atmosferę. Wiatrak został zbudowany w 1896 roku we wsi Wójtówka na Kujawach i reprezentuje typ wiatraka koźlaka, czyli cała bryła budynku spoczywa na nieruchomym koźle, stąd właśnie nazwa koźlak. Nasz wiatrak ma zestrojone wszystkie urządzenia ze sobą, czyli tak naprawdę jest możliwy jego przemiał. No my to ze względów konserwatorskich tego nie wykonujemy. Natomiast wiatrak możemy obracać względem wiejącego wiatru, możemy kręcić skrzydłami. Także wiatrak jest w pełni sprawny i można go oglądać również w środku.
1: Jesteśmy na ekspozycji stałej. Powiedzmy proszę, jak wygląda translokacja takich obiektów? Co musiało się wydarzyć, żeby one stanęły tutaj w rejonie Starówki? Jak to przebiega? Jak wygląda ten cały proces?
2: Proces translokacji jest dość skomplikowany. Wpierw oczywiście planując budowę skansenu dokonuje się penetracji terenowych, wyszukując w ten sposób najciekawsze, charakterystyczne budynki dla konkretnych regionów etnograficznych. Kiedy już znajdziemy odpowiedni budynek, którego stan zachowania nie powoduje dyskwalifikacji do translokacji i ma on bardzo ciekawe detale architektoniczne, ciekawą historię, i wtedy, kiedy już podejmiemy decyzję o jego translokacji, musi zostać wykonana szczegółowa dokumentacja inwentaryzacyjna, a na jej podstawie powstaje dokumentacja rozbiórkowa, czyli każdy element budynku zostaje oznakowany według tej dokumentacji i dopiero wtedy możemy przystąpić do prac rozbiórkowych. Już w momencie prac budowlanych decydujemy, które elementy są w dobrym stanie zachowania i bezwzględnie możemy je przetransportować na teren parku do ponownego montażu. Zabieramy również te elementy, które są już na przykład bardzo mocno zniszczone, ale zabieramy je na wzór, tak żeby potem z nowego drewna dokładnie odwzorować. No a są takie elementy, które są już tak bardzo zniszczone, że je po prostu już utylizujemy na miejscu rozbiórki. I dopiero jak takie elementy zostaną przewiezione na teren parku, przystępujemy do montażu budynku, czyli tak beleczka po beleczce według tej dokumentacji. Tak jak powiedziałam, wiele elementów zostaje wymienionych. Oczywiście w takiej sytuacji staramy się o to, by zachować jak największym stopniu zabytkową substancję. Tak? Czyli czasami zniszczony element, jakiś fragment zniszczonego elementu jest wymieniany na inne drewno, ale tak, żeby zachować jak największą ilość tych elementów starych. I wtedy, w momencie, kiedy już budynek stanie, czyli zostaje pokryty dach, moja koleżanka przystępuje do wyposażenia jego wnętrza.
1: Jak wygląda wyposażenie takiego wnętrza?
0: No oczywiście my musimy całym zespołem zastanawiać się nad tym, na jaki okres planujemy to wyposażenie, z jakiego okresu ono powinno pochodzić, dlatego że wszystko to jest uzależnione od tego, jakiej cezura czasowa nam po prostu uzależnia to, jakie meble wykorzystamy, jakie ozdoby wykorzystamy, jakie obrazy wykorzystamy, bo to wszystko jest po prostu zamknięte w czasie. Nasze wnętrza to w zasadzie to jest przełom XIX i XX wieku. I we wszystkich wnętrzach znajdują się po prostu sprzęty stosowne do danego okresu. No i jak to się zaczyna? No po prostu trzeba, najpierw jest koncepcja, czyli ustalamy, że taka, a nie inna będzie cezura. Następnie trzeba zebrać po prostu obiekt, czyli całe wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Musimy też założyć, czy w danym domu będzie mieszkała rodzina wielopokoleniowa, czy jednopokoleniowa, bo to też nam ustala to, czy jakie sprzęty wstawimy, czy będą tu kołyski, czy ich nie będzie, czy będą jakieś przybory szkolne dla dzieciaków. Więc każdy szczegół jest dopracowywany. No najbardziej pracochłonna jest chyba kuchnia, bo tutaj trzeba, staram się zawsze, robiąc nasze wnętrza, staram się robić tak, żeby osoby zwiedzające, wchodzące do tych pomieszczeń miały wrażenie, że tutaj przed chwilą ktoś wyszedł. Więc podstawa jest wyposażenie, czyli meble, później te wszystkie różne dodatki, czyli dodatkowe sprzęty, naczynia w kuchni, oczywiście są to garnki i wszystko po kolei, ale jest też istotne to, żeby w tego typu wnętrzach znalazły się też takie elementy uzupełniające, które nadadzą ducha tym wnętrzom. I na przykład jeżeli to chodzi o kuchnię, no to dajemy

specyfiki wnętrz mieszkalnych wiejskich, one miały zawsze pewien kanon ustawiania mebli, więc ważny był święty kąt i później te wszystkie odniesienia, czy święty kąt w rogu, czy święty kąt na ścianie, czy stół na przykład.

Jeżeli się zastanawiamy nad tym, gdzie ustawić skrzynię, czy powiesić zegar, to nie jest przypadkowe, bo to już po prostu nam narzuca kultura wiejska. Pewne przedmioty musiały być w określonych miejscach i my, wyposażając te poszczególne wnętrza, musimy po prostu się do tego schematu dostosowywać. No poza

0: mebli z grzebnej ceramiki. Jeżeli to będzie wnętrze bogate, tak jak mówiłam o tym wnętrzu kujawskim, to musimy pamiętać o tym, żeby się w nim znalazły odpowiednie obrazy. Także to po prostu jest wszystko uzależnione przede wszystkim od tego, tak jak koleżanka już postawi, tak, chatę i później zespół ustala, jaką cezurę sobie narzucimy przy robieniu wnętrz, żeby też nie było zgrzytu, żeby na przykład w XIX-wiecznej chałupie nie robić wnętrza z, na przykład lat 70. No, też dostosowujemy te wnętrza do jakby całości naszego skansenu, żeby ludzie też mieli po prostu taki ogląd, że to jest wnętrze bogate, to jest biedne, to jest wnętrze starsze, to nowsze. Więc jest taka różnorodność, bo duże skanseny mogą sobie pozwolić po prostu na wiele. Więcej. A my mamy małą przestrzeń, więc musimy nie dość, że te budynki, które są przeniesione, pokazywać też różnorodnie, w sensie takim, że tu jest wiele izb, tu jest chałupa jednoizbowa i tak dalej, ale też musimy te, ubogacać te wnętrze, żeby był taki ogląd wszystkiego na tej małej powierzchni.
1: I zajrzymy proszę do kolejnych obiektów, bo przypomnijmy, tutaj znajduje się 19 dużych obiektów na tej ekspozycji i prawie 50 mniejszych. Na w sumie niewielkim terenie, to jest też warte podkreślenia, że to jest nieduży obszar jednak, a oddaje bardzo dobrze ten klimat wsi.
2: Na pewno co należy zapamiętać z wizyty w Parku Etnograficznym w Toruniu, to to, że nie odtwarzamy tutaj układu konkretnej wsi, tylko jakby prezentowany jest tutaj układ parkowy, czyli zostały przeniesione tutaj obiekty, zagrody, budynki charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych Polski Północnej. Przecież wiatrak, w którym przed chwileczką byłyśmy, nigdy nie stał w centrum wsi, tylko wręcz na, gdzieś na obrzeżu, tak żeby miał ku temu warunki, żeby mógł pracować. Właśnie, jesteśmy na niewielkim terenie, bo niecałe 2 hektary w centrum miasta, w sąsiedztwie zabytkowej Starówki, co czyni ten park etnograficzny no, takim wyjątkowym na skalę, no można by powiedzieć, europejską. Nigdzie nie ma tak małego, niewielkiego skansenu w samym centrum miasta. Przed chwileczką byłyśmy w wiatraku. A teraz mam przyjemność zaprosić Państwa i Panią do Młyna Wodnego. No bo jak byłyśmy w wiatraku, to trzeba również zwiedzić Młyn Wodny. Młyn Wodny, jak sama nazwa wskazuje, był uruchamiany za pomocą wody, czyli woda była, napływała do koryta wodnego i poruszała koło wodne. Koło wodne uruchamiało w środku w młynie wszystkie poszczególne urządzenia. Młyn ten jest całkowicie drewniany. Został przeniesiony z ziemi dobrzyńskiej, ze wsi Strzygi i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W tym wypadku mówiłam o tym, że w wiatraku wszystkie urządzenia są ze sobą połączone, jest możliwy proces przemiału, natomiast w młynie wodnym niestety takiej możliwości nie mamy, ponieważ w momencie, kiedy młyn został odnaleziony w terenie i okazał się bardzo ciekawy i warty tego, żeby translokować go na teren skansenu toruńskiego, był już bardzo mocno przerobiony. Pewne pierwotne urządzenia zostały zastąpione już zmodernizowanymi maszynami i myśmy te maszyny oczywiście zakupili i je dzisiaj Państwu pokazujemy w młynie, natomiast one są ze sobą niezestrojone, ponieważ musieliśmy zrekonstruować koło wodne, koryto wodne, którego w momencie znalezienia już młyna w terenie te elementy nie istniały, ponieważ już były poruszane za pomocą tych zmechanizowanych urządzeń.
1: I zajrzyjmy może teraz do kolejnych tutaj obiektów.
0: Oprócz młyna i wiatraka mamy też 2 wnętrza przemysłowe związane z wyrobem oleju. Ponieważ była taka tradycja zarówno na Kujawach, jak i w Borach Tucholskich, gdzie przy niektórych małych gospodarstwach funkcjonowały takie rodzinne olejarnie. I my takie 2 olejarnie na terenie skansenu mamy. Ta bardziej archaiczna jest w Zagrodzie Tucholskiej. Ja mówię, że bardziej archaiczna, ona jest starsza i to jest olejarnia, która pracowała w zasadzie do lat 60. XX wieku i tutaj wyrabiano olej metodami tradycyjnymi. Mamy tutaj niezwykle ciekawe prasy, mamy niezwykle ciekawy młynek, do rozdrobniania nasion, który jest poruszany przy pomocy drewnianego kieratu. Oczywiście my nie możemy uruchomić tej olejarni, bo te obiekty są dla nas zbyt cenne i ten ruch mógłby je uszkodzić, ale olejarnie są wyposażone, także też staramy się, żeby ta atmosfera tego wnętrza przemysłowego też została zwiedzającym przybliżona. I oprócz tego wprowadziliśmy takie elementy troszeczkę edukacyjne, zwłaszcza dla dzieci, ponieważ w jednej z olejarni pokazujemy na przykład nasiona.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Byliśmy już dzisiaj w wielu obiektach właśnie w tej instytucji. Mówimy także o wielu kwestiach, o przenoszeniu tych obiektów tutaj do Muzeum Etnograficznego. I teraz mamy te obiekty, one są tu od wielu, wielu lat. I co zrobić, jeśli one niszczeją? No bo przecież no na pewno one się w jakimś stopniu zużywają. Jak wy dbacie o te obiekty, o te przestrzenie?
2: No niestety to niszczenie obiektów jest nieuchronne. Materiał taki jak drewno czy strzecha na dachach wymaga nieustannej pielęgnacji. Tak właściwie kończymy jeden remont i zaczynamy drugi. Przy 19 obiektach dużej architektury te remonty są nieustanne. Oczywiście mamy ogromny problem ze środkami finansowymi, ponieważ takie remonty są bardzo często dość kosztowne. W związku z tym czasami bazujemy na dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego. Czasami składamy jakieś aplikacje o środki unijne, a czasami po prostu własnym sumptem próbujemy ratować pogarszający się stan obiektu. Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest dach, bo wtedy, kiedy mamy dobrze zabezpieczony dach, to jest pewność, że budynek też będzie w dobrym stanie. Taka strzecha kiedyś potrafiła leżeć 20-25 lat. Dzisiaj już niestety ten materiał jest troszeczkę innej jakości, troszeczkę gorszej, a też już mamy problem z dekarzami, którzy kiedyś znali doskonale przecież te tradycyjne techniki dekarskie. W związku z tym dzisiaj te dachy leżą troszeczkę krócej. W związku z tym, jak tylko widzimy jakieś destrukcje, które się dzieją, a dzieją się, od razu natychmiast reagujemy i w jakiś sposób taki małymi kroczkami próbujemy dokonywać ingerencji, jakichś drobnych remontów. Myślę, że z wnętrzami i z obiektami, które stanowią wyposażenie tych budynków, też jest duży problem.
1: Moimi gośćmi były dzisiaj Ewa Tyczyńska i Grażyna Szelongowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dziękuję paniom serdecznie za tę rozmowę i za ten spacer po muzeum.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. I do usłyszenia.
3: Dzisiaj gościmy w Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Będziemy rozmawiać z panią doktor Katarzyną Tomkowiak. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Witam pana redaktora, witam państwa.
3: Mówimy o wybitnej toruniance, pani Melanii Marii Sinorackiej, sportsmence z Lewobrzeża, tak byśmy to powiedzieli dzisiaj, no ale urodziła się tak naprawdę nie na Podgórzu, a w Podgórzu, bo kiedy przychodziła na świat, Podgórz nie był jeszcze częścią Torunia, prawda?
4: Tak, Mela przyszła na świat 13 czerwca 1923 roku, kiedy Podgórz był małym, kolejowym, odrębnym miasteczkiem.
3: A jak bardzo odrębnym, gdybyśmy mogli spojrzeć z takiej dzisiejszej perspektywy?
4: Bardzo odrębnym. Do dzisiaj wielu mieszkańców Podgórza wspomina te czasy i identyfikuje się właśnie z Podgórzem, mówiąc, że mieszkają w Podgórzu, a nie mają na myśli nic złego, natomiast odrębność była duża, istniał zupełnie inny mikroklimat życia tego małego miasteczka, ludzie się znali, byli zżyci, no wspominają to nie na darmo sentymentem.
3: A gdybyśmy chcieli przetransportować się z Podgórza do Torunia, jak wtedy wyglądała ta komunikacja?
4: No to zanim był most, no to podróże były różne. W czasie okupacji jakby został most wy, wy,

0: niektórych dostępne. Nie wspomnę o tym, że po prostu nauka, warto pamiętać, była odpłatna, tylko szkoła powszechna była bezpłatna.
1: Melania Sinoracka przychodzi na świat w 1923 roku.

0: rodzinie, która z Podgórzem też była już związana w zasadzie od ponad nawet 100 lat.
1: Natomiast Mera przychodzi na świat w domu, w tak zwanym domu pod Jeleniem. Obecnie to jest ulica Poznańska 125. Natomiast ten dom mógł być miejscem przebywania jej bliskich dopiero w momencie, kiedy został on przebudowany. W Archiwum Państwowym Torunia w drugim oddziale znajduje się dokumentacja tego budynku, który najpierw był niewielopiętrowy jak teraz, ale był parterowy, to właśnie tam mieściła się knajpa, właśnie pod Jeleniem, i dopiero w wyniku rozbudowy, kiedy powstaje większa ilość mieszkań, to tam mogła rodzina Meli zamieszkać. Natomiast oczywiście mogli mieszkać w innej lokalizacji. Natomiast Mela z całą pewnością urodziła się w domu pod Jeleniem i niestety zmarła także w tym domu.
0: Kiedyś ten sport nie był tak zawodowy jak dzisiaj. To był raczej dodatek i pani Melania pracowała także nawet sprzedając pączki. Jak wyglądała jej początek takiej przygody z tym sportem, z aktywnym trybem życia?
1: Aktywny tryb życia to był od zawsze. Wspominała o tym często w wywiadach, kiedy jeszcze żyła najmłodsza jej siostra Irena, która była tak, póki żyła, takim kustoszem pamięci po swojej siostrze, ale także pani Maria Dunecka, żona Grzegorza Duneckiego, który był według mnie gwiazdą w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli chodzi o sportowca, lekkoatletę, właśnie pomorzanina. Natomiast Mela, jak wspominałam tutaj od płatności za naukę, wydaje się, pomimo że tata był listonoszem, miał taki dział, o którym wspomina dziś pan Szymon Wiśniewski, syn jej siostrzenicy, Nieszawka. Nieszawka w głównej mierze był to jego rejon. To była dobra pozycja finansowa i stabilna, co oczywiście nie oznaczało, że każdy mógł dowolnie podjąć kształcenie. Mela skończyła szkołę powszechną w Podgórzu i zdecydowano, że po prostu pomoże finansowo rodzinie. Poszła do pracy. Pan już wspominał o tym, że sprzedawała pączki. Swego czasu pan Szymon Wiśniewski

mówię, że Podgórz, miasto kolejowe. Zresztą w dyrekcji PKP pracowała także inna lekkoatletka, wówczas w dwudziestoleciu bardziej znana, Barbara Cecylia Książkiewicz. Czyli kolejarz był, kolejarze byli i znaczącymi osobami, które dobrze zarabiały, i osobami, które miały wpływ na rozwój Podgórza, także na rozwój sportu. Jest wątpliwe, czy pomimo, że w wywiadzie Mela określiła siebie, że wstąpiła do Towarzystwa Gimnastycznego Soku, no nie ma tam śladów w materiałach w archiwum, natomiast mogła korzystać z boiska Sokoła właśnie w Podgórzu i grać, czy w piłkę siatkową, czy w piłkę nożną. Natomiast podkreślano, że

pasją. Natomiast jak zaczęła pracować, to po prostu miała już nie tyle czasu, ile by chciała. Natomiast no, jej energia była przeogromna i z całą pewnością na 3 lata przed rozpoczęciem I wojny światowej była, to już jest pewne, członkinią klubu Pomorzani. Natomiast Pomorzani w okresie 20-lecia międzywojennego, bo później nazwa ulegała ewolucji, nosił taką dosyć długą nazwę, stąd takie duże mogą być skróty przed samym słowem Pomorzanim. Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. No.

0: tym i lekkoatletów, i wszyscy, podobnie jak Meja, byli bardzo wszechstronni. Bardzo niewiele osób, takich jak na przykład Gwiazda, czyli Grzegorz Dunecki, mogli sobie pozwolić na to, żeby tylko na przykład uprawiać sprint, biegi. Później rzeczywiście mamy już do czynienia z próbą wybrania sobie dyscypliny technicznej i początkowo po pchnięciu kulą i po rzutach dyskiem, podobnie jak chociażby pani Halina Konopacka czy Jadwiga Wajsówna, znacznie oczywiście od niej starsze i bardziej utytułowane w dwudziestoleciu międzywojennym, dopiero wydaje się, że z końcem 1939 roku zdecydowała się na ten oszczep.
1: Można było ją także spotkać w sali gimnastycznej przy ulicy Sienkiewicza, tam także trenowała.
0: Na bydgoskim przedmieściu. I to są też różnice, co osoby wspominające w prasie miały na myśli. Mi się wydaje, że to

0: dokładnie powiedzieć. No później przy drodze trepnowskiej ostatnie lata jej treningu to były też trening siatkówki w Włókniarzu. Także oprócz Pomorzanina to był Włókniarz i też trudno mi jest dokładnie powiedzieć. Włókniarz jest to bardzo, tak podobnie jak i Gryf, bardzo popularna nazwa klubu. I w wielu materiałach nie jest to rozgraniczone, czy to był Włókniarz Bydgoszcz, raczej to był klub sportowy, który zrzeszał przede wszystkim pracownice Torpo, czyli toruńskich zakładów przemysłu odzieżowego. I tutaj Mela zaczęła pracować w Torpo, to było jej ostatnie miejsce pracy, ale i najdłuższe. Prawie 20 lat przepracowała w Torpo i wówczas grała już tylko w drużynie siatkówki. Z dużym powodzeniem. To już było po tych największych jej sukcesach.
1: Liczę w głowie lata. Czy jej sportowa gwiazda zdążyła rozbłysnąć przed wojną, czy raczej po wojnie? A jak wyglądał okres w czasie wojny dla sportowca? Tyle lat musiało oznaczać mimo wszystko treningi.
0: Wybuch wojny przerwał jej treningi w Pomorzaninie. Odpowiadała za swoją kondycję, czuła się odpowiedzialna sama. Pracowała w okresie okupacji prawdopodobnie tak jak jej siostra Irena. Natomiast ona właśnie podawała, że pracowała w firmie ogrodniczej Klata w Podgórzu. Później w koszarach wojskowych. A później, jak już nastała niepodległość, to pracowała w klubie kolejowym i w PKP ponownie na takich chyba bardzo kolejarskich stanowiskach. I ona była jedną z pierwszych, kiedy na stadionie Przybema, bo to był stadion, gdzie chyba najwięcej odgrywało się imprez lekkoatletycznych, to ona się zaczęła pojawiać, co również potwierdza pani Maria Dunecka i pan Kazimierz Osmańczyk, jej przyjaciele w późniejszych wywiadach prasowych, jako jedna z pierwszych, żeby rozpocząć treningi. Ten stadion Przybema to w 1945 roku rzeczywiście także takie miejsce reaktywowania się sportu, pierwsze mecze, sądzę, że piłki nożnej i z zawodnikami zgromadzonymi wokół Pomorzanina i z tego stadionu przy ulicy Bema, gdzieś tam stoją bloki spółdzielni mieszkaniowej Kopernik, więc to był z Związkiem Sowieckim, prawdopodobnie z żołnierzami tutaj stacjonującymi i co jest bardzo ciekawe, także z jeńcami włoskimi. I w trakcie wieczoru dowiedziałam się od pana Szymona Wiśniewskiego, że ci jeńcy mieszkali właśnie w domu pod Jeleniem, gdzieś na dole. Mieszkali, gotowali makaron, patrzyli na cztery piękne siostry i nie spieszyło im się do domu, bo do domu musieli wracać najprawdopodobniej na piechotę. Była duża migracja, wędrówka ludów. Więc na tym stadionie zaczęło się po wojnie wszystko i tu zaczęła się kariera Meli, bo dopiero zaczęły się wyniki, chociaż te wyniki, które ona uzyskiwała w rzucie oszczepem, były dużo gorsze od wyników, które mistrzynie Polski uzyskiwały, także pani Maria Kwaśniewska przed II wojną światową, znacznie niższe.
1: Miała predyspozycję do uprawiania tego typu sportów akurat?
0: No ja bym powiedziała, że z dzisiejszego punktu widzenia nie, bo jak widzimy panią Marię Andrzejczyk, naszą znakomitą oszczepniczkę, a spojrzymy sobie na zdjęcia naszej Meli, chociaż uważam, że obie panie są niezwykle urodziwe, no to chociażby możliwości, czy wzrostu, czy zasiąg ramion, barków, ale jak wspominały jej siostrzeńcy, była strasznie silna, także to pozory, że była taką, można powiedzieć, niezbyt wysoką osobom. Jak sobie przeglądniemy na YouTubie taki film o olimpiadzie w 1948 roku i tam jest króciutki jej rzut, za nią rzut jej przyjaciółki na całe życie, pani Dany Ingrowej, później Zatopkowej, no to widzimy, że troszeczkę te oszczepniczki były jakby skromniejsze mięśniowo, jeśli można tak powiedzieć, niż dzisiejsze panie, które rzucają oszczepem. Ale no, uważam, że bardzo dużą rolę odgrywała technika. Mela, gdyby miała od początku osobę, która by jej zwracała uwagę na te możliwości techniczne, co w czasie przedolimpijskim zauważyła jej potencjał pani Maria Kwaśniewska i zaczęła troszeczkę z nią pracować, tak jak z innymi lekkoatlotkami, które przygotowywały się, to sądzę, że byłaby duża możliwość lepszych wyników. No natomiast czasy były powojenne, spartańskie, czyli możliwości, jakby można powiedzieć, wsparcia klubu zawodniczek, chociażby tak zdolnych jak Mela, no to były dużo, dużo mniejsze. W każdym razie, nie mając minimum olimpijskiego, ani w pchnięciu kulą, ani w rzucie oszczepem, została nominowana do tego, żeby być właśnie w ekipie olimpijskiej, która pojechała na pierwszą powojenną olimpiadę. Na pewno wszyscy byli dumni, bo przecież chociażby Grzegorz Donecki miał pojechać na olimpiadę w 1940 roku, która miała być w Helsinkach, ale niestety wojna pokrzyżowała plany. Pani Maria Kwaśniewska, pan Grzegorz Donecki po wojnie, to też jest, można powiedzieć, inny ich okres życia, gorszy dla sportowca niż przed wojną. Dla Meli oczywiście lepszy, bo to już i same lata. Ale niespodziewanie kontuzja pokrzyżowała to wszystko.
1: Przenosimy się do Londynu z Torunia. Jesteśmy w 1948 roku. Na Igrzyskach Olimpijskich pojawiła się Melania Maria Sinoracka. Już z Torunia, czy jeszcze z Podgórza w tamtym okresie historycznym?
0: No już z Torunia, bo już po 1938 roku to już jest dzielnica naszego miasta. Natomiast tu warto powiedzieć, że jest to młoda zawodniczka z dużym potencjałem, dwukrotna mistrzyni Polski, z dużo gorszym wynikiem niż jej opiekunka, czyli pani Maria Kwaśniewska, która no, uzyskała wspaniałe wyniki w czeladzi, w przedwojną 44 metry rzucała oszczepem. Natomiast wszyscy liczyli na Melę, ponieważ Mela zapowiadała w różnych wywiadach prasowych, że szmergnie tak, że to po prostu siostra często, Irena to podkreślała. Natomiast Mela rzucała 31 lipca 1948 roku. Zakwaterowanie naszych atletek prawdopodobnie na podstawie materiałów prasowych, mogę powiedzieć, było w tak zwanej Szkole Świętej Heleny. Nasze trzy lekkoatletki, które pojechały, no miały ciężkie warunki. Zresztą wszyscy mieli ciężko, niektórzy byli zakwaterowani na statkach czy na barkach, na Tamizie. Tu było ciężko jeszcze w jednym względzie, było daleko do trenowania. No jednak Mela była pełna nadziei, natomiast odnowiła się kontuzja nogi. W tym 1948 roku i 1947 było bardzo dużo startów. Były bardzo modne mecze międzypaństwowe Polski z Czechosłowacją. Dużo startów także tuż przed samą olimpiadą. Były mistrzostwa kobiet Polski, wówczas rozgrywane oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn. No i ta odnawiająca się kontuzja Meli, ale i to, że poleciała bez własnych oszczepów, oszczepy zostały zakupione na miejscu, no spowodowała, że rzuciła nie tak jak chciała. Są różnice interpretacyjne, które miejsce zajęła. Czy 11, które jest na wszystkich takich ogólnoświatowych listach olimpijskich, czy jak sama mówiła, między 8 a 9, tak siebie tak sobie to interpretowała. No natomiast jest bardzo dużo uwag co do sędziowania tej dyscypliny przez i organizacji tych rzutów przez Brytyjczyków wówczas. No po prostu cała prasa sportowa rozpisywała się, że nie będziemy wiedzieć, ile Mela rzuciła, bo oni po prostu, ich interesowało tylko sześć pierwszych zawodniczek.
1: W Radiu Gra wspominaliśmy ostatnio Mariana Rossego. Mówiliśmy o tym, że jako żużlowiec znany nie tylko w kraju, ale też za granicą, musiał pracować, bo takie były czasy, że ten sport był tylko dodatkiem do pracy zawodowej. W trakcie dzisiejszego programu mówiliśmy wielokrotnie, że Melania Maria Sinoracka także pracowała. Z jej zawodowego punktu widzenia można stwierdzić, że chyba zaliczyła wszystkie ważniejsze w latach historii Torunia zakłady pracy.
0: Wydaje mi się, że szczególnie 20-letnia praca w toruńskich zakładach odzieżowych, które powstały dopiero po wojnie i które pierwotnie mieściły się na Starówce przy ulicy Kopernika 4, bo zapewne później kojarzymy je przy ulicy Żwirki i Wigory, zresztą już też nieistniejący kompleks. No, było to spowodowane tym, że trzeba było delikatnie mówiąc czegoś żyć. I tak Mela, można powiedzieć, mieszkała razem z rodziną, natomiast no, nie było takiej możliwości, żeby dostać jakiekolwiek wsparcie finansowe takie, które by wystarczyło, żeby zupełnie no, nie pracować. Natomiast trzeba dodać, że z koleżankami, bo było to miejsce pracy silnie sfeminizowane w Torpo, była mocno zżyta. Także zarówno z koleżankami po olimpiadzie, trzeba tutaj dodać, że po olimpiadzie miała kolejną kontuzję. Oprócz kontuzji nogi miała kontuzję barku. I tak kontuzja barku ją na stałe wyeliminowała zupełnie z kariery, z tej konkurencji mocno technicznej, jaką jest rzut oszczepem. I wówczas zdecydowała się, była bardzo właśnie zżyta z dziewczynami z Pomorzanina, ale z dziewczynami z Włókniarza. Zdecydowała się na drużynową siatkówkę. Już nie, można powiedzieć, pierwszoligową, tak byśmy powiedzieli, ale jednak tak. Natomiast koleżanki z Torpo zawsze ją wspominały. Na wieczorze toruńskim pierwszym w 2004 roku jeszcze przyszły panie, które pracowały z nią z Torpo. Pięknie wspominały ją w prasie panie z siatkówki i właśnie to one powiedziały, że to z dziewczynami z Torpo w momencie choroby przyszła się pożegnać, dała im pieniążki na kawę i mówiła: dziewczyny, pewnie już się z wami nie spotkam, ale wypijcie sobie kawę i pamiętajcie o mnie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Po reklamie.
15: Oblężenie Torunia w trakcie III wojny północnej, kulisy, przebieg i skutki. Rok 1703. Europa pogrążona w ogniu Wielkiej Wojny Północnej, w centrum dramatycznych wydarzeń znalazł się Toruń, ufortyfikowane miasto na szlaku łączącym Polskę, Saksonię i Szwecję. Przez niemal 5 miesięcy trwało tam oblężenie, które na zawsze zapisało się w historii miasta i regionu. Geneza konfliktu i strategiczne znaczenie Torunia pod koniec XVII wieku kilku potężnych. niezależnych władców August II, król Polski i elektor Saksonii, Piotr I, car Rosji oraz Fryderyk IV Oldenburg, król Danii i Norwegii, zawarło sojusz wymierzony w Szwecję. Ich celem było ograniczenie wpływów szwedzkich w rejonie Bałtyku. Jednak młody i energiczny Karol XII, król Szwecji, błyskawicznie rozbił Duńczyków pod Kopenhagą, a Rosjan pod Narwą. W roku 1701 pokonał wojska sasko-rosyjskie nad Dźwiną, a w styczniu następnego roku wkroczył do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która oficjalnie pozostawała neutralna. Szwedzi zajęli Wilno, następnie Warszawę, pokonali połączone siły polsko-saskie pod Kliszowem i wkroczyli do Krakowa. Toruń, położony nad Wisłą, stanowił kluczowy punkt komunikacyjny łączący centralną Polskę z Saksonią i Szwecją. Nic dziwnego, że stał się celem strategicznym dla armii szwedzkiej. Już od października 1702 roku August II osobiście doglądał przygotowań do obrony miasta. Wzmocniono garnizon, który liczył 6 tysięcy żołnierzy rozlokowanych w 9 regimentach pod dowództwem generała majora Christopha Heinricha von Kanica. Fortyfikacje Torunia, twierdza nie do zdobycia. Toruń od średniowiecza otoczony był podwójnymi murami, systemem baszt, bram i dwoma barbakanami, chełmińskim i starotoruńskim. W XVI i XVII wieku powstały dodatkowe, nowoczesne fortyfikacje, 8 bastionów i głęboka fosa. Na rozkaz von Kanica wszystkie umocnienia poddano gruntownym naprawom, pogłębiono fosę, wzmocniono palisady, wybudowano nowe stanowiska ogniowe i lunetę mieszczącą 200 osób oraz 4 armaty. Miasto zostało uzbrojone w 43 armaty brązowe, 46 armat żelaznych, 5 haubic i 9 moździerzy. Przygotowano się na każdą ewentualność. Przygotowania do oblężenia i pierwsze starcia. Po zwycięstwie Szwedów pod Pułtuskiem w maju 1703 roku stało się jasne, że Toruń będzie kolejnym celem Karola XII. W mieście rozpoczęto gorączkowe gromadzenie zapasów, zagoniono bydło z okolicznych pól, zburzono młyny, które mogłyby posłużyć wrogowi. Gubernatorem miasta został generał lejtnant Christian Dietrich von Rebel. Gdy 23 maja pojawiły się pierwsze szwedzkie oddziały, obrońcy podpalili zabudowania na Kępie Bazarowej, a dzień później zniszczyli przedmieścia i kościoły świętego Jerzego oraz świętej Katarzyny. Z mieszkańców sformowano 7 chorągwi milicji miejskiej, które obsadziły 6 odcinków obronnych, a jedna pozostała w rezerwie. 25 maja Szwedzi zablokowali wszystkie drogi do miasta. Następnego dnia pod Toruń dotarły główne siły szwedzkie. Według różnych źródeł liczące od 10 do 28 tysięcy ludzi. Wojskiem nominalnie dowodził generał major Magnus Stenbock, w rzeczywistości jednak decydujący głos należał do samego Karola XII. Rozpoczęcie oblężenia i codzienność pod ostrzałem Szwedzi rozbili obóz między Trzeposzem a Mokrem. Już pierwszego dnia rekonesansu miejskich umocnień stanowisko obserwacyjne Karola XII zostało ostrzelane z miasta. Pocisk armatni urwał nogę generałowi szwedzkiemu Bernhardowi von Livenowi, który wkrótce zmarł. Przez kolejne tygodnie walki miały charakter sporadycznej wymiany ognia. Szwedzi nie dysponowali ciężkimi działami oblężniczymi, które dopiero sprowadzano z Rygi i Karlskrony. Tymczasem obrońcy kontynuowali naprawy i wzmocnienia. Szwedzi zbudowali prowizoryczny most na Wiśle, by sprowadzić faszyny z lewego brzegu. Sytuacja w Toruniu pogarszała się z każdym dniem. Zapasy żywności topniały, a Szwedzi skutecznie odcięli miasto od zaopatrzenia i wody pitnej. Wśród ludności i żołnierzy zaczęły szerzyć się choroby, zwłaszcza czerwonka i szkorbut. Straty spowodowane chorobami były większe niż te poniesione w starciach z wrogiem. Garnizon topniał, jego realna liczebność spadła poniżej połowy stanu wyjściowego. Kulminacja oblężenia, atak artyleryjski i panika w mieście we wrześniu. Szwedzi zbudowali 4 umocnione stanowiska artyleryjskie, z których mogli ostrzeliwać miasto. 24 września rozpoczęło się intensywne bombardowanie Torunia ciężką artylerią oblężniczą. Pociski zapalające spadały ponad murami. Jeden z nich trafił w wieżę ratusza, gdzie przechowywano zapasy prochu. Eksplozja zniszczyła znaczną część budynku, wywołała pożary w kilku miejscach miasta, a mieszkańcy wpadli w panikę. Orkiestra miejska zaczęła z wież grać sygnał do kapitulacji, co spotkało się z ostrą reakcją dowódcy, który nakazał uwięzienie muzykantów. Ludność coraz głośniej domagała się poddania oddania miasta. Dowództwo garnizonu odrzucało te postulaty, żądając jednak pisemnego uzasadnienia z wyszczególnieniem strat i problemów zaopatrzeniowych. Doszło do demonstracji uzbrojonych mieszkańców, które musiały zostać spacyfikowane przez oddziały saskie. Liczebność garnizonu spadła do około 1300 żołnierzy zdolnych do walki. Nadzieja na odsiecz była coraz bardziej iluzoryczna. Negocjacje kapitulacyjne i wejście Szwedów do miasta 7 października rozpoczęto rozmowy ze Szwedami. Karol XII twardo żądał bezwarunkowej kapitulacji, nie przyjmując żadnych propozycji kompromisowych. 11 października przedstawiciele mieszkańców skierowali do niego petycję, apelując do chrześcijańskiego miłosierdzia i wspólnoty wyznaniowej. Toruń był w większości miastem ewangelickim, jednak szwedzki monarcha pozostał nieugięty. 13 października Rada Wojenna podjęła decyzję o kapitulacji. 14 października o 6 rano Szwedzi wkroczyli do miasta przez Bramę Chełmińską. Skutki kapitulacji i polityka Szwedów, garnizon saski liczył w chwili kapitulacji 1863 osoby zdolne do walki i 2992 osoby chore. Żołnierzy rozbrojono i wcielono do armii szwedzkiej lub deportowano do Szwecji. Na mieszkańców nałożono kontrybucję w wysokości 100 tysięcy talarów, grożąc zburzeniem miasta w razie odmowy. Szwedzi zarekwirowali broń, amunicję, zapasy, a także zażądali pokrycia kosztów oblężenia, utrzymania sztabu i wysyłki jeńców do Gdańska. Rozpoczęto systematyczne niszczenie miejskich fortyfikacji. Fosy zostały zasypane, dzieła ziemne wyrównane, drewniane elementy murów i wież spalone, barbakany i wybrane baszty wysadzone. Szwedzi opuścili Toruń 21 listopada, kierując się do Elbląga. Polityczne tło, brak odsieczy i konsekwencje dla Rzeczpospolitej. Chociaż działania wojenne toczyły się na terenie Rzeczpospolitej, formalnie nie była ona w stanie wojny ze Szwecją. August II rozpoczął konflikt jako elektor saski, bez zgody Sejmu, a część szlachty z niechęcią patrzyła na jego działania. W czerwcu 1703 roku w Lublinie zebrał się Sejm, zdominowany przez stronników króla, który nie wypowiedział wojny Szwecji, lecz przyjął uchwałę o obronie kraju i monarchy. Pomysł odsieczy Torunia był przedmiotem narad wojennych, jednak brak zaufania między dowódcami, zwłaszcza po klęsce pod Kliszowem, uniemożliwił skuteczną interwencję. Kilka chorągwi operowało w okolicach Nieszawy i Brodnicy, lecz działania te były spóźnione i nie miały wpływu na losy oblężenia. Bilans strat i długofalowe skutki podczas oblężenia: zginęło lub zmarło około 1000 żołnierzy saskich, głównie z powodu chorób. Straty szwedzkie wyniosły około 50 zabitych i 70 rannych. Miasto poniosło ogromne straty materialne. Zniszczony ratusz, archiwum miejskie, katedra świętych Janów, dwór Artusa, wiele domów mieszkalnych i gospodarczych. Kontrybucje opróżniły kasę miejską, a ich spłata wymagała zaciągnięcia pożyczek. Okoliczne ziemie zostały wyeksploatowane przez zwycięską armię, a zniszczenie fortyfikacji na długo odebrało Toruniowi walory obronne. Pełna odbudowa umocnień nastąpiła dopiero po około 100 latach. Pamiątką po tych dramatycznych wydarzeniach był medal wybity przez mennicę toruńską z napisem: Toruń zaatakowany przez Szwedów, opuszczony przez Polaków, z Bożą pomocą dzielnie broniony przez mieszkańców i żołnierzy saskich. Oblężenie Torunia w roku 1703 to nie tylko historia militarna, ale również opowieść o politycznych rozgrywkach, zdradzie, wytrwałości i ogromnych cierpieniach zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w samym środku wielkiej historii. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W dzisiejszym programie przyjrzymy się historii toruńskiego kina, od pierwszych pionierskich projekcji przez czasy świetności kin studyjnych, aż po współczesne multipleksy. Początki kina w Toruniu sięgają końca XIX wieku. To właśnie w 1897 roku odbył się pierwszy pokaz filmowy, który zapoczątkował nową erę rozrywki i sztuki w mieście. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dekadę później, kiedy to 24 marca 1907 roku otwarto pierwsze stałe kino, Kinematografen Teater. Mieściło się ono w popularnym wówczas Victoria Park, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Grudziąckiej z szosą Chełmińską. Założycielką tego pionierskiego przedsięwzięcia była Joanna Łyskowska, postać nietuzinkowa przedsiębiorczyni, która nie tylko otworzyła pierwsze kino, ale również prowadziła zakład krawiecki oraz fabrykę kostiumów maskowych i teatralnych. Choć działalność Kinematografen Teater nie trwała długo, Według regionalistki Katarzyny Kluczwajt kino mogło funkcjonować zaledwie przez kilka miesięcy. To właśnie ten obiekt zapisał się na stałe w historii toruńskiej kinematografii jako miejsce, gdzie po raz pierwszy mieszkańcy miasta mogli regularnie oglądać ruchome obrazy. Kolejnym ważnym etapem w rozwoju toruńskich kin było otwarcie pierwszego miejskiego kina Corso, które mieściło się przy rynku nowomiejskim. Corso działało przez ponad 20 lat, aż do 1931 lub 1937 roku, stając się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym kino w Toruniu przeżywało prawdziwy rozkwit. 22 lutego 1928 roku przy ulicy Strumykowej 3 rozpoczęło działalność kino Lira, które po kilku latach zmieniło nazwę na As, a po II wojnie światowej funkcjonowało jako Orzeł. W 1933 roku w Domu Żołnierza przy ulicy Warszawskiej 11 uruchomiono kino Mars, najnowocześniejsze wówczas kino w przedwojennym Toruniu. Dom Żołnierza, zaprojektowany przez majora Leopolda Jarosławskiego, był jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych rozrywkowych w międzywojennej Polsce. Budynek powstawał etapami, a jego urządzanie rozpoczęto jesienią 1923 roku. W latach 20. w dawnym magazynie wojskowym urządzono teatr, a następnie dokupiono aparaturę kinową, co pozwoliło na uruchomienie kina Mars. Wnętrza Domu Żołnierza mieściły nie tylko kino, ale także bibliotekę, świetlicę, salę z bufetem oraz radiem. Kino Mars wyposażone było w najnowocześniejszy w Polsce projektor, którego koszt wyniósł 46 tysięcy złotych. Suma imponująca jak na tamte czasy. Po II wojnie światowej obiekt funkcjonował jako garnizonowy klub oficerski, a w latach 60. zmienił nazwę na Grunwald. W kolejnych dekadach budynek był modernizowany, a jego funkcje ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców i wojska. W 2011 roku zamknięto budynek, a po kilku latach przejęło go województwo kujawsko-pomorskie, przekazując gmach kujawsko-pomorskiemu impresaryjnemu teatrowi muzycznemu w Toruniu. Wróćmy jednak do historii pozostałych kin. Po II wojnie światowej pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia zbudowały przy ulicy Bydgoskiej Dom Kultury, w którym mieściło się kino Echo. 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, a w latach 70. w dzielnicowym Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej powstało kino Semafor. Drugie obok Flisaka kino w lewobrzeżnym Toruniu. Budynek przy ulicy Poznańskiej 52, będący przykładem architektury socrealistycznej, został oddany do użytku 15 grudnia 1957 roku. W jego wnętrzach mieściły się filie biblioteczne oraz sala widowiskowo-wykładowa, która przez lata służyła jako kino-semafor. Lata 90. przyniosły zmiany, które na zawsze odmieniły krajobraz kinowy Torunia. Zamknięto wtedy takie kina jak Echo, Flisak i Semafor. Na przełomie 2001 roku powstało nasze kino, które działało do 2010 roku. Z powodu braku środków na remont zamknięto także kino Orzeł w 2008 roku, a 3 lata później zakończyło działalność kino Grunwald. Na początku XXI wieku toruńska scena kinowa zaczęła się zmieniać pod wpływem nowych trendów i oczekiwań widzów. Pojawiły się multipleksy. Obecnie oprócz multipleksów kino w Toruniu wciąż obecne jest w miejskich instytucjach kultury. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Kępa Bazarowa Wyspa, która od wieków przyciągała uwagę mieszkańców Torunia i okolic, to miejsce pełne historii, tajemnic oraz nieoczywistych zwrotów akcji. Położona między Wisłą a jej odnogą Polską Wisłą, zwana była przez mieszkańców również Małpim Gajem. Dziś to zielone serce miasta, jednak jej przeszłość to prawdziwy miks handlu, rozrywki, sporów, a nawet społecznych wykluczeń. Nazwa wyspy pojawia się już w XIII wieku i najprawdopodobniej wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tu podczas swoich podróży. W średniowieczu Kępa Bazarowa była miejscem spotkań i zabaw, ale również schronieniem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli znaleźć sobie miejsca pośród toruńskich murów. Osiedlali się tutaj przede wszystkim partacze, czyli nielegalni rzemieślnicy, którzy konkurowali z cechowymi mistrzami, a także prostytutki przepędzane przez miejską radę na wyspę. To właśnie od tych kobiet, nazywanych małpami, wyspa zyskała swoją drugą nazwę Małpi Gaj. Proceder wyganiania kobiet zajmujących się nierządem trwał aż do XVII wieku, a sama wyspa była postrzegana jako miejsce na uboczu, trochę zapomniane, a trochę owiane złą sławą. Ale Kępa Bazarowa to nie tylko społeczny margines, to tutaj 1 lutego 1411 roku zawarto pierwszy pokój toruński, wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla historii całego regionu. W XV wieku rozpoczęła się budowa mostu, który miał połączyć wyspę z Toruniem. Most ten oddano do użytku w roku 1500, co znacznie ułatwiło komunikację i jeszcze bardziej zintegrowało wyspę z resztą miasta. Z biegiem lat Kępa Bazarowa zyskiwała na znaczeniu strategicznym. W XV wieku zaczęto tu budować szaniec, a przez długi czas wyspa była niezamieszkana, choć są teorie, że mogła służyć za schronienie dla zbiegów z Torunia. Później w XVII wieku wojska szwedzkie wzniosły kolejne umocnienia. W tym czasie działalność partaczy, nielegalnych rzemieślników budziła coraz większą niechęć toruńskich kupców. Punktem kulminacyjnym był rok 1671, kiedy to rozjuszony tłum zniszczył magazyny solne na wyspie, a zgromadzoną tam sól wrzucił do Wisły. Sytuacja była napięta również podczas wojen północnych. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie. Kilka dni później Rosjanie wyparli Szwedów, a walki doprowadziły do pożaru mostu łączącego Kępę Bazarową z Toruniem. W drugiej połowie XVIII wieku na mocy decyzji Sejmu wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych z 1771 roku wyspę zamieszkiwały 63 osoby. Wiek XIX przyniósł kolejne zmiany. W roku 1812 wyspę wzmocniono półkolistym szańcem, a w 1848 powstał okrężny szaniec zwany Szańcem Wiślanym. Był on połączony ze starszym szańcem, a w późniejszych latach na wyspie pojawiła się nawet strzelnica piechoty. Szaniec naprawiano w latach 1871 i 1872. Dziś Kępa Bazarowa to przede wszystkim zielona oaza. Miejsce spacerów, wycieczek i podziwiania panoramy starego miasta z platformy widokowej. Około 32 hektarów wyspy od 1987 roku objęto ochroną rezerwatową. To właśnie tu można podziwiać Las Łęgowy, unikatowy ekosystem, który zachwyca bogactwem roślin i zwierząt. Kępa Bazarowa to miejsce, gdzie historia splata się z teraźniejszością. Dawniej kojarzona z marginesem społecznym, dziś stanowi dumę miasta i jeden z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Spacerując po jej ścieżkach, warto pamiętać o jej niezwykłej przeszłości, pełnej kontrastów, sporów, ale też przełomowych momentów, które wpłynęły na losy całego regionu. Jeśli jeszcze nie odkryliście wszystkich tajemnic Kępy Bazarowej, koniecznie wybierzcie się na spacer tą niezwykłą wyspą. Każdy zakątek kryje tu własną opowieść. Od czasów średniowiecza, przez burzliwe wydarzenia militarne, aż po współczesność, kiedy to rezerwat przyrody tętni życiem, a panorama starego miasta zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kępa Bazarowa to nie tylko świadek historii, ale i zielone płuca Torunia. Miejsce, które warto znać i odkrywać na nowo.
10: Reklama.
8: O, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
8: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
24: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
25: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
26: Po reklamie.
27: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Hej, zwrotu mocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj pierwsza niedziela wakacji i ostatni kalejdoskop w tym sezonie. Z naszym programem wrócimy dopiero we wrześniu. Ale jeszcze dzisiaj 5 godzin muzyki i ciekawych wywiadów. Na początek nasza reporterka Kasia Grochowalska-Brzoskowska przedstawi wakacyjny harmonogram lata w mieście. Zostańcie z nami.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę... Czekam.

Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Słuchacie toruńskiego kalejdoskopu w Radiu Gra. Toruń rusza z wakacyjną akcją. Toruń, lato, zabawa i wy. W programie znajdziemy ponad 500 wydarzeń, w tym te sportowe. O nich opowie dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, Angelika Dzięgiel-Poślada.
3: Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę atrakcji rekreacyjno-sportowych, tak naprawdę dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w różnych częściach miasta. I myślę, że tak, najbardziej atrakcyjną jest otwarcie basenów letnich. Jeszcze będziemy mieć otwarty basen Aquatoruń dla dzieci i młodzieży między godziną 9 a 14 każdego dnia od 30 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do niedzieli. Oprócz tego będziemy organizować w 5 terminach kursy pływania, ale to będą kursy pływania dla dzieci najmłodszych, początkujących od 7 roku życia. Zapisy poprzez stronę Aquatoruń, kontakt telefoniczny z Mosirem i będą tak naprawdę dwie grupy w każdym terminie, czyli będzie tych kursów 10. Oprócz tego 24 lipca będziemy mieć takie wydarzenie jak Aqua Sport and Music. Będziemy mieć atrakcje przed Aquatoruń, jak i również w środku. Oczywiście wodne atrakcje, między innymi wodny tor przeszkód, Aqua Fitness Open, nurkowanie, jeżeli chodzi o wewnątrz, a na zewnątrz będzie DJ, jazda na rolkach także. Przy fontannach będzie również zumba, czyli generalnie cała rodzina może spędzić aktywnie czas. Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych i sportów drużynowych. Na naszych orlikach od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a jeżeli chodzi o weekendy między 14 a 19, przy 5 naszych orlikach, wszystko na stronie I Love Toruń jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. Zorganizujemy także kilka, dokładnie 6 turniejów już dla tak zwanych dzikich drużyn, czyli skrzykuje się grupa zainteresowanych osób i tworzy drużynę i między sobą rywalizują w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka nożna i siatkówka. Organizujemy również 3 street challenge 3x3, czyli koszykówka. I tak jak mówiłam na samym początku, w różnych lokalizacjach naszego miasta, zarówno na lewobrzeżu, jak tej części tutaj naszej centralnej. I dla miłośników rolek również nie zabraknie atrakcji na kilku torach, w sumie w 5 lokalizacjach, zarówno w Czerniewicach, na Stawkach, na Skarpie, czy przy Aquatoruń, czy przy ulicy Popiełuszki, przy przystani. Między 1 lipcem a 30 sierpnia na fanów rolek będą czekali instruktorzy, którzy dokładnie pokażą, jak bezpiecznie na rolkach jeździć. Oprócz tego letnie ślizgawki na tortorze. Myślę, że dla ochłody jak najbardziej ta atrakcja jest mile widziana w weekendy. Od 4 lipca włącznie między 13 a 15 będzie można bezpłatnie, że tak powiem, skorzystać. Oczywiście ta oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także będzie można się nauczyć jeździć na łyżwach z instruktorem. Na koniec wakacji Disco on Ice, czyli roztańczone zakończenie wakacji, o może tak, i multum atrakcji z świetlnych i muzycznych na lodowisku. Uzupełnieniem tej oferty mamy aż 4 rajdy na rolkach, wieczorne rajdy, Toruń Night Skating. Mamy jeszcze Toruń Freestyle Battle, czyli rywalizacje na hulajnogach, deskorolkach, rowerkach, BMX-ach przy ulicy Rydygiera, na pump trackach. Ta rywalizacja odbędzie się 25 lipca. Będzie też 4 lipca jeden rajd, ale to wszystko na stronie I Love Toruń. Tak, zaczynając od pływania, czyli baseny letnie, poprzez jazdę na łyżwach, powiedzmy, możemy hokej, tak, na lodzie, czy łyżwiarstwo figurowe, poprzez turnieje koszykarskie, siatkarskie, poprzez animacje tak naprawdę ogólnorozwojowe, naukę jazdy na deskorolkach, na rolkach, czy no jazda na rowerze, tak, czyli też kolarstwo będzie tutaj prym wiodło.
2: Mówiła dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Toruńskiego Urzędu Angelika Dzięgiel-Poślada. O kolejnych atrakcjach w ramach wakacyjnej akcji powiemy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Ekstra weekend z Kaufland Card Extra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć.
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchajcie toruńskiego kalejdoskopu, mówimy o wakacyjnej ofercie Torunia. To ponad 500 wydarzeń, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, gry plenerowe, półkolonie i wydarzenia kulturalne. O wybranych wydarzeniach opowiada dyrektor Wydziału Edukacji Miejskiego Urzędu Iwona Muszyńska.
3: Oferta, którą przygotowywały placówki oświatowe, jest bardzo zbliżona do tych, które były do tej pory promowane. Jeżeli mieliśmy wcześniej informacje o sporcie, to ja też zacznę od tego tematu sportowego, ponieważ trzy placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i trzecie liceum ogólnokształcące uruchomią dla uczniów baseny. Baseny, które, z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8. Także to z kontynuacji sportowych. Dwie placówki wiodą prym, jeśli chodzi o organizację zajęć dla dzieci wakacyjnych, to jest Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury. Młodzieżowy Dom Kultury i w obydwu tych jednostkach w zasadzie celem głównym, nadrzędnym jest promowanie efektywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. I tak naprawdę główne zajęcia, które są organizowane, to są wyjścia edukacyjne, kulturalne, zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach, to są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca, także spotkania różnego rodzaju, pogadanki z ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o Dom Harcerza i o Młodzieżowy Dom Kultury, tam zapisy rozpoczęły się 15 czerwca. Jest to też taka propozycja dla rodziców, którzy w okresie wakacyjnym pracują i chcieliby zaopiekować swoje pociechy, ponieważ zajęcia głównie będą odbywały się w godzinach od 10 do 15. Zajęcia dedykowane są i dzieci można zapisywać według zainteresowań i też oczekiwań rodziców, ale i też zainteresowań i pasji dzieci. Dzieci od wieku 6 lat do nawet 19, młodzież mogą wspólnie spędzać czas właśnie w tych dwóch placówkach. Jeśli chodzi o zajęcia takie, które już są też tradycją, ale na nie już zapisu nie mamy, tylko tak informacyjnie przekażę, ponieważ jest ważne to, żeby rodzice wiedzieli, że jednostki oświatowe, niektóre szkoły organizują kolonie. Na kolonie wyjazdowe planować trzeba już wcześniej, więc te kolonie już są zaplanowane i dzieciaki wyjeżdżają w przyszłym tygodniu niektóre. Natomiast niektóre jednostki robią też półkolonie. To polega na tym, że uczniowie przychodzą rano do szkoły i są zaopiekowani też przez kilka godzin, podobnie jak w Domu Harcerza i też są tam planowane różne atrakcje i sportowe, i artystyczne, i wyjazdowe.
2: Mówiła dyrektor Wydziału Edukacji Iwona Muszyńska. Kolejne atrakcje po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
11: BYD. Build your dreams.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
16: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
17: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
16: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
18: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
19: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest tu Politechnika.
21: Bo jest Politechnika Bydgoska.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Politechnika Bydgoska.
24: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
25: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
26: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
28: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
27: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
29: Sali się nie poddają.
30: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
27: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
31: Ogień zszedł z boczem góry.
27: Awatar, ogień i popiół.
32: Stajemy do walki!
27: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
33: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
34: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
33: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
34: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
33: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
35: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
36: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej i wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej i wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
14: Gorąco.

0: KFC.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Kończą się dni Torunia. Dziś o 22:00 zapraszamy jeszcze na Zamek Dybowski. Tam kino plenerowe i pokaz filmu Brzydka Siostra. A co będzie działo się w Grodzie Kopernika w trakcie wakacji? Do tego tematu wrócimy w najbliższej godzinie programu. Zostańcie z nami.

Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. Przyglądamy się dzisiaj wakacyjnej ofercie miasta. Jest ona skierowana do mieszkańców i turystów w każdym wieku. Co przygotowała Toruńska Agenda Kulturalna? O tym Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora TAK-u.
3: Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała szereg atrakcji. Może zacznę od kulturalnego hubu bydgoskiego Przedmieścia, w którym odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj osoby, dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowej, gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie. Oprócz tego mamy wydarzenia bardziej okolicznościowe, takie jak wolne rynki poetyckie, wystawy, bajeczne noce w hubie, czyli wydarzenia skierowane również do najmłodszych dzieci. To są takie spotkania, które rozpoczną się od seansu wybranej bajki i dalsze aktywności będą motywem przewodnim dla na przykład gry miejskiej oraz innych warsztatów. Oprócz tego zorganizowana będzie letnia gra miejska, paszport odkrywcy bydgoskiego Przedmieścia, czyli takie zadania, które będą krążyć po bydgoskim Przedmieściu. Taka gra, gdzie mali odkrywcy będą mogli właśnie poznawać zakątki bydgoskiego Przedmieścia, odkrywać historyczne miejsca i takie architektoniczne detale. Oprócz tego wychodzimy poza obręb kulturalnego huba na Martówkę na bydgoskim Przedmieściu. W 3 dni w ciągu wakacji, będą to soboty lub niedziele, będzie zorganizowany taki chill pod chmurką, czyli wydarzenie trochę nawiązujące do śniadania na trawie, gdzie będziemy mogli mieć strefę relaksu z elementami jogi, z gongami, które wczoraj świetnie się sprawdziły, ale również warsztaty polegające na wykonywaniu kosmetyków, soli do kąpieli, generalnie taki chill właśnie pod chmurką. Oprócz tego na Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała aktywności na Zamku Dybowskim. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Festiwal po Polsku, który jest zorganizowany z Fundacją Kraj Wspaniały. 24 i 25 lipca będą to spotkania z twórczością Aleksandra Fredry. 24 odbędzie się spektakl Śluby Panieńskie, natomiast 25 lipca Gwałt, co się dzieje. Tydzień później, w piątek 31 lipca, będzie opowieść o Witoldzie Pileckim, czyli jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Będzie to spotkanie multimedialne z elementami inscenizacji. A dzień później, 1 sierpnia, koncert piosenek niezakazanych, czyli spotkanie przybliżające losy powstańców warszawskich. Oprócz tego w sierpniu po 6 latach wraca na toruńskie ulice festiwal Harmonika Bridge, który odbędzie się 21-22 sierpnia. Wydarzenie międzynarodowe poświęcone sztuce gry na harmonice ustnej. Tutaj mamy artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi Kraków Street Band z Polski, Marco Skoll z Kuby, Fata Morgana z Holandii, NDJ Forest z USA oraz oczywiście Nocna Zmiana Bluesa, ponieważ festiwal jest organizowany ze Sławkiem Wierzchowskim.
2: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora TAK-u.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.

0: zajęcia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Po reklamie.
17: To jest

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To czwarta odsłona toruńskiego kalejdoskopu dotycząca oferty miasta na wakacje. To m.in. baseny letnie, kursy pływania, turnieje sportowe, warsztaty kreatywne i inne atrakcje przygotowane przez miejskie instytucje oświaty i kultury. O wybranych wydarzeniach opowie dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Tomasz Maliszewski.
3: Baj Pomorski przez cały lipiec i sierpień realizuje spektakle teatralne dedykowane dzieciom. Śpiąca Królewna Puszek, ciesząca się ogromną popularnością, pojawią się na deskach Teatru Baj Pomorski w obu miesiącach. Dwór Artusa każdy poniedziałek traktuje bardzo filmowo. Tam będą realizowane spotkania nie tylko z filmem, ale także okołofilmowe. Dodatkowo proponują zwiedzanie Dworu Artusa w takiej oczywiście konwencji, jaka obecnie będzie dostępna. Przypominamy także o tym, że od początku sierpnia rozpoczyna się długo oczekiwany remont Dworu Artusa, więc do końca lipca warto by było jeszcze skorzystać z tak zwanych wakacji we dworze. Toruńska Orkiestra Symfoniczna już zainaugurowała festiwal Muzyka Nowa Architektura w sobotę i tenżeż festiwal przez całe dwa miesiące będzie realizowany w Toruniu, ale warto także zwrócić uwagę, że TOS nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na melomanach starszych wiekiem, ale także adresuje swoją ofertę dla dzieci i młodzieży, na przykład spotkania z Chopinem, ale w takiej bardzo niekonwencjonalnej, luźnej i delikatnej formie muzycznej, w formie takich warsztatów. Podobnie, czyli w cyklach warsztatowych realizować swoje zadania będzie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam zarówno warsztaty malarskie, filmowe, plenery rysunkowe, warsztaty reżyserii, sztuki użytkowej i sztuki graficznej. A dodatkowo, taka ciekawostka, spacery tematyczne po Toruniu, ale z zaznaczeniem ze strony CSW, także po toruńskich dachach. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy korzysta ze swoich najlepszych doświadczeń, czyli operuje sercem. Specjalne warsztaty Dzień z Sercem kilkukrotnie w czasie wakacji zagoszczą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Natomiast Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest tak naprawdę ogromne kombo działań kulturotwórczych i kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje. Zajęcia we wszystkich oddziałach muzeum, warsztaty, spotkania, spacery edukacyjne, między innymi spotkania z archeologią, mniej znane oblicza Kopernika. Zajrzymy także do pracowni Jana Matejki. Będą prezentowane kultury różnych krajów, między innymi Dalekiego Wschodu, Japonii, Chin oraz także, co ciekawego się pojawi w Muzeum Okręgowym, to lalki, ale tym razem lalki afrykańskie. Warto także dodać, że tak, włączył się od lipca w działalność związaną z promocją Metropolis Jazz Festival i zarówno w lipcu, jak i w sierpniu na Zamku Dybowskim realizowany będzie projekt Jazz Open Stage, czyli spotkania koncertowe muzyków jazzujących, jasujących bądź związanych z takim freestylem muzycznym, które w ramach Metropolis Jazz Festival będziemy realizować, plus do tego, Marta, popraw mnie, warsztaty,
4: tak.
3: Realizowane również w lipcu i w sierpniu na terenie hubu na Bydgoskim Przedmieściu. Mam nadzieję, że ilość wydarzeń świadczy o tym, że Toruń to naprawdę lato, zabawa i wy, czyli torunianie. Zapraszamy.
2: To był dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Tomasz Maliszewski.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.
4: A w Toruniu wystartował festiwal filmowy Toffee Fest. Pierwsze filmy za nami, a Mariusz Składanowski z dyrektorką festiwalu Kawką Jaworską i producentką Dorotą Płoską-Grzybowską rozmawiał o wyróżnikach tegorocznej edycji. Pierwsza część wywiadu już za moment.

Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
2: Mariusz Skolanowski, Kalejdoskop Radia Gra i wyjątkowe gościnie. Kawka Jaworska, dyrektorka, i Dorota Płoska-Grzybowska, producentka festiwalu Bella Toffee Fest. Witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Proszę, jaki zgrany duet, nie tylko w pracy, ale i na antenie. I tego kolejny już dowód w Toruniu do 3 lipca. 24. edycja. Jakiś czas temu na antenie Radia Gra, że tak powiem, doprowadziliśmy historię.

0: historię festiwalu w rozmowie z Kawką do właśnie zapowiedzi tegorocznej edycji. Teraz już w zasadzie wszystkie karty odsłonięte. Wiemy, że znowu mnóstwo filmów, fenomenalni goście, specjalne nagrody. Pytanie, ile mamy godzin, żeby o tym opowiadać, bo pewnie ciężko będzie to wszystko zebrać, bo ilość tych bloków tematycznych, wyjątkowych spotkań i nazwisk jest olbrzymia. Jeżeli dla Was ten festiwal, także dla fanek kina, z czymś teraz już się będzie kojarzył, to z czym? Co przychodzi Wam najpierw na myśl?
1: Nie wyróżnia się dla nas tak osobiście niczym od wszystkich innych edycji. Po prostu wkładamy w to wielkie serce i nam się kojarzy z wielkimi w związku z tym emocjami. Dla nas to jest święto kina. Latem w przepięknym Toruniu w naszym województwie na wydarzenie, nad którym ciężko pracujemy cały rok. Z jednej strony z wielką frajdą do niego podchodzimy, z drugiej strony oczywiście, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest to obarczone zawsze jakimś mniejszym lub większym ryzykiem. A tegoroczny festiwal no na pewno będzie bardzo obfity. Zarówno filmy, tak jak wspomniałeś, trudno wszystko zliczyć i opowiedzieć, no to może w takiej pigułce ponad 130 tytułów, ponad 100 gości, kilkadziesiąt spotkań, całe mnóstwo, naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane zarówno pod względem tematyki, jak i gatunków filmowych. Myślę, że tak naprawdę wszystkiego jest tegoroczny program i każdy znajdzie dla siebie, czy fan, czy fanka, czy ktoś, kto nawet z rzadka chodzi do kina, ale znajdzie sobie czas, bo na przykład okres urlopowy, każdy znajdzie dla siebie coś dobrego.
2: 5 sal kinowych, 4 lokalizacje kina plenerowego, do tego mnóstwo wydarzeń specjalnych. Tak jak Kasia powiedziała, bogactwo gości, którzy dla nas są bardzo istotni, bo oni bardzo chętnie przyjeżdżają do Torunia, a też nasi widzowie ku naszej ogromnej radości bardzo chętnie przychodzą na spotkania z naszymi gośćmi i gościniami. Ten rok jest szczególny, ponieważ skorzystali z naszego zaproszenia praktycznie wszyscy twórcy konkursu głównego On Air. Po każdym filmie konkursu głównego będzie spotkanie z reżyserem, o ile dobrze pamiętam.
1: Reżyserką, tak. Przedstawicielem filmu, bardzo wszechstronne
2: tak,
1: grono.
2: Więc to bardzo zapraszamy na te międzynarodowe spotkania. No i oczywiście spotkania po filmach polskich. Dla nas i w tegorocznym programie jest jeden taki bardzo bliski naszemu sercu. Dobry Chłopiec w reżyserii Jana Komasy i Jerzego Skolimowskiego. On jest dla nas o tyle bliski, ponieważ partnerem produkcyjnym tego filmu był festiwal filmowy Bella Toffee Fest.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Przypominam, że w dzisiejszym Kalejdoskopie Radia Gra gościmy twórczynię festiwalu Bella Toffee Fest, który od wczoraj w Toruniu do 3 lipca. Kawka Jaworska, dyrektorka i Dorota Płoska-Grzybowska, producentka. Mnóstwo fantastycznego kina w ramach tych 130 projekcji, także głośne tytuły z Cannes, z Berlina, Sundance, z Tribeki i można by tak wymieniać, ale dla mnie chyba istotą festiwalu i tego charakteru jest ten wspomniany przez was blok On Air, bo to są te debiuty i drugie filmy. Clue i charakter festiwalu określa się właśnie w wskazaniu tych kierunków i tych perełek, które może dopiero będą wygrywały i będą tworzyły klasykę kina i dla mnie to jest najbardziej fascynujący fragment waszego festiwalu.
3: Bardzo się cieszę, bo to pasmo to jest wielkie wyzwanie dla mnie osobiście, bo je programuję i to jest wielomiesięczna ciężka praca. I tak jak powiedziałeś, każda kiedyś zaczynała, jeśli chodzi o swoją twórczą drogę i oni absolutnie zasługują na tę uwagę. Wybranych produkcji w tym roku jest 12. Myślę, że to całkiem sporo. Mamy bardzo silną reprezentację polską, bo mamy Emi Buchwald ze swoim filmem Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. Ale tak naprawdę wielkie spektrum zarówno filmów, jeśli chodzi o pochodzenie z danego kraju, bo mamy i Serbię, i Północną Macedonię, Bliski Wschód w tak szerokiej gamie nie był jeszcze nigdy w tym konkursie obecny, a mamy i Katar, i Liban, i Irak, i Arabię Saudyjską. Dawno nie było u nas produkcji szwajcarskich i belgijskich, są. I to wcale nie było celowe. Po prostu kino dzisiejsze jest tak różnorodne i to też cieszy, bo dzięki temu ten konkurs też jest ciekawy. A gdyby tak w skrócie zdefiniować, o czym są te filmy, bo to też pytanie bardzo często się przewija, to oprócz tego, że to są pierwsze i drugie, i świeże, i odkryte, które dopiero tę drogę festiwalową rozpoczynają, to w tym roku te filmy, można by powiedzieć, że wszystkie łączy miłość, wrażliwość, przemijanie, też swoista duchowość. Czasem są to opowieści trudniejsze, czasem też te łatwiejsze, natomiast te wszystkie istotne rzeczy, wartości, które nam przyświecają. No i oczywiście oceni 5-osobowe jury.
2: I tu dochodzimy do momentu...
3: Gwiazd i nazwisk.
2: Które łączą. To właśnie to są te magnesy, to są te nazwiska, które przyciągają, a wam w składzie jury udało się zebrać taką śmietankę, która mogłaby właśnie błyszczeć na czerwonym dywanie niejednego polskiego festiwalu. Powiedzcie, jak to się udało i kto akurat jest w tym tegorocznym składzie?
4: No, jak to się udało, to
2: zawsze... pracy.
4: Właśnie chciałam powiedzieć to. Lata pracy, natomiast tak, tegoroczne jury, które oceni filmy w konkursie On Air, jest naprawdę niezwykle bogate, bo mamy reżysera Ksawerego Żuławskiego, który zresztą tutaj u nas w regionie też nagrywał swój film, swój debiut reżyserski. Mamy reżyserkę Magdę Łazarkiewicz, mamy Karolinę Gruszkę, która oprócz tego, że jest w jury, będzie również miała spotkanie po filmie Chopin. I mamy Andrzeja Chyrę, z którym też będzie spotkanie
3: po filmie Las. Po piątym członkiem jury jest Wojtek Gostomczyk, czyli producent z Bydgoszczy, który tak naprawdę, myślę, jest wschodzącą gwiazdą polskiej produkcji filmowej, bo to nie tylko Wojtek Smarzowski i Wojtkowe duo niezwykłe stworzyli, ale też Wojtek Gostomczyk współpracował z Romanem Polańskim przy jego filmie pokazywanym w Cannes 3 lata temu, a kolejne jego pomysły są niezwykłe, więc myślę, że to domgnięcie takie regionalne, lokalne tego składu jurorskiego będzie wspaniałe i jesteśmy z Dorotą bardzo ciekawe wyniku, bo jednak charakterologicznie jest to dość ciekawe grono.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskopie Radia Gra, Kawka Jaworska, dyrektorka, i Dorota Płoska-Grzybowska, producentka festiwalu Bella Toffee Fest, który jak zwykle co roku do Torunia przeciąga wielkie gwiazdy, a w różnego rodzaju cyklach programowych zobaczymy ponad 130 filmów. Wśród nich także te ciekawe polskie produkcje w cyklu Kobiety Andrzeja Wajdy. Przypomnijmy, że w tym roku przypada setna rocznica urodzin słynnego reżysera. Jakie gwiazdy, jakie gościnie zobaczymy w tym cyklu?
3: Aktorki Andrzeja Wajdy to spotkanie, które jest efektem kontynuacji naszej współpracy z Festiwalem Filmowym w Gdyni. Bo oprócz prezentacji filmów Andrzeja Wajdy będzie właśnie to spotkanie. Kuratorem całego tego pasma jest Łukasz Maciejewski, znany krytyk filmowy. Natomiast z naszego zaproszenia do tego, żeby porozmawiać o swojej pracy z Andrzejem Wajdą, skorzystały Emilia Krakowska, która zresztą jest laureatką nagrody dla damy kina na Bella Toffee Fest. Będzie Grażyna Szapołowska, będzie Anna Seniuk, również laureatka naszej nagrody. Alicja Bachleda-Curuś i Agata Buzek.
2: Różne pokolenia i każde nazwisko, jak wymieniasz, to większe od poprzedniego często, więc to jest naprawdę zaskakujące.
3: Tak, jeszcze dodam, że gościnią spotkania będzie również dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmowego w Gdyni, Joanna Łapińska. Z naszymi aktorkami z jednej strony będzie spotkanie poświęcone Wajdzie, któremu towarzyszyć będą projekcje oczywiście filmów Andrzeja Wajdy. Ale z Alicją Bachledą-Curuś będzie można spotkać się również w zupełnie innej odsłonie. Jest to wydarzenie, które będzie towarzyszyło festiwalowi, takie wydarzenie specjalne, jak to nazywamy sobie roboczo, poświęcone drodze ku karierze za granicą, i to w tym spotkaniu uczestniczyć będzie Witek Szabłowski, którego książka o kucharzach dyktatorów doczekała się filmu dokumentalnego, i w tym spotkaniu będzie również właśnie Agata Bachleda-Curuś uczestniczyła.
4: I jeszcze obok właśnie Alicy Bachleda-Curuś będzie Anna Pruchniak, która wielokrotnie zagrała we wspaniałych produkcjach, i Aneta Hickinbotan z Aurum Film, producentka, bo to producenci jednak bardzo często zaczynają tą podróż filmową, a to właśnie, co wspomniała Dorota, Witold Szabłowski to nie tylko stworzył piękne książki, wspaniałe, wybitne reportaże, ale na tyle zainspirował Hollywood, że w Tribece w tej chwili, co dopiero zakończonym festiwalu organizowanym między innymi przez Roberta De Niro, właśnie był pokazywany dokument na podstawie jego książki, więc tym bardziej się cieszymy, że będzie obecny na festiwalu u nas.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
17: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
18: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
17: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
19: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
20: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
21: Bo jest tu Politechnika.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Bo jest Politechnika Bydgoska.
24: Politechnika Bydgoska.
25: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
26: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
27: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: Po reklamie.
29: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W Kalejdoskopie Radia Gra przypominamy, że wczoraj w Toruniu rozpoczął się 24. Festiwal Bella Toffee Fest. Twórczynie tego festiwalu są w naszym studiu. 24. za rok 25. są tacy, którzy twierdzą, że przygotowania do kolejnego kończą się wraz z wręczaniem ostatniej nagrody. Czy tu jest tak, że
3: nie.
2: Już trwają przygotowania do tej jubileuszowej edycji? Bo
3: pewnie... No. Przepraszam, że tak mówię, nie, ale właśnie tak u nas nie jest.
2: To jak jest u was?
3: U nas jest... Tak, za dużo nie będziemy odkrywały na pewno tej kuchni, ale u nas jest zupełnie inaczej. My pracujemy cały czas. Oczywiście no, trzeba kwestie organizacyjne od merytorycznych oddzielić, ale już tworząc edycję tegoroczną, myślimy o przyszłorocznej.
4: Już mamy taki dokument na Google, który się nazywa Bella Toffee Fest 2027. I z tego, co tam ostatnio zerkałam, jest już chyba z 47 pozycji do zrealizowania, więc tak, tworzymy cały czas.
2: No to już sobie, przepraszam, tak do co w krzywym zwierciadle wyobraziłem 2039, tu urodzi się w tym roku ta, którą nagrodzimy w 39.
3: Nie no, jesteśmy realistkami, aż tak to nie. Natomiast jest to praca kreatywna. Praca kreatywna jest pracą bardzo żmudną, bardzo trudną i wymagającą. I w momencie, kiedy no, robi się wydarzenie kulturalne, wielki festiwal filmowy, nie możemy spocząć na laurach i niejednokrotnie same się na tym łapiemy, że jesteśmy na urlopie, a i tak myślimy.
2: Okej, też to znam. Na początku wspominaliśmy, Dorota, dokładnie o kilku lokalizacjach, ale chciałbym jeszcze, żebyście powiedziały o kinie plenerowym, bo to jest taka okazja, żeby właśnie korzystając z uroków wakacji, w fajnych przestrzeniach, bo to są często nietypowe, niebanalne miejsca, i zobaczyć od klasyki, nie wiem, Cinema Paradiso do, jak sobie wypisałem, chociażby do przepięknego Życia Chucka i przeżyć to jeszcze raz. Gdzie będzie można te filmy oglądać?
4: Kino plenerowe towarzyszy festiwalowi od samego momentu, kiedy staliśmy się festiwalem letnim. I co roku poszerzamy tą naszą ofertę kina plenerowego, więc w tym roku zapraszamy na niezmiennie na dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. Zapraszamy do kina przy Dworze Mieszczańskim, które teraz zmieniło nazwę. Dwór Mieszczański, wcześniej była końcowa na końcu świata. W każdym razie miejsce jest ciągle to samo. Piękne, zielone, klimatyczne na Starówce, na ulicy Podmurnej. Zapraszamy do Mumaru, oczywiście do industrialnej części osiedla Mokre. No i w tym roku zupełnie nowa lokalizacja, czyli Muzeum Etnograficzne. Już prostujemy informacje.
3: To nie jest amfiteatr.
4: Zapraszamy na projekcje filmowe w te klimatyczne miejsce jedynego skansenu takiego w centrum miasta tu, które się znajduje. I to będą projekcje między chatami. I oczywiście dyrektor programowa festiwalu, siedząca tutaj obok mnie, Kasia, wiadomo, wymyśliła tam takie filmy, żeby idealnie pasowały do tejże scenerii.
3: Czyli ludyczne horrory.
2: Dziękuję wam serdecznie. Życzę wspaniałego festiwalu, oby pogoda dopisywała, goście się nie spóźniali, żeby wszystko było tak, jak sobie zaplanowałyście, wymarzyłyście, i żebyście też znalazły odrobinę oddechu i potrafiły się także cieszyć ze spotkań z wyjątkowymi ludźmi kina, bo to też jest przecież dla was i dla każdego ważne. Kawka Jaworska, dyrektorka, i Dorota Płoska-Grzybowska, producentka festiwalu Bella Toffee Fest, były gościniami Radia Gra. Dziękuję wam serdecznie.
3: Dziękujemy i zapraszamy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: strony słońca.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
15: BYD. Build your dreams.
1: Po reklamie.
17: Powoli kończą się dni Torunia. Dzisiaj ostatnie wydarzenia, wieczorem kino plenerowe, a w trakcie Święta Miasta zaprezentowano także największe zdjęcie w Polsce. Na nim panorama Torunia. Z fotografikiem Markiem Czarneckim o tej wyjątkowej fotce porozmawiamy w najbliższej godzinie programu.

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Oliwia Ciszewska, dzień dobry. Dzisiaj w naszym studiu państwo czarneccy, Jadwiga i Marek, nasi fotograficy z Torunia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Spotykamy się nieprzypadkowo, ponieważ wspaniała wieść obiegła nie tylko sam Torunia, ale także całą Polskę i cały świat. Stworzyliście największą w Polsce i siódmą na świecie panoramę naszego pięknego Torunia. Aż nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, kiedy robiliście to zdjęcie, bo widzimy i już za chwilę pewnie też niektórzy zobaczą na premierze, albo już zobaczyli to piękne zdjęcie. Z kiedy jest ono zrobione?
4: Pomysł powstał na początku poprzedniego roku. Upłynęło kilka lat od pierwszej gigapikselowej panoramy, 35 gigapikseli.
2: Tak, to w 2020 wtedy.
4: W 2020, jak się okazało, że wszystko jest niemożliwe, pozamykane, pewne jakieś wirusy nas zaatakowały. Pomyśleliśmy sobie, że jak co roku odwiedza to 2 miliony turystów odwiedzało, teraz więcej, podobno 2,7 miliona, no to jak nie mogą przyjechać, a wejdą na stronę, gdzie panoramę wykonano kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej, to będą mogli Toruniowi przyjrzeć się dokładnie, popatrzeć na stan cegieł w murze, czy okna wszystkie są wymyte i odczytać, jeszcze wtedy były napisy związane z filmem Ace cały, to też można było odczytać i wykonaliśmy wtedy panoramę, która udało się złożyć do wielkości 35 gigapikseli. Lata mijają.
3: Panorama się zmienia.
4: To było też jednym z powodów, tak jak Jadzia mówi, że to już nie jest taka sama panorama, jak była w 2020 roku. I od początku ubiegłego roku zaczęliśmy zbierać siły i środki, szukać wsparcia technicznego po to, żeby zrobić panoramę większą. Naprzeciw nam wyszła firma Fujifilm. To po prostu jako partnerzy i sprzęt w postaci aparatu 100 megapikseli i bardzo długiego obiektywu 700 mm. I zaczęliśmy robić pierwsze próby z panoramą. Okazało się, że głowica do gigapikseli, które mieliśmy wtedy, niestety zestarzała się moralnie i musieliśmy pomyśleć o nowej. Ściągnęliśmy najnowocześniejszą głowicę ze Szwajcarii, jaka w tej chwili jest. Niestety kosztowała znaczącą kwotę pieniędzy, ale dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo stabilne zdjęcia. Wytrzymywała ciężar ponad 3 kg aparatu z obiektywem i zaczęliśmy robić próby. Okazało się, że nie jest to takie łatwe, dlatego że sama sesja trwała około 5-6 godzin. Wykonanie zdjęć wychodziło na początku 2003, później skończyło się na 3,5 tysiąca zdjęć. 100 megapikseli

0: to są dosyć duże pliki, także musieliśmy, cała jedna sesja mieściła się na dysku 2 terabajty i każda sesja, każda próba to były kolejne dyski 2-terabajtowe.
1: To naprawdę potężne dane, jeżeli tak, ktoś się nie zna, to...
0: Olbrzymie.
1: Tak, tak.
0: I później okazuje się, że wody w Wiśle zabrakło. Nie chcieliśmy pokazywać pustyni, jednak Wisła, rzeka królowa Polski, to jest jakby coś pięknego, niewyobrażalnego. Polacy na całym świecie, wszystkie kluby, stowarzyszenia nazywają imieniem Wisła. W czasach minionych Wisła to był znak jodła, prawda, który też gdzieś Polaków jednoczył. I poczekaliśmy, aż jesienią Włocławek wyszedł nam naprzeciw, spuścił te wody, podniosło się i tutaj ze schodków Skępy Bazarowej przymierzyliśmy się. Były trzy próby, za trzecim razem udało się zrobić panoramę bez błędu. Czasami były bardzo prozaiczne przeszkody, dlatego że jeżeli płynęły statki lub motorówki, a ta panorama jest robiona kolumnami, no to zaburzenie na wodzie, kiedy te fale rozchodzące się po przepłynięciu statku powodowały, że ta woda była całkowicie nienaturalna. W związku z tym dwa razy motorówki powiedziały, że nie, nie zrobicie dzisiaj. Za trzecim razem się udało i pokonaliśmy jeszcze dwie bariery, o których wiedzą wszyscy, którzy zajmują się fotografią, mianowicie wszystkie edytory za Adobe'em i wszystkie edytory obrazu fotograficznego mają jeden limit, 300 tysięcy pikseli horyzontalnie i pionowo, a tutaj ta panorama nam wychodziła zdecydowanie więcej, chcieliśmy podskoczyć wysoko i całkowita obróbka tej panoramy do tego, że włożyliśmy na stronę i zadziałało, zajęło nam 11,5 tygodnia non-stop pracy wydajnego komputera.
1: Do rozmowy jeszcze dziś powrócimy.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Zapraszam na kolejną część rozmowy z Markiem Czarneckim, który wraz z żoną Jadwigą stworzył największą panoramę Torunia w Polsce. Samo zdjęcie też jest naprawdę gigantyczne. Może też tak wyjaśnimy naszym słuchaczom, na czym to polega, no bo mamy 168 gigapikseli. No i dzięki temu, że jest ich tak wiele, to my możemy zobaczyć tak naprawdę każdy najmniejszy szczegół, szczególik na tym zdjęciu. Można też zobaczyć to, że faktycznie ta Wisła jest wręcz niedotknięta wiatrem. Jestem ciekawa, czy te zdjęcia były robione jakoś wczesnym rankiem, czy może tuż przed zachodem słońca, no bo pięknie słońce też tutaj gra.
2: Sesja zajmuje wiele godzin, w związku z tym nie możemy robić to w momencie, kiedy zachód słońca, bo zrobi się za ciemno i nie będziemy w stanie zrobić.
1: Faktycznie.
2: Startowaliśmy gdzieś, to była jesień, koło południa, wyjeżdżaliśmy gdzieś, żeby być tam koło godziny 11-10, w zależności od światła. Przygotowanie wszystkiego zajmowało około godziny, półtorej. No i później, w zależności od warunków, taka sesja trwała do 5 godzin. Także było to dosyć długo, ponieważ jesienią te dni są krótsze, w związku z tym wykorzystywaliśmy to de facto gdzie ten czas pomiędzy godziną 10 i 17. To był ten czas, w którym mogliśmy tą panoramę wykonać.
1: Opowiedział pan, panie Marku, o tym, jak tworzyliście tą piękną panoramę, którą też mogę teraz podziwiać na ulotce. A jaki to jest procent tak naprawdę prawdziwej wielkości? Ponieważ doczytałam się, że to, co będzie u was w galerii, Blackwall Gallery of Photography przy Różanej, że to jest tylko tak naprawdę procent tego zdjęcia, które istnieje cyfrowo. Także jak taka ulotka, powiedzmy wielkości, no może nieco większy niż takiej najmniejszej ulotki, to jaki to jest procent?
2: Ja już odpowiem. Zdjęcie, które będzie w galerii, to już jest wydrukowane, ma 8,5 metra długości, metr wysokości i to jest 0,17% całego zdjęcia. Był pomysł na wydrukowanie tego zdjęcia. Nasi partnerzy chcieli na swoje święto, na targi w Warszawie i taką w zasadzie wystawę, promocję fotografii wydrukować. Okazało się, że po przeliczeniu na dobrą jakość wydruku, czyli tą rozdzielczość na cal, można było tą panoramę wydrukować do 150 metrów, ale wtedy miałaby ponad 20 metrów wysokości. No i oczywiście jest to niemożliwe, bo po pierwsze, my kiedyś drukowaliśmy takie wielkie panoramy, w Toruniu była wystawa 50-metrowe, 3 metry wysokości, a wszyscy wiemy, że drukarka ponad 20 metrów szerokości rolki i rolka 150 metrów, to jeszcze nie w tych czasach, może w przyszłości będzie można zrobić i okazało się, że jest to niemożliwe. Pytanie było podobne, jak kiedyś sobie żartowano, no to może wydrukujmy cały internet i będziemy mieli wtedy wszystko pod ręką. Także jest to naprawdę duże przedsięwzięcie. Jest to również dokument, bo zdaliśmy sobie sprawę z tej panoramy w 2020 roku, dlatego że bulwar wyglądał już inaczej. Oczywiście codziennie setki, tysiące ludzi robią smartfonami panoramy, ale my żeśmy w tym 2020 roku zrobili panoramę bardzo dokładną. Widzimy, bo jak ktoś ma na mnie domy, to okno, widzimy kreski, widzimy wszystkie niedostatki. No i najważniejsze, że ten pomnik czy pamięć o filmie Ajejs, który wtedy był ten bulwar, był po prostu prezentował i cytaty. Ten tego już nie ma, a na naszej wielkiej panoramie zostało i będzie to najdokładniejszy dokument tamtych czasów. Także zdaliśmy sobie sprawę, że wykonanie tak olbrzymiej panoramy Torunia, które kochamy, mieszkamy tutaj, to jest pewien hołd złożony miastu i jego mieszkańcom i wszystkich tych, którzy kochają, dlatego że zmieniają się plany zagospodarowania i nikt nie wiemy, czy za 10 lat, czy za 5 lat ten bulwar będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo znajdą się środki, ciekawy pomysł i będzie to przebudowane. W związku z tym te dwie nasze panoramy są najdokładniejszym dokumentem wyglądu bulwaru zarówno w roku 2000, jak i teraz w 2026.
1: Do rozmowy z państwem Czarneckim wrócimy już niedługo.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
12: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
13: Winda nie działa.
12: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
13: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
14: Hej, zwrot mocni!
15: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
16: Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Nie wszystko zależy od nas.
20: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
19: Co się zmieniło?
20: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
21: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
22: Po reklamie.
23: To jest.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To już ostatnia część rozmowy z fotografikami z Torunia, Jadwigą i Markiem Czarneckim. Największa panorama w Polsce jest prezentowana podczas wystawy zdjęć Torunia w Blackwall Gallery o fotografii przy ulicy Różanej 1.
3: Wystawa, którą żeśmy przygotowali, gdzie oprócz tej panoramy prezentujemy ponad 20 niezwykłych panoram Torunia.
4: Pierwszy raz.
3: Kosztowało nas to bardzo dużo pracy, dlatego że nasze archiwum panoram to jest ponad 20 tysięcy panoram. Musieliśmy usiąść przy monitorach i naprawdę skupić się i poświęcić wiele, wiele dni. I na tej wystawie będą prezentowane rzeczy niezwykłe. Mianowicie w roku 2001, dysponując aparatem do wykonywania panoram na slajdach, wtedy była to nasza pierwsza wielka fascynacja panoramami, dlatego że rybie oko to było za mało, wzięliśmy się za panoramy. I mamy wykonane dzienną i nocną panoramę Torunia w okresie zimowym. Ona była na wystawie w dworze Artusa w 2003 roku, ale tego już nikt nie pamięta. W związku z tym będą udostępnione oryginalne slajdy, które na filmie zwojowym 6 na 80 cm i współczesne wydruki obu panoram i dziennej i nocnej zimowej, żeby pokazać, że wtedy też było to możliwe. Oczywiście w tej chwili są inne możliwe druku, powielania, ale myślę, że widok Torunia zimowy sprzed 25 lat również może być ciekawy. Mamy również swoje miejsce, gdzie robimy od kilku lat w tym samym miejscu panoramy Torunia z wysokości 70 metrów dronem. Panorama składa się z około 60, czasami do 80 zdjęć. To jest dosyć dużo. I studio pokazując panoramę, które ma chyba około 6 czy 7 metrów długości. Były osoby, które zakładały się nawet, że nie jest to Toruń, chociaż panorama pokazuje cały Toruń.
2: Wygląda nierealnie.
3: Wygląda całkowicie nierealnie. Wiele osób i ta panorama właśnie w takim ponad 6-metrowym wydruku będzie również do obejrzenia. Pokazujemy również jeszcze inną rzecz, mianowicie ostatnie lata dosyć dużo zafascynowały mnie przekształcenia panoram sferycznych. Ma to nazwę jako mała planeta, Little Planet. I przedstawiliśmy również kilka miejsc znanych Toruńczykom, Torunianom, ci, którzy przyjeżdżają, ale w postaci tych panoram sferycznych, gdzie myślę perspektywa jest tak zagadkowa, tak ciekawa, że osoba, która tam przyszła do nas pomagać, to przy jednym takim zdjęciu spędziła godzinę odszukując różne miejsca i zastanawiając się, jak to było robione. Prezentujemy również panoramę jeszcze dosyć ciekawą, mianowicie kilka lat temu, 2 czy 3 lata temu, nie pamiętam, panorama pod tytułem Suspended Bridge, czyli jakby zawieszony most, w Paryżu zdobyła brązowy medal. Otrzymałem wtedy masę na takim konkursie PX3 organizowanym, PayPhoto. I ta panorama jest po delikatnym montażu photoshopowym, ma taki haczyk, retuszu bardziej. I na Facebooku, jak to opublikowałem, to miałem niesamowity wysyp gratulacji, pytań. Niektóre osoby nie wierzyły, że coś takiego jest. Okej, ten delikatny korekta była, ale z przyjemnością prezentujemy ją w pełnej rozdzielczości. Jest to nasz stary imienia Piłsudskiego most drogowy nocy z pewnym haczykiem, który widać, dlatego ta panorama prezentowana jest w poziomie.
4: No i panoramy pionowe.
3: I postanowiliśmy, ponieważ organizując wystawę własnych panoram, wszystko zależało od nas i od losu, który nam jak dotychczas sprzyjał. Prezentujemy 4 panoramy pionowe, 2 o długości 2 metrów, 2 o długości 170 cm, które prezentują 2 toruńskie mosty w niesamowitych warunkach przyrody i w pięknym oświetleniu. I myślę, że to Toruńczycy oglądając i wszyscy ci, którzy odwiedzą naszą galerię, widzą te mosty w postaci 2-metrowych panoram wiszących pionowo na ścianie w pięknym oświetleniu i warunkach zimowych. Na wykonanie tych zdjęć czekaliśmy 15 lat, no bo nie było odpowiednich warunków. Myślę, że wiele osób może mieć bardzo dużo przyjemności z oglądania różnych miejsc naszego Torunia.
4: Dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich.
3: I zapraszamy do galerii, zapraszamy do obejrzenia i tej wielkiej panoramy i bardzo niekonwencjonalnego spojrzenia na Toruń za pomocą 20 innych panoram, czasami odjechanych.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
16: Dziś niedziela, 28 czerwca, rozpoczęły się wakacje, profilaktyki nigdy za wiele. Z mikrofonem Radia Gra pojawiłem się w toruńskiej komendzie policji, by z podkomisarz Agnieszką Bubień porozmawiać o bezpieczeństwie. Prezentacja tego wywiadu wkrótce. Zostańcie z nami.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Rozpoczynamy program Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj jesteśmy w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu, a naszym gościem będzie podkomisarz Agnieszka Bubień z Wydziału Prewencji Toruńskiej Komendy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Wakacje właśnie się rozpoczęły. Czy w czasie wakacji zmienia się charakter interwencji podejmowanych przez policjantów z naszego miasta?
3: No zdecydowanie jest więcej zagrożeń, zarówno w ruchu drogowym, jak również na kąpieliskach wodnych. Tak samo w mieście. Upały niestety sprzyjają temu, że na przykład osoby starsze często słabną, nie są zabezpieczone przed słońcem, są odwodnione, więc tu są takie interwencje typowo wakacyjne nad akwenami wodnymi. Również zdarzają się tragedie w ruchu drogowym. Prędkość niestety, proszę Państwa, zabija. Spieszymy się na te wakacje, na te wymarzone nasze wakacje. Nie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego i zamiast jechać, odpocząć, niestety kończy się to tragedią.
2: Jakie działania profilaktyczne prowadzą toruńscy policjanci w czasie wakacji?
3: Jeżeli chodzi o ruch drogowy, no to bardzo często intensywne akcje, prędkość, trzeźwość, narkotyki, przestrzeganie znaków, wyprzedzanie. Często korzystamy z takiej aplikacji Stop Agresji Drogowej, gdzie każemy kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o prewencję, to są różnego działania profilaktyczne, kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, w lecie, w mieście. To są różnego rodzaju festyny, gdzie mamy swoje stoiska profilaktyczne, rozmawiamy z ludźmi na temat zagrożeń, uświadamiamy, jak spędzać wakacje, jak się zachowywać w czasie upałów. Tak to wygląda.
2: Obserwuję to, że na różnego rodzaju festynach czy piknikach, kiedy przyjeżdża radiowóz policyjny, można wsiąść, usłyszeć syrenę. Dzieciaki cieszą się tym faktem, że mogą być blisko, a wy korzystacie z tego faktu, żeby mówić im o zagrożeniach.
3: Tak, jak najbardziej korzystamy z takiej właśnie sytuacji, gdzie dzieciaczki do nas przychodzą. To też nie jest tak, że tylko oglądają sobie właśnie samochód. Zawsze, przynajmniej w naszym stoisku profilaktycznym, mają zawsze coś do zrobienia, jakieś zadanie do wykonania. Muszą odpowiedzieć na testy, na trudne pytania, muszą rozwiązywać krzyżówki. Z rodzicami rozmawiamy na temat przewożenia dzieci, na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. W tej chwili przecież od 3 czerwca zmieniły się przepisy. Na szczęście wreszcie wszyscy na to czekaliśmy, gdzie dzieci do 16 roku życia obowiązkowo muszą zakładać kaski na rowerach, elektrycznych hulajnogach i innych urządzeniach napędzanych elektrycznie. Więc o tym również mówimy, o tym również przypominamy, jak również o tym, że zmieniły się przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg, gdzie dopiero od 13 roku życia dzieci mogą korzystać z takich urządzeń i koniecznie muszą mieć karty rowerowe, więc my o tym wszystkim z ludźmi rozmawiamy, z uczestnikami pikników, festynów, czy jak jesteśmy również na innych spotkaniach.
2: I do tego tematu wrócimy w kolejnej części naszego wywiadu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj jesteśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ulicy Grudziąckiej. Rozmawiamy z podkomisarz Agnieszką Bubień. Chciałem zapytać, jak ważna jest rola rodziców w wakacje, w prewencji. Rozmawiajmy z dzieciakami o tych zagrożeniach.
3: Może zacznę o takich bardzo oczywistej rzeczy, jeżeli wybieramy się na wakacje z dziećmi nad akweny wodne. Ja bardzo proszę, ja apeluję, rodzice kochani, pilnujcie swoje dzieci, bądźcie czujni. Niestety często widzimy, że rodzice są w gronie znajomych, rozmawiacie, patrzycie na komórki, rozmawiacie przez telefony, a dzieciaczki są same, gubią się na plażach, wchodzą do wody bez opieki. Niestety dochodzi czasami właśnie do tragedii. Chrońmy dziećmi przed słońcem, zadbajmy o to, aby dzieci miały kapelusze, aby miały wodę, aby nie były odwodnione. Jeżeli chodzi na przykład właśnie o wodę, idźmy z dziećmi, wybierajmy się z dziećmi na kąpieliska strzeżone, gdzie są ratownicy. Nie do pomyślenia jest, gdzie jest czerwona flaga, albo w ogóle jest zimno, są fale, nie ma ratowników, a rodzice wchodzą z dziećmi do wody. No w tym momencie stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla dzieci. Rozmawiajmy z młodzieżą. Młodzież bardzo często wyjeżdża teraz sama na wakacje pod namioty, aby nie piła alkoholu, chcąc wejść do tej wody. Korzystając z różnych urządzeń wodnych, pamiętajmy, abyśmy my zakładali kapoki, ale również nasze dzieci, aby młodzież zakładała te kapoki. To jest fajny czas, miły, świetna zabawa, ale róbmy to wszystko z głową.
2: Oczywista oczywistość, ale też mówmy dzieciom o numerach alarmowych. Co zrobić, kiedy wydarzy się coś niepokojącego?
3: Oczywiście. Też może najpierw zacznę od tego, aby cały czas uczyć dzieci, aby nie rozmawiały z osobami obcymi. Nigdzie się z takimi osobami nie udawały. Jeżeli będą czuły się zagrożone, jeżeli będą widziały, że coś się dzieje. Numer 112. My od przedszkola uczymy dzieci o numerze 112. To jest numer alarmowy. Wystarczy zadzwonić pod ten numer, powiedzieć, co się wydarzyło, w jakiej miejscowości. To jest bardzo ważne. Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia. I uwierzcie mi Państwo, że na pewno na 100% jak najszybciej zostanie wysłana albo karetka pogotowia, albo policja, albo straż pożarna. Cały czas o tym mówmy dzieciom.
2: Wakacyjne rozkojarzenie może się przytrafić. Jak postępować, gdy dziecko na przykład nie wróci z dworu o określonej porze? Co powinniśmy zrobić? Pewnie panika nie jest tutaj dobrym doradcą.
3: Oczywiście, jeżeli wiemy, że dziecko poszło na dwór pobawić się z dziećmi i my nie widzimy, nie wraca o określonej godzinie, więc tak jak pan powiedział, nie wpadajmy w panikę, ale najpierw poszukajmy tego dzieciaczka. Bardzo ważne jest, abyśmy też wiedzieli, z kim dzieci moje się przyjaźnią, tak? Z kim się bawią na tym podwórku. Udać się do domu, do rodziców, czy dziecko akurat nie jest z kolegą w domu. Rozejrzeć się po osiedlu, podzwonić po znajomych. Jeżeli to nie przynosi żadnego skutku, koniecznie policja.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie z podkomisarz Agnieszką Bubień z Toruńskiej Komendy Policji. Kłopot, który obserwuje każdy w Toruniu, młodzi na hulajnogach. Nie wszyscy wiedzą, jak wyglądają przepisy, a te przepisy się zmieniły i to jest problem, który jest palący i obserwowalny.
3: Dzieci dopiero mogą jeździć na elektrycznej hulajnodze od 13 roku życia. Czego się zabrania? Nie wolno jeździć w dwie osoby, nie wolno przewozić bagażów, nie wolno przewozić piesków, zwierząt, nie wiadomo czego na tych hulajnogach, tak? Nie wolno zawieszać się na innych pojazdach. Jadąc chodnikiem musimy poruszać się z prędkością poruszania się osób pieszych. Nie wolno nic zmieniać w tych elektrycznych hulajnogach. Hulajnoga ma prawo jeździć z prędkością do 20 km na godzinę, nie więcej. Ale gdzie? Na ścieżkach rowerowych, na pasach ruchu. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie ma pasa ruchu, można na chodniku, ale tak jak powiedziałam wcześniej, z prędkością osób pieszych i zawsze musimy ustąpić pierwszeństwa osobom pieszych. I co najważniejsze, kaski, proszę Państwa, bezwzględnie.
2: Wakacje to także czas, kiedy, jeżeli będzie tak gorąco, pewnie dużo młodych osób spędzi w internecie. A jakie zagrożenia w sieci dotyczą nas najbardziej? Na co powinniśmy zwracać uwagę?
3: Może zacznę, jeżeli chodzi o dzieci i młode osoby. Zagrożenie jako takie pierwsze, poznawanie ludzi, których nie znamy. To są osoby obce. My nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia, kto jest po drugiej stronie. Następna rzecz, hejty. Niestety bardzo mocno się z tym borykamy. Nie róbcie krzywdy innym. Nikt z Was nie chciałby być hejtowany, nikt z Was nie chciałby widzieć, czytać złych rzeczy na swój temat, więc nie róbcie tego innym.
2: W Radiu Gra dużo czasu poświęcamy kierowcom i temu, co dzieje się na drogach. W upalne dni z zakółkiem bardzo łatwo wpaść w rozkojarzenie.
3: Tak, szczególnie latem jest piękna pogoda, prosta droga, włączymy sobie radyjko, muzyczkę, jest cudownie i nie myślimy o tych zagrożeniach, tak? Prędkość niestety zabija, nie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, najczęściej właśnie do tragicznych wydarzeń, do tragicznych w skutkach wydarzeń właśnie niestety dochodzi latem. Ja może jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, właśnie mamy okres wakacyjny, wybieramy się na te wakacje, to zadbajmy o to, aby ten nasz samochód był sprawny. Podjedźmy do stacji diagnostycznej, sprawdźmy stan techniczny pojazdu, układ hamulcowy, układ kierowniczy, wszelkie płyny, oleje, opony, bo to wszystko również ma znaczenie podczas naszej podróży. No i oczywiście przede wszystkim przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego.
2: Upał minie, wycieczki nad jeziora się skończą i potem przyjdzie już jesień i sezon odblaskowy, można powiedzieć.
3: Tak, jak najbardziej sezon odblaskowy, ale nie zapominajmy, jesteśmy na wakacjach, więc również wieczorami czy w nocy będziemy skądś wracać. Proszę Państwa, zakładajmy elementy odblaskowe i obojętnie, czy jesteście poza terenem zabudowanym, czy jesteście w mieście. Jeżeli mamy elementy odblaskowe, jesteśmy już widoczni od 150 metrów. Często znajdując się w mieście, przechodzimy przez przejście dla pieszych, ale kierowcy nas naprawdę mogą nie zauważyć, więc zakładajmy te elementy odblaskowe. Jadąc rowerem, zakładajmy kamizelki odblaskowe albo takie szelki są specjalne odblaskowe. Nie mając odblasków, każdy z nas ma telefon. Włączmy komórkę, włączmy to światełko, aby kierowcy nas widzieli. Ja jeszcze chciałam poprosić Państwa o to, abyście zaopiekowali się również zwierzętami. Bardzo często jest tak, że wyjeżdżamy na wakacje, zapominamy o tych zwierzątkach, słyszymy ostatnio w telewizji. Zagwarantujmy im jakąś opiekę. Jeżeli nie możemy przekazać rodzinie najbliższym, możemy takie zwierzątka umieścić w hotelach dla zwierząt. Zagwarantujmy im czystą, zimną wodę. Chrońmy przed słońcem. Nie zamykajmy ich w samochodach, bo to niestety grozi grozi śmiercią. Jeżeli wychodzimy na spacery, to do godziny 11 i od godziny 17. Pamiętajmy również, że jeżeli idziemy ze zwierzątkami po betonie, po asfalcie, asfalt nagrzany parzy im łapki, więc proszę zwróćcie Państwo na to uwagę.
2: Apelowała podkomisarz Agnieszka Bubień z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Program Kalejdoskop powoli zmierza do końca. Mówiliśmy dzisiaj o startującym w mieście festiwalu Toffee Fest. Pojawiła się wakacyjna oferta magistratu przygotowana dla najmłodszych. Była mowa o największym zdjęciu w Polsce, a na nim panorama Torunia. Z naszym mikrofonem byliśmy także u policjantów z miasta, by porozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. W imieniu swoim i całej redakcji, która przygotowała Kalejdoskop, dziękuję za uwagę. Kolejna odsłona naszego niedzielnego programu we wrześniu. Michał Mrozek, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Będę był to restaurant.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
19: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
20: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
19: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
21: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
22: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
23: Bo jest tu Politechnika.
24: Bo jest Politechnika Bydgoska.
25: Bo jest Politechnika Bydgoska.
26: Politechnika Bydgoska.
27: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
28: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
29: Po reklamie.

0: nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

Radio gra, niedziela sobie płynie. A jak tam wasze wakacyjne niedzielne popołudnie? Jeszcze w pracy czy już urlopowo? No wiadomo, kto w pracy, ten pracuje. Kto ma urlop, ten wypoczywa. Bo im człowiek jest bardziej wypoczęty, tym jest szczęśliwszy. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, do 18 będziemy razem. Nie uciekajcie. A u nas hity pełne słońca, tym razem Britney Spears.

0: Michael Jackson dobry na każdą pogodę, nawet na takie upały. Idealny urlop. Każdy chyba o takim marzy, żeby szczęśliwie dojechać, odpocząć, zwiedzić i z opalenizną i fajnymi wspomnieniami wrócić bezpiecznie do domu. Ile powinien trwać w takim razie taki idealny urlop i gdzie najlepiej pojechać? Okazuje się, że gdzie nie ma kompletnie znaczenia. Najważniejsze, żeby było tam fajnie, ale już na ile? No tu badacze mają takie bardzo precyzyjne wyliczenia i zaraz do nich wrócimy.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Castorama.
5: Teoria
2: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra. Słyszę.

0: No i od razu czucie, że są wakacje. Enrique Iglesias w Radiu Gra. Idealny urlop to taki, który kończy się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy tęsknić za własnym łóżkiem, prawda? No prawda. Więc ile powinien trwać? Badacze twierdzą, że idealne wakacje dzielą się na takie trzy etapy. Pierwszy tydzień to jest detoks od pracy, drugi to jest ten faktyczny wypoczynek, a trzeci to przygotowanie do powrotu do pracy. No to policzmy, ile powinien trwać taki urlop? Tak jest, dokładnie 3 tygodnie. Kiedy przestaniecie więc odróżniać piątek od wtorku, no to wiecie, że to właśnie jest ten czas.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No to wyciskajcie te wakacje jak cytryna.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Idealne granie w idealne niedzielne popołudnie. Marshmallow i Ellie Goulding. Taki letniaczek u nas w Radiu Gra.
1: Radio Gra.
0: A dzisiaj w ostatnią niedzielę czerwca oficjalnie witamy wakacje. Szkoły pozamykane, dzwonki odpoczywają, plecaki poszły w kąt i bardzo dobrze. Popołudnie pogodowo ma być przyjemne, więc szkoda czasu na nudę. Wspólnie zaczynamy 2 miesiące laby. Fajnie, prawda?

0: Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
9: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2+1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie.

Chris DeMarki, hity pełne lata w Radiu Gra. A jak tam humory po drugiej stronie? No, chyba najfajniejsze są takie dni, w których naszym jedynym problemem jest kawa czy herbata. No i chyba takie właśnie jest wakacyjne, niedzielne popołudnie. No to co? Kawa czy herbata? Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie. Zamiast kawy czy herbaty w taki upał może być też woda. No to lecimy z tym upalnym popołudniem.

0: Ach, jak ładnie płyną te hity w Radiu Gra. Lato, upał, słońce, wakacje, to wszystko nieodłącznie kojarzy się z lodami. A tu jeszcze okazuje się, że to jaki smak lodów wybieramy, mówi o tym, jacy jesteśmy. No to jakie lody lubicie? Zastanówcie się, zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: No i od razu słychać, że to są hity pełne lata. Ava Max w Radiu Gra. Wybór lodów to podobno prawdziwy test na osobowość. Ci, którzy lubią gałki waniliowe, kochają przygody i ryzyko. Jeżeli lubicie owocowe, jesteście wierni, no i lekko rumienicie się przy komplementach. Lody kawowe kręcą pracoholików, którzy maila od szefa sprawdzają nawet przy wafelku. Ciasteczkowe to dusze towarzystwa, a ci, którzy wolą czekoladowe, kreatywność mają w małym palcu, no i ludzi uwielbiają bardziej niż lody. A co, jeżeli lodów nie lubicie? A jeżeli lodów nie lubicie, to jesteście jacyś dziwni.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Barbara!
1: Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.
15: Let's go, girls.

0: Jesteśmy przed 15. W niedzielne popołudnie można się delikatnie rozkojarzyć, szczególnie kiedy weekend był intensywny. Dlatego przypominamy, jest ostatnia niedziela czerwca, ale pierwsza niedziela wakacji. Dzisiaj z życzeniami na imieninowego grilla warto wpaść do Olgi, Leona i Irka. Aha, no i dzisiaj mamy także dzień szwagra, a wiadomo, że szwagier to najlepsza i najtańsza pomoc na każdą okazję. No proszę bardzo, i nawet pogoda jest idealna do świętowania.
1: Radio Gra.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.

0: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Wcześniej wstajemy, tym więcej czasu mamy na przyjemności. A wiadomo, przyjemności to jest to, co w wakacje lubimy najbardziej, prawda?

0: Kim Wilde u nas. Słyszeliście, że jak jaskółki latają wysoko, to będzie ładnie, ale jak latają nisko, to idzie na deszcz? No, moja babcia też tak mówiła, ale czy jaskółki faktycznie potrafią przepowiadać pogodę? Zaraz wam o tym powiemy.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
10: Zwracacie nas bez paragonu.
9: Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.

0: KFC.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Niedzielne, leniwe popołudnie Ace of Base u nas. Okazuje się, że jaskółki to są takie małe pogodynki ze skrzydłami. Jeżeli szaleją wysoko nad głowami, to mamy pogodowego pewniaka, ale kiedy zniżają loty, lepiej wrzucić do plecaka parasol. O co właściwie chodzi? No, to nie jest magia, tylko słuchajcie, muchy i komary. We wilgotnym powietrzu owady, którymi żywią się jaskółki, latają niżej, więc jaskółki zniżają loty, żeby je tam łapać. A jak dni są ładne, to ciepłe prądy wynoszą owady wysoko, no i jaskółki lecą na obiad wyżej. Czyli taki pogodowy radar w prezencie od natury. Zero magii, 100% łakomstwa.

0: mama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
20: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
19: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
20: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: Walker w Radiu Gra. Rozkręcamy niedzielne popołudnie, także dołączajcie do zabawy. Ostatnia niedziela czerwca trwa, no i wcale to nie jest taka zwyczajna niedziela, bo to jest niedziela handlowa. Jeżeli planujecie zakupy przed urlopem, no to dzisiaj jest idealny moment. No ludzi w sklepach może nie będzie mniej, ale za to klimatyzacja w gratisie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A taka klima w takie upalne popołudnie, to jakby stówkę znaleźć na ulicy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
10: Winda nie działa.
9: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
10: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
9: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
14: BYD. Build your dreams.
16: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
17: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
18: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
17: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
19: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
20: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
21: Bo jest tu Politechnika.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Bo jest Politechnika Bydgoska.
24: Politechnika Bydgoska.
25: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
26: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
27: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

No i to się nazywa wakacyjne granie Stevie Wonder i hity pełne lata w Radiu Gra. Mamy niedzielę, za chwilę miesiąc nam się kończy, no i jesteśmy dokładnie w połowie roku. To jeszcze taka checklista na niedzielę. Kawa jest, wy jesteście, ja jestem, muzyka jest, pogoda jest, weekend trwa. No to co? To możemy lecieć z tym popołudniem. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: No i jakaś taka fajniejsza ta niedziela z Backstreet Boys, prawda? Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się kolor oczu? Dlaczego niektórzy mają niebieskie, inni zielone, a jeszcze inni brązowe? No, to pytanie stawiano sobie przez wieki i po tych wiekach w końcu sprawdzono, no i już wiadomo, i zaraz wracamy do tych oczu.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa!
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: I wanna be the only one to Internal w Radiu Gra. Czy wiecie, że kolor oczu to nie tylko kwestia genów, ale też trochę magii? Podobno kiedyś wszyscy biegaliśmy z brązowymi oczami, ale genetyka postanowiła zaszaleć. No i dorzuciła nam jeszcze niebieskie, zielone, piwne, no i całą resztę. Edycja limitowana to oczy zielone ma je tylko 2% ludzi na świecie. W średniowieczu tych zielonookich podejrzewano o czary, a dziś no to właśnie oni zgarniają najwięcej komplementów, bo zielone oczy to jest numer 1 w rankingu urody. Kolejne miejsca to oczy piwne, później niebieskie, szare, miodowe, no i w końcu brązowe, czyli moje, czyli taka klasyka gatunku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 17. Wakacje już się zaczęły, no i bardzo fajnie. Pytanie, jaka pogoda przed nami? Amerykanie zweryfikowali swoje prognozy, no i twierdzą, że czeka nas upalny lipiec z temperaturą przekraczającą nierzadko 30 stopni w ciągu dnia, no i około 20 kresek będzie nocą. Nasi synoptycy potwierdzają, no i dodają do tego burze, a wraz z nimi silny wiatr i gwałtowne ulewne deszcze.
1: Radio Gra.
0: W takim razie szykujcie okulary przeciwsłoneczne i peleryny przeciwdeszczowe, bo lato bez nudy gwarantowane. No, przynajmniej to w pogodzie. A u nas hity pełne tego lata. Teraz ABBA, za chwilę Demono w Radiu Gra, także nie uciekajcie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
2: Kajgo, no tak wam gramy w Radiu Gra, a wszystkim słuchaczom przypominamy, że dzisiaj jest niedziela handlowa, więc jeżeli mieliście coś kupić i po to coś poszliście i wróciliście bez tego cosia, no to możecie iść jeszcze raz. Sylwia Pawłowska, niech fajne popołudnie będzie z wami.

0: George Harrison w Radiu Gra. Upały atakują pod sieleje, a my wciąż popełniamy te same błędy. Lekarze łapią się za głowy i mówią, co trzeba robić, aby te upały przetrwać. Mamy to zebrane do kupy.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
23: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
24: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
25: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Velvet u nas. Gorąco, prawda? No właśnie. Kiedy żar leje się z nieba, lekarze podpowiadają, co robić, żeby te wysokie temperatury przetrwać. No i tak, po pierwsze omijamy zimne, gazowane napoje, no bo wcale nie pomagają nam się ochłodzić, wręcz przeciwnie. Nasz organizm zaczyna pracować na najwyższych obrotach, no i pocimy się dwa razy bardziej. Po drugie, elektrolity. Elektrolity to jest takie must have przy wysokiej temperaturze, a po trzecie, zamiast słońca wybieramy cień. Ot i cała tajemnica. Ach, i do tego dokładamy oczywiście hity pełne lata.

0: mama.
1: O, ale mnie gorąco, Barbara.
0: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

ATV u nas. Wprawdzie najkrótsza noc w roku już za nami, ale dni nadal mamy długie, a wieczory do późna są widne. No i bardzo dobrze, taki wakacyjny wieczór to jest idealny czas, kiedy można zafundować sobie trochę lenistwa. No i niech tak leniwie płynie Wam dalej ta niedziela. Sylwia Pawłowska, do usłyszenia już w lipcu. Radio Gra.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
5: BYD. Build your dreams.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
10: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
20: You ready?
21: Tylko w Disney Plus.
22: Every second counts, baby.
21: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
23: Restaurant is flooded.
21: To już ostatnia szansa.
24: I am selling the building.
21: By uratować to miejsce.
25: We have each other and nothing left to lose.
21: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
26: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
27: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
28: Po reklamie.

0: i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś wjeżdżamy na pełnej petardzie w biografię człowieka, którego głos i twarz zna każdy kinoman i nie tylko. Bogusław Linda, urodzony 27 czerwca 1952 roku w samym sercu Torunia. To facet, który przeszedł długą i nieoczywistą drogę od szkolnych korytarzy po czerwone dywany i najważniejsze sceny w kraju. Zaczynał jak wielu od nauki w toruńskim drugie liceum ogólnokształcącym, ale już wtedy czuł, że świat jest dla niego za ciasny. Po maturze ruszył do Krakowa, gdzie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego szlifował aktorskie rzemiosło. W dyplomowym spektaklu Szewcy wcielił się w Sajetana, a to był dopiero początek. Jeszcze podczas studiów złapał kontakt z legendarnym Starym Teatrem, gdzie zadebiutował jako Teofil Dąbrowski w Białych Ogrodach. Potem przyszły kolejne role. Młody oficer w Warszawiance Wyspiańskiego, Mikołajek w Zbrodni Dni i Karze Dostojewskiego. Każdy spektakl to była nowa przygoda i coraz wyżej zawieszona poprzeczka. Później przyszedł czas na Wrocław i Teatr Współczesny, gdzie Linda zagrał w adaptacjach Czarodziejskiej Góry, Thomasa Manna i Ameryki Franza Kafki. To były lata 70., a już wtedy mówiło się, że ten chłopak ma w sobie coś niepokornego, coś, co każe mu szukać własnej drogi. W 1979 roku spróbował swoich sił jako reżyser teatralny, wystawiając Szelmostwa Skąpca Moliera. Niedługo później przeniósł się do Warszawy, gdzie przez 3 lata był aktorem Teatru Studio. Na ekranie pojawił się wcześniej, bo już w 1973 roku jako halabardnik w serialu Czarne Chmury. Prawdziwy przełom przyszedł wraz z rolami w filmach Agnieszki Holland, Anarchista Gryziak w Gorączce i Wyrzucony na margines społeczeństwa Kaleka w Kobiecie Samotnej. Potem przyszła cała fala ról, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Dzidek w Człowieku z Żelaza Andrzeja Wajdy, Witek Długosz w Fubii w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, Klemens Król w Matce Królów Janusza Zaorskiego. To były postaci, które nie dawały się łatwo zaszufladkować. Pełne niepokoju, walczące z losem, często przegrane, ale zawsze prawdziwe. W 1982 roku Linda wyjechał na kilka miesięcy do Paryża. Tam pod okiem Andrzeja Wajdy zagrał Louisa de Saint-Justa w D'Antonie. Chwilę później postanowił przełamać swój wizerunek wrażliwca, wcielając się w groźnego przestępcę Jerzego Malika w filmie Zabij mnie glino Jacka Abramskiego. Nie poprzestał na aktorstwie, zaczął reżyserować. Jego pierwszy film, krótkometrażowy dramat telewizyjny Koniec, pojawił się w 1990 roku, a rok później na ekrany kin wszedł Seszele, które podzieliły krytyków, ale pokazały, że Linda nie boi się wyzwań. Prawdziwą legendą stał się jednak dzięki roli Franza Maurera w Psach Władysława Pasikowskiego. To właśnie wtedy narodził się wizerunek cynicznego twardziela, postać, która na stałe weszła do polskiej popkultury. Psy 2, Ostatnia Krew, Sara, Pułapka, Demony Wojny według Goi. Każda z tych ról utwierdzała Lindę jako faceta, z którym lepiej nie zadzierać. W Sarze pokazał też, że potrafi śpiewać. Jego interpretacja I'm Your Man Coena wciąż robi wrażenie. Lata 90. to także uznanie krytyki. Sztukmistrz, Stygma w Janciu Wodniku, Michał Sulecki w Tacie, Ksiądz Robak w Panu Tadeuszu, czy Rysiek Rudy w Złocie Dezerterów. W 1996 roku Linda odcisnął swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Symboliczny gest, który przypieczętował jego miejsce w historii polskiego kina. Ale Linda to nie tylko kino. W 1998 roku zrealizował dla Telewizji Polskiej dokumentalny serial Projekt X, w którym pokazał świat z perspektywy podróżnika i reportera. 13 odcinków, 13 różnych miejsc, to była prawdziwa przygoda. W nowym tysiącleciu nie zwalniał tempa gangster Alex w Rejchu, Petroniusz w Quo Vadis, policjant w Sezonie na Leszcza, a także własne projekty muzyczne. W 2002 roku nagrał piosenkę Gdzie mam szukać cię z ukraińską skrzypaczką Asią Akad. Próbował też swoich sił jako prowadzący talk show Co ty wiesz o gotowaniu, czyli Linda w kuchni, ale ten format nie zdobył serc widzów i zniknął z anteny po 6 odcinkach. W 2005 roku pokazał się z komediowej strony w Czasie surferów i serialach Dziki i Dziki 2 Pojedynek. Do tego nagrał płytę Las Putas Melancholicas z zespołem Świat.

0: świetliki, a w 2006 roku wystąpił w polsko-amerykańskim westernie Letnia miłość oraz nakręcił film Jasne, błękitne okna, w którym zagrał u boku Joanny Brodzik i Beaty Kawki. W 2009 roku pojawił się w komedii Randka w ciemno jako podrywacz Cezary. 5 października tego samego roku odebrał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, którzy naprawdę odcisnęli piętno na polskiej kulturze. W kwietniu 2011 roku na ekrany kin wszedł film 3 minuty 21:37, gdzie Linda wcielił się w malarza, a niespełna rok później, w kwietniu 2012 roku, w Warszawie premierę miała jego pierwsza reżyserska sztuka teatralna Merlin Mongo. 2014 rok przyniósł kolejne wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury, a także własną Katarzynkę na Alei Gwiazd w rodzinnym Toruniu. To symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Bogusław Linda to artysta, który nie boi się zmian, wyzwań i szukania nowych dróg, zawsze trochę na przekór, zawsze z charakterem. Toruń może być dumny, że właśnie tutaj wszystko się zaczęło, a my czekamy na kolejne role, filmy i projekty, bo Linda to nie tylko nazwisko, to marka, której nie da się podrobić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć.
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Pomnik Mikołaja Kopernika to zdecydowanie nie tylko kawałek brązu na środku Starówki, ale prawdziwa legenda miasta, która od ponad 170 lat wyznacza rytm toruńskiej codzienności. Wystarczy przejść przez serce Starego Miasta, żeby zrozumieć, jak bardzo Kopernik jest obecny w każdym aspekcie miejskiego życia. Od historii i nauki przez kulturę, aż po najbardziej prozaiczne spotkania z przyjaciółmi. Historia tego miejsca zaczęła się już w XIX wieku, kiedy to w Toruniu, będącym wtedy pod pruskim zaborem, rodziła się idea uczczenia najsłynniejszego z Torunian. Mikołaj Kopernik, urodzony w 1473 roku, od dawna był postacią globalną, ale dla mieszkańców miasta jego postać miała wymiar symboliczny. Był nie tylko autorem teorii heliocentrycznej, która wywróciła do góry nogami myślenie o wszechświecie, ale także żywą częścią lokalnej tożsamości. Pomysł postawienia pomnika Kopernika dojrzewał przez dekady. W XIX wieku, gdy tożsamość narodowa Polaków była nieco przykurzona przez zaborcze realia, postać astronoma stała się silnym symbolem obecności polskiej kultury i nauki w regionie. To właśnie wtedy, dzięki inicjatywie środowisk naukowych i społecznych, udało się doprowadzić do realizacji projektu. Autorem rzeźby został Friedrich Tieck, niemiecki artysta zafascynowany klasycyzmem. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1853 roku i było nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim manifestacją tożsamości i przynależności do tradycji europejskiej nauki. Lokalizacja pomnika nie była przypadkowa. Stanął w samym centrum toruńskiej Starówki, tuż przy ratuszu staromiejskim. Rynek od zawsze był sercem Torunia, a ustawienie tu Kopernika sprawiło, że pomnik stał się naturalnym punktem orientacyjnym i towarzyskim. Przez lata sformułowanie "spotkajmy się pod Kopernikiem" weszło na stałe do języka mieszkańców. To nie jest tylko umówienie się na kawę, to prawdziwy rytuał, który łączy pokolenia Torunian. Rzeźba przedstawia Kopernika jako uczonego z astrolabium w dłoni. To nie przypadek, bo właśnie ten instrument astronomiczny symbolizuje naukową pasję i rewolucyjne odkrycia toruńskiego astronoma. Klasycystyczna forma rzeźby, typowa dla XIX wieku, nadaje pomnikowi powagę i uniwersalność, dzięki czemu jest on ponadczasowy. Z biegiem lat pomnik zaczął funkcjonować nie tylko jako pamiątka po wielkim uczonym, ale i jako symbol nauki, racjonalności oraz dziedzictwa intelektualnego miasta. W XX wieku, kiedy Toruń zaczął intensywnie rozwijać się jako ośrodek akademicki, znaczenie pomnika jeszcze wzrosło. Stał się on nie tylko wizytówką, ale i nieformalnym centrum życia studenckiego. To pod Kopernikiem spotykają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści, studenci i wykładowcy, a okolica pomnika przez cały dzień tętni życiem. Bliskość kawiarni, restauracji, uczelni i głównych traktów spacerowych sprawia, że miejsce to nigdy nie zasypia. Szczególnie w sezonie turystycznym Starówka wokół pomnika zamienia się w najważniejszy punkt orientacyjny. Pomnik Kopernika pełni dziś kilka ról. Jednocześnie jest miejscem spotkań towarzyskich i punktem orientacyjnym dla turystów. To tutaj organizowane są miejskie wydarzenia, uroczystości, happeningi czy akcje artystyczne. Przestrzeń wokół pomnika wielokrotnie stawała się tłem dla ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Od koncertów, przez manifestacje, aż po miejskie święta. To także obowiązkowe miejsce dla każdego, kto odwiedza Toruń. Nie ma wycieczki, która nie zatrzymałaby się tu na pamiątkowe zdjęcie. W kulturze miejskiej pomnik Kopernika stał się jednym z najważniejszych kodów przestrzennych. Co to oznacza? Że dla mieszkańców nie wymaga żadnego dodatkowego opisu. Każdy wie, gdzie jest i jak tam trafić, a samo miejsce stało się synonimem centrum miasta. W innych miastach podobną rolę pełnią miejskie zegary, fontanny czy charakterystyczne skrzyżowania. W Toruniu to właśnie Kopernik jest tym miejscem, które łączy ludzi. Na przestrzeni lat zmieniało się także postrzeganie pomnika. W XIX wieku był przede wszystkim manifestacją polityczną i kulturową, w XX elementem tożsamości miejskiej, a w XXI wieku także atrakcją turystyczną i centralnym punktem komunikacji w miejskiej przestrzeni. Dzisiaj, w 2026 roku, pomnik Mikołaja Kopernika wciąż pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc Torunia. Nawet w czasach smartfonów i szybkiej komunikacji cyfrowej fizyczny punkt spotkań pod Kopernikiem nie traci na znaczeniu. To tutaj codziennie przecinają się ścieżki mieszkańców, studentów, turystów i wszystkich tych, którzy chcą poczuć puls miasta. Pomnik jest przykładem przestrzeni, która łączy historię, naukę, kulturę i codzienność. To miejsce, gdzie można zarówno zatrzymać się na chwilę, jak i ruszyć dalej. dalej, do kawiarni, na uczelnię czy na spacer po starówce. Kopernik z astrolabium w dłoni niezmiennie spogląda na tłum, będąc niemym świadkiem wszystkich tych spotkań, rozmów i wydarzeń, które składają się na wyjątkowy klimat Torunia. I choć od jego odsłonięcia minęło już ponad 170 lat, to wciąż pozostaje symbolem miasta, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całej Polski. Pomnik Mikołaja Kopernika to nie tylko rzeźba, to serce Torunia, które bije nieprzerwanie od pokoleń.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Nie wszystko zależy od nas.
13: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Choć w codziennej mowie mieszkańcy często używają określenia dzielnice, Toruń formalnie nie jest podzielony na dzielnice. W rzeczywistości funkcjonują tutaj aż 24 oficjalne części miasta, których nazwy i granice mają kluczowe znaczenie dla administracji, planowania przestrzennego, a także codziennego życia Torunian. Odrębny podział zastosowano przy tworzeniu rad okręgów, jednostek pomocniczych, których 13 obszarów pokrywa się częściowo z historycznymi nazwami osiedli. Dziś zapraszamy na wyjątkową podróż po wybranych częściach Torunia. To Barbarka, Bielany i Bielawy. Przybliżymy ich dzieje, znaczenie oraz miejsca, które tworzą wyjątkowy charakter miasta Kopernika. Barbarka to część Torunia położona w północnej części miasta, na styku historii, natury i pamięci narodowej. Jej dzieje sięgają czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki o tej lokalizacji pojawiają się już w XIII wieku. W 1299 roku zbudowano tutaj pierwszy obiekt sakralny ku czci świętej Barbary. Od tego czasu Barbarka stała się miejscem kultu, pielgrzymek i lokalnych tradycji religijnych związanych z relikwiami świętej przechowywanymi nieopodal w Starogrodzie. W kolejnych wiekach Barbarka przeszła pod zarząd miasta Torunia, a jej historia przeplatała się z losami kaplicy, młyna wodnego, a także cmentarza, który powstał w sąsiedztwie świątyni. W XVIII i XIX wieku pojawiły się tu wzmianki o cudownym źródle, które według historyków mogło znajdować się w okolicach kaplicy. Przełom XIX i XX wieku przyniósł Barbarce nowe funkcje. Dzięki rozległym lasom i malowniczym krajobrazom stała się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców Torunia. W okresie międzywojennym powstał tu przystanek kolejowy, uruchomiono pociągi motorowe, a w 1925 roku wybudowano Grotę Świętej Barbary. Niestety Barbarka zapisała się także tragicznymi kartami w historii Polski. Jesienią 1939 roku stała się miejscem masowych egzekucji polskiej ludności cywilnej przeprowadzonych przez okupanta niemieckiego. Po wojnie Barbarka stała się miejscem pamięci narodowej. Dziś Barbarka to nie tylko symboliczna przestrzeń, ale także miejsce edukacji ekologicznej. Przy ulicy Przysieckiej 13 działa szkoła leśna mieszcząca się w zabytkowej leśniczówce. Bielany to część Torunia położona na prawobrzeżu w północno-zachodniej części miasta. Sąsiaduje od zachodu i północy z Barbarką, od wschodu z Wrzosami i Chełmińskim Przedmieściem, a od południa z Bydgoskim Przedmieściem. Bielany to miejsce, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i nauką. Nazwa Bielany wywodzi się prawdopodobnie od jasnych, piaszczystych gleb, które dominowały niegdyś w tej okolicy. Istnieje również hipoteza, że nazwa pochodzi od dawnych bielników, gdzie wybielano wosk i płótno. Geograficznie Bielany położone są na wzgórzach wydmowych, porośniętych rozległymi lasami sosnowymi, które oddzielają je od centrum miasta. Lasy te, zwane Laskiem Bielańskim, stanowią zielone zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców. Historia Bielan sięga średniowiecza. Przez wiele wieków funkcjonowało tu miejsce straceń dla przestępców, znane jako Szubienicza Góra lub Wiesiołki. Pod koniec XVII wieku powstał tu folwark, którego właścicielem był Daniel Christoph Janicen, gdański kupiec związany z Toruniem od 1688 roku. Na początku XX wieku Bielany zostały przyłączone do Torunia, a w 1911 roku zbudowano tu halę sterowców. Unikatowy obiekt, który w okresie międzywojennym służył jako baza wojskowa. To właśnie tutaj powstał 3 Batalion Aeronautyczny i Szkoła Rezerwy Wojsk Balonowych. Po II wojnie światowej baza została zlikwidowana, a hala rozebrana w latach 50. Współczesne Bielany to także Centrum Nauki i Edukacji. Znajduje się tu rozległy kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego otwarcie miało miejsce 2 października 1973 roku. Na obszarze 82 hektarów mieszczą się wydziały, instytuty, domy studenckie, a także Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Od nowa to tu bije serce akademickiego Torunia. Ważnym obiektem jest również Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Rydygiera. Bielany są także miejscem licznych zabytków. Do rejestru wpisano m.in. Fort VII i Fort VIII twierdzy Toruń oraz elementy kampusu uniwersyteckiego. Bielawy to część Torunia położona na prawobrzeżu pomiędzy Grębocinem na północy a lasami i osiedlem na Skarpie na południu. Granice tego obszaru wyznaczają tory kolejowe, szosa lubicka oraz rów wodny. Ważnym historycznym obiektem Bielaw jest park, który stanowi pozostałość po zespole dworsko-parkowym z końca XVIII wieku. Dawniej tętniło tu życie ziemiańskie, a dziś park stanowi zielone
zieloną enklawę dla mieszkańców.

0: mama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobaczcie, mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Mikołaj Kopernik. Człowiek, który zatrzymał słońce i ruszył ziemię. Mikołaj Kopernik to postać, której wpływ na rozwój nauki trudno przecenić. Urodzony 19 lutego 1473 roku w Toruniu, a zmarły w maju 1543 roku we Fromborku, toruński uczony przez całe życie fascynował się światem i jego tajemnicami. Był prawdziwym renesansowym polihistorem, prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, duchownym, a przede wszystkim naukowcem, który na zawsze odmienił nasze myślenie o wszechświecie. Największą sławę Kopernikowi przyniosły badania astronomiczne. To właśnie on zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego, w którym to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum. Przełomowe dzieło De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli o obrotach sfer niebieskich, opublikowane tuż przed śmiercią uczonego, wywołało prawdziwą rewolucję naukową, przewrót

kopernikański. Dzięki niemu heliocentryzm, zwany również kopernikanizmem, stał się fundamentem nowoczesnej kosmologii, a zasada kopernikańska do dziś inspiruje naukowców do odrzucania geocentryzmu i antropocentryzmu w postrzeganiu wszechświata. Kopernik był nie tylko astronomem. Jego zainteresowania obejmowały także matematykę, ekonomię, strategię wojskową, kartografię i filologię. W tamtych czasach nazywano go również fizykiem, filozofem i astrologiem, zgodnie z ówczesnym znaczeniem tych terminów. W ekonomii Kopernik zasłynął sformułowaniem ilościowej teorii pieniądza oraz prawa Kopernika Greshama, które do dziś znajduje zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych. W dziedzinie matematyki rozpowszechnił twierdzenie geometryczne noszące jego imię, choć nie był jego pierwszym autorem. Kopernik zajmował się również przekładami dzieł, czego przykładem jest tłumaczenie tekstów bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokaty na łacinę. Był także autorem łacińskiego poematu Septem Sidera, czyli Siedem Gwiazd, oraz twórcą map Warmii i innych terenów Prus. Astronomiczne dzieło Kopernika nie ograniczało się jedynie do obserwacji nieba. Jego koncepcje wymagały rewizji obowiązującej wówczas fizyki Arystotelesa, będącej podstawą filozofii nauki. Tym samym Kopernik otworzył drogę do rozwoju nowożytnej metody naukowej, która stała się fundamentem późniejszej mechaniki klasycznej i teorii grawitacji Isaaca Newtona. Mikołaj Kopernik przez całe życie pełnił szereg ważnych funkcji administracyjnych i kościelnych. Był generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego po śmierci biskupa Fabiana Luzjańskiego, komisarzem Warmii w roku 1521, kanclerzem kapituły katedralnej warmińskiej w latach 1511-1513, 1520-1524, 1525 oraz 1529. Sprawował także funkcję opiekuna stołu kapitulnego w latach 1526-1532, zarządcy kasy aprowizacyjnej w roku 1513, posła lub wizytatora dóbr kapitulnych w latach 1511-1521, 1522, 1531, 1537 oraz 1539. Od roku 1497 był kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej, a w latach 1503-1538 scholastykiem wrocławskiej kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Nazwisko Kopernika stało się inspiracją dla wielu terminów naukowych, a sam uczony został patronem dziesiątek szkół, co najmniej kilkunastu instytucji badawczych i oświatowych, a także kilku prestiżowych nagród i czasopisma naukowego. Jego imię noszą miejsca na Ziemi i w kosmosie: takson botaniczny, pierwiastek chemiczny Kopernik, statki wodne, pociąg, samolot, a nawet teleskop kosmiczny. Postać Kopernika wielokrotnie upamiętniano w sztuce. Od obrazów przez pomniki w kilkunastu krajach, po wizerunki na banknotach, monetach i znaczkach pocztowych. Stał się bohaterem serii opowiadań, powieści, filmów fabularnych, serialu, musicalu i kompozycji muzycznych. Jego życie i twórczość są przedmiotem badań w ramach specjalnej dziedziny zwanej kopernikologią. Niezwykły dorobek Kopernika pokazuje, jak jedna osoba może zainspirować pokolenia do poszukiwania prawdy i przekraczania granic ludzkiego poznania. Dzięki niemu świat nauki już nigdy nie był taki sam, a my, patrząc na gwiazdy, pamiętamy, że to właśnie on sprawił, iż Ziemia przestała być centrum wszechświata.

nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.

0: Teatralna Mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki Teatru Jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy Kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus Królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia Teatr imienia Wilhelma Chorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40., dyrektorem obiektu został Wilhelm Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilhelma Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie, od 1946 roku, w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna. Działają tu także plastyczny teatr symbolu od 1991 roku, teatr Ważka, teatr impresaryjny Afisz oraz teatr Scena Młodych Studio P, funkcjonujący w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Przez prawie 70 lat, od 1950 do 2019 roku, publiczność mogła oglądać przedstawienia teatru Lalek, Zaczarowany Świat, a do około 2017 roku działał również Teatr Wiczy, który jednak stracił swoją siedzibę. Toruń to także miasto festiwali teatralnych. Co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora, to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych teatralnych emocji. Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali, Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych Polski. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które od lat wyznacza trendy na mapie polskiej kultury. Instytucja ta nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje dzieła polskich oraz zagranicznych twórców współczesnych, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji o tym, czym jest sztuka dzisiaj i jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu. Od momentu swojego powstania Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu zdążyło stać się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski. Początki centrum sięgają 2006 roku, kiedy to powołano je do życia w ramach ogólnopolskiego programu Znaki Czasu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa charakterystycznego gmachu przy ulicy Wały generała Sikorskiego wystartowała 27 października 2006 roku, a zakończyła się w grudniu kolejnego roku. Oficjalne otwarcie dla publiczności odbyło się 14 czerwca 2008 roku, a pierwszym dyrektorem instytucji został Michał Korolko. Przez kolejne lata centrum sukcesywnie się rozwijało, odpowiadając na potrzeby nie tylko artystów, ale i szerokiej publiczności. W 2023 roku zakończyła się ważna rozbudowa. Dobudowano nowoczesny budynek warsztatowo-techniczny, który pozwolił na poszerzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu to przykład nowoczesnej architektury, która doskonale wpisuje się w miejski krajobraz Torunia. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Edward Lach, a projekt zrealizowała pracownia architektoniczna R2. Charakterystyczna ceglana fasada i układ modułów tworzą kwadrat o bokach długości blisko 50 metrów. Szczególną uwagę zwraca przeszklona, kręta klatka schodowa w jednym z cylindrycznych modułów. Trzy kondygnacje budynku oferują około 4000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Parter to przestrzeń multifunkcjonalna. Mieści się tu kino, centrum, pokój z kuchnią, księgarnia sztuki oraz czytelnia imienia Semmeringów. Pierwsze i drugie piętro wypełniają sale ekspozycyjne o imponującej wysokości, sięgającej od 3,7 do 7,26 metra. Na trzecim piętrze swoje miejsce znalazły biura instytucji oraz taras widokowy, z którego rozciąga się panorama miasta. Od samego początku działalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stawia na różnorodność prezentowanych form i tematów. Pierwsze wystawy, takie jak się rzeczy mają, z pracami z wiedeńskiej kolekcji Fundacji Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, czy Kwiaty naszego życia, poświęcona fenomenowi kolekcjonerstwa, przyciągnęły uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Wśród artystów prezentowanych na tych wystawach znaleźli się m.in. Julian Rosefeld, Alan Sekula, Los Carpinteros, a także polscy twórcy, tacy jak Oskar Dawicki czy Robert Kuśmirowski. Dla uczczenia otwarcia centrum zorganizowano również plenerowy koncert, podczas którego wystąpiły zespoły takie jak Three Moon Boys, Potty Umbrella, Calabres oraz Like Killer. To tylko początek długiej listy wydarzeń artystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Torunia. W pierwszych 2 latach działalności centrum koncentrowało się na zagadnieniu glokalności, czyli przenikania się zjawisk lokalnych i globalnych. W tym czasie odbyły się indywidualne wystawy takich artystów jak Krzysztof Zieliński, Edith Oderbolz, Angelika Markul, Susan Phillips, Mariusz Waras, Andrzej Tobis, Mieczysław Wiśniewski, Zbigniew Rybczyński czy Tomek Rygalik. Oprócz tego zrealizowano wiele wystaw zbiorowych, w tym Lucim żyje, czy poszliśmy do Kroatan, tam nie patrz prosto w słońce, przeszłość jest obcym krajem, More is More, czy Melancholia sprzeciwu, prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii. Centrum regularnie prezentuje również prace ze swojej bogatej kolekcji, a także organizuje cykliczne festiwale, takie jak Pole Widzenia czy muzyczny festiwal Kokard. Dzięki temu instytucja pozostaje miejscem otwartym na nowe trendy i dynamicznie reagującym na zmieniające się potrzeby odbiorców. Za sukcesem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stoją nie tylko wybitni artyści, ale także zespół zarządzający instytucją. Od początku istnienia funkcję dyrektora pełnili kolejno Michał Korolko, Stefan Mucha, Paweł Łubowski, Krzysztof Białowicz, Wacław Kuczma, Krzysztof Stanisławski, a od 2024 roku Anna Kompanowska. Każdy z dyrektorów wnosił do instytucji własną wizję i energię, przyczyniając się do jej nieustannego rozwoju i umacniania pozycji na krajowej oraz międzynarodowej scenie artystycznej. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które nieustannie ewoluuje, odpowiadając na wyzwania współczesności dzięki nowoczesnej infrastrukturze, odważnemu
nowemu programowi wystawienniczemu oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne i społeczne. Instytucja ta stała się nie tylko galerią sztuki, ale także przestrzenią dialogu i inspiracji. To właśnie tu sztuka spotyka ludzi. Nie tylko tych, którzy ją tworzą, ale także tych, którzy chcą ją odkrywać i rozumieć na nowo. W 2026 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, otwartym na przyszłość i gotowym na kolejne wyzwania.

0: rana.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.

nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

Fontanna Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach, otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej

toruńskiej legendzie. Figura flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele, aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę bramy chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru. Radio Gra.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Franciszkański kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to prawdziwy klejnot gotyckiej architektury, który od wieków wyróżnia się na tle rynku staromiejskiego. Monumentalna bryła tej świątyni od razu przyciąga wzrok nie tylko swoim rozmiarem, ale i detalem architektonicznym, który odzwierciedla kunszt dawnych mistrzów budownictwa. Charakterystyczne strzeliste okna witrażowe zakończone ostrymi łukami są kwintesencją gotyku, a ich smukłość i wysokość, gdzie podkreślają dążenie do nieba, typowe dla tego stylu. Wyjątkowość kościoła podkreślają również wieżyczki wieńczące prezbiterium. Zbudowane przez franciszkanów są one skromne, pozbawione nadmiernych zdobień, zgodnie z zakonem, który stawiał na prostotę i umiar. Całość z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie i stanowi nieodłączny element toruńskiej starówki. Historia tej świątyni jest równie fascynująca jak jej architektura. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Torunia około roku 1239 przez zakon krzyżacki. Prace nad wznoszeniem zabudowań klasztornych rozpoczęły się w połowie XIV stulecia i trwały aż do XV wieku. Przez kilka wieków zakon funkcjonował w Toruniu, jednak w połowie XVI wieku franciszkanie opuścili miasto, a już w roku 1557 kościół stał się świątynią ewangelicką. Zabudowania klasztorne przekształcono w przestrzeń edukacyjną. Powstało tu gimnazjum protestanckie, które z czasem zyskało miano szkoły akademickiej. W północnej części prezbiterium w roku 1636 powstało mauzoleum, gdzie pochowano Annę Wazównę, królewnę o niezwykłej historii. Po wydarzeniach znanych jako tumult toruński, które miały miejsce w roku 1724, opiekę nad klasztorem przejęli Bernardyni. Jednak już od roku 1830, po kasacie zakonu, kościół stał się świątynią parafialną. W 2001 roku otrzymał dodatkowy tytuł Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wnętrze świątyni to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych z różnych epok. Z czasów franciszkańskich zachowały się 14-wieczne malowidła ścienne w nawie południowej oraz 15-wieczne stal, czyli ławki zakonników umiejscowione zarówno w prezbiterium, jak i przy wejściu od strony zachodniej. Okres protestancki pozostawił po sobie epitafium rodziny Neisserów w południowo-zachodniej części kościoła, na którym znajduje się najstarsza panorama Torunia, pochodząca z końca XVI wieku. Z tego czasu pochodzą również XVII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz imponujące organy w nawie głównej. Najbardziej spektakularną pamiątką z czasów bernardyńskich jest ołtarz główny z roku 1731. Przedstawia on scenę zwiastowania Maryi, nad którą unosi się korona podtrzymywana przez czterech aniołów. Całość otacza siedem kolumn ustawionych w kształt litery M, symbolu Maryi. W okresie przełomu XIX i XX wieku w kościele pojawiły się witraże w stylu neogotyckim, które do dziś rozświetlają wnętrze świątyni kolorami. Fragmenty oryginalnych XIV-wiecznych witraży można podziwiać w Galerii Sztuki Gotyku w Ratuszu Staromiejskim. Ważnym elementem historii kościoła jest postać Anny Wazówny. Królewna urodziła się w 1568 roku w Szwecji jako córka króla Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Młodość spędziła na nauce języków obcych, teologii i muzyki. W tym czasie przeszła na religię protestancką, co na zawsze wpłynęło na jej życie. Po objęciu tronu przez jej brata, Zygmunta III Wazę, Anna przybyła do Polski, jednak ze względu na swoją wiarę nie była mile widziana na katolickim Wawelu. Została starościną ziemi brodnickiej, później golubskiej. Słynęła z dbałości o swoje włości, zakładała ogrody pełne kwiatów i ziół, z których przygotowywano lekarstwa dla potrzebujących. Anna Wazówna cierpiała na wrodzoną chorobę, wgniecenie podstawy czaszki. Zainteresowanie medycyną i poszukiwanie remedium na własne dolegliwości sprawiły, że zleciła Szymonowi Syreńskiemu stworzenie pierwszego polskiego zielnika. Niestety nie udało się znaleźć lekarstwa, a mimo złego stanu zdrowia królewna nie przestawała troszczyć się o poddanych. Zmarła w 1625 roku i ze względu na wyznanie nie mogła być pochowana w kaplicy wawelskiej. Po upływie 11 lat jej bratanek, król Władysław IV Waza, zdecydował, że Anna spocznie w toruńskiej świątyni. Uroczystość pogrzebowa miała charakter królewski, a królewna została pochowana w charakterystycznym biało-czarnym mauzoleum. Po franciszkański kościół w niebie niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to nie tylko miejsce modlitwy i skupienia, ale także żywa lekcja historii, w której splatają się losy zakonów, wielkich rodów i zwykłych mieszkańców miasta. Każdy detal tej świątyni opowiada inną historię, a jej wnętrze zachwyca nie tylko miłośników sztuki sakralnej, ale i wszystkich, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się oblicze Torunia i jego duchowej stolicy.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Twierdza Toruń, pruska potęga nad Wisłą i jej niezwykła historia. Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów fortyfikacyjnych, jakie powstały w Europie Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku. Jej powstanie nie było przypadkowe. To efekt politycznych i militarnych decyzji, które zmieniły charakter Torunia na wiele dekad. Dziś fortyfikacje te są nie tylko świadectwem burzliwej historii, lecz także jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego pruska administracja Torunia postawiła sobie za cel przekształcenie miasta w potężną twierdzę graniczną. Już do roku 1830, tuż przy historycznym Starym Mieście, wyrosły dwa arsenały, koszary o charakterze obronnym, wozownie, magazyny oraz wojskowy szpital przy ulicy Jęczmiennej. Od strony Wisły wyburzono część średniowiecznych murów miejskich, które zastąpiono nowoczesnymi murami ze strzelnicami. Baszta, Koci Ogon oraz dawny gmach Kolegium Jezuickiego zostały zaadaptowane na potrzeby koszarowe, a gotycki kościół świętego Wawrzyńca rozebrano. W latach 20. XIX wieku powstał zespół budowli bastionowych skupionych wokół Starego Miasta. Ich kurtyny mieściły nowe bramy, nową starotoruńską lub bydgoską, nową chełmińską, nową świętego Jakuba oraz lubicką. Utrzymane w stylu neogotyckim, wszystkie te bramy zostały jednak wyburzone w latach 20. XX wieku, ustępując miejsca nowoczesnej zabudowie. W latach 1828 do 1833 powstał fort świętego Jakuba, mający chronić miasto od wschodu. Kolejne fortyfikacje pojawiły się po drugiej stronie Wisły. Przyczółek mostowy przy ulicy Podgórskiej, budowany w latach 1824 do 1828 i rozbudowywany w latach 1837 do 1840, był dziełem rogowo-bastionowym z rozbudowanym systemem kaponier, rawelinów i redutą koszarową. Całość zamknięta była murem ze strzelnicami, a rozpiętość kompleksu sięgała około 500 metrów. Drugim ważnym fortem był fort kolejowy, wzniesiony na planie sześciokąta w latach 1863 do 1866. Zakończenie jego budowy było jednocześnie zwieńczeniem etapu rozbudowy wewnętrznych fortyfikacji Torunia. Budowa nowoczesnego pierścienia fortecznego rozpoczęła się na mocy rozporządzenia pruskiego sztabu generalnego z 24 czerwca 1872 roku. Środki na ten cel pochodziły głównie z kontrybucji, jaką Prusy uzyskały po zwycięstwie nad Francją. Toruń jako miasto przygraniczne został wytypowany do rozbudowy i przekształcenia w nowoczesną twierdzę, która miała odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej sztuki wojennej, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem artylerii gwintowanej. Budowa ruszyła na przełomie lat 1877 i 78, a pierwszy etap trwał 7 lat. W tym czasie oddano do użytku forty oznaczone numerami od 1 do 7. Jednak rozwój techniki wojskowej i wynalezienie pocisku burzącego spowodowały, że już w momencie ukończenia forty były przestarzałe. W związku z tym w latach 1888 do 1893 powstały kolejne obiekty, w tym 20 baterii ziemnych i 84 schrony międzypola. Na początku XX wieku twierdza przeszła kolejną fazę rozbudowy i modernizacji. Wówczas powstały nowe baterie ziemne. W roku 1914 ich liczba sięgnęła 39. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których budowa, wyposażenie i utrzymanie pochłonęły ponad 60 milionów marek. Pierścień forteczny otaczał miasto w promieniu około 4 kilometrów, tworząc jeden z największych tego typu systemów w Europie Wschodniej. Każdy fort miał średnią rozpiętość murów od 300 do 400 metrów i składał się z zespołu budynków wojskowych, fosy, wałów z maską roślinną, stoku bojowego oraz kilku kondygnacyjnych podziemi. Obiekty były doskonale skomunikowane, wyposażone w systemy nawadniające i odwadniające oraz własne ujęcia wody pitnej. Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się wojska pruskie zniszczyły wyposażenie fortów, wywożąc urządzenia artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne i źródła zasilania elektrycznego oraz przecinając kable telegraficzne. Uszkodzenia te znacznie ograniczyły wartość bojową obiektów, które następnie przeszły remonty finansowane przez Wojsko Polskie. Większość fortów została zaadaptowana na cele koszarowe i magazynowe, a w niektórych powstał obóz internowanych numer 15. 8 listopada
1919 roku dowódcą twierdzy został generał podporucznik Kazimierz Grudzielski. Fortyfikacje toruńskie zostały wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku i obecnie stanowią unikatowy system na skalę europejską.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Toruń winny. Napełnijcie mi jeszcze raz puchar. Jest to prawdziwa oliwa, aż się od niego morda klei. Tak według kronik miał powiedzieć bawarski książę Rudolf, kiedy został poczęstowany toruńskim winem. Tak, tak, na długo przedtem, nim średniowieczny świat na dobre usłyszał o piernikach, toruńskie wina robiły prawdziwą furorę nie tylko na zakonnych salonach. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i dziś w programie A Słyszałeś, Że w Radiu Gra wybierzemy się na wycieczkę szlakiem toruńskich winnic.
1: To jest Radio Gra.
0: Nim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnijmy sobie na wstępie, że przełom XIII i XIV wieku nazywany był średniowiecznym ociepleniem, które sprzyjało uprawie winnej latorośli. W przypadku Torunia winne wzgórza były w okolicy dzisiejszej Doliny Marzeń, dzielnice Mokre oraz na dobrze eksponowanych stokach Skarpy Wiślanej w jego wschodniej części. To właśnie tutaj powstało przedmieście założone głównie z pracowników winnic, do dziś nazywane winnicą. Winobranie rozpoczynało się w pierwszych dniach października, ale święto winobrania obchodzono 11 listopada w dniu świętego Marcina. Przez dwa dni świętowali wszyscy: winogradnicy, winobranki, wielki mistrz z komturami i rycerstwem, a jeśli w tym czasie zakon prowadził wojnę, to ogłoszano zawieszenie broni. Trudno sobie dziś wyobrazić taką imprezę z panem marszałkiem, prezydentem i urzędnikami. Przypuszczam, że byłaby to zbyt duża konkurencja dla sławionej dziś gęsiny. Początkowo odbiorcami szlachetnych trunków były zgromadzenia zakonne, które wykorzystywały je głównie w celach liturgicznych. Mówię głównie, bowiem w kronikach odnajdziemy dość ciekawe wzmianki o braci zakonnej przesiadującej w winiarniach tuż po komplecie, czyli ostatnich modlitwach. Ostrzeżeni przez współbraci odparli, że jeśli komtur również przestanie chodzić do miasta, to i oni się wstrzymają. No cóż, przykład idzie z góry. Z biegiem czasu tereny winnic zaczęli wykorzystywać także bogaci patrycjusze i również do ich domów trafiało toruńskie wino. W tym miejscu warto podkreślić, że Mikołaj Kopernik, ojciec sławnego astronoma, otrzymał winnicę od teścia Łukasza Wacenrode. Jak wieść niesie, przyniosła one dodatkowe i całkiem pokaźne dochody rodzinie Koperników. Nie możemy pominąć bardzo istotnego wątku, że w drugiej połowie XIV wieku Toruń był największym producentem wina na obecnych ziemiach polskich. Był to bardzo dochodowy interes, a wino

0: miało taką renomę, że niekiedy samo stanowiło walutę lub towar wymienny. Spośród wszystkich produkowanych gatunków tylko toruński firmowany był własną nazwą Tornschen Wyn i uchodził za najlepsze na terytorium całego państwa krzyżackiego. Najlepsze? A co więcej, najzdrowsze. Proszę sobie wyobrazić, że średniowieczna medycyna uważała wino za środek bardzo skuteczny na wzmocnienie i dolegliwości żołądkowe. Skoro mówimy, że zakony, mieszczanie i zacni goście byli tak rozsmakowani w naszym winie, to odpowiedzmy na pytanie, z czego wynikał jego fenomen. Wszystko wskazuje na to, że Torunianie wyspecjalizowali się w produkcji dość kwaśnych białych trunków dosładzanych miodem. Ale to, co było ewenementem na skalę państwa krzyżackiego w owym czasie, to fakt, że Torunianie produkowali również wina czerwone. I chyba nie popełnią wielkiej gafy, jeśli powiem, że sława toruńskiego wina była równa toruńskim piernikom. Niech obronią mnie argumenty mówiące, że mistrz Widawy, to dzisiaj miasto na Łotwie, w liście do wielkiego mistrza w Malborku, pisze, że radą byłby otrzymać w zamian za przesłane sokoły nieco toruńskiego wina. Gdański rajca Herman van der Halle, będący wówczas komandorem faktorii hanzeatyckiej w Sztokholmie, zamówił 60 beczek toruńskiego wina dla swojego kontyngentu broniącego miasta przed zakusami królowej Danii. W 1374 roku poseł krzyżacki zawiózł 12 beczek toruńskiego wina królowi Anglii. Podczas wizyty w Prusach w prezencie kilkanaście beczek otrzymał również wielki książę litewski Świr Dygieło, a dwór polskiego króla Władysława Jagiełły, bawiący na zamku w Toruniu, był częstowany tylko toruńskim winem. Aby tej opowieści nadać trochę goryczy, wspomnę tylko, że podczas wymiany dokumentów w ramach pierwszego pokoju toruńskiego po przegranej wojnie, krzyżacy zamówili na okolicznościowe spotkanie z poselstwem polskim w Złotorii toruńskie wino. No i na koniec w kronikach przypomina się ponownie mistrz krzyżacki z Windawy, który pisze, aby wysłać mu jednej beczułki toruńskiego wina, ponieważ tegoroczne wino u nas nie jest dobrej jakości. Na gruncie typowo miejskim obowiązkowo trzeba wspomnieć flisaków i ich umiłowanie do szlachetnego toruńskiego trunku. Bawili oni w karczmie pod Turkiem, mieszczącej się przy rynku staromiejskim 5. W historii tejże braci najhuczniej zapisały się obchody świętowania przez flisacką młodzież, czyli fryców, rozpoczęcia pierwszych spławów Wisłą. Wówczas frycowie musieli pocałować w duży palec u stopy siedzącego na wielkiej beczce przebranego za bachusa starszego stażem kolegę. Dodajmy, że beczka mogła pomieścić 1200 litrów trunku, a zabawa była sponsorowana za pieniądze młodszych kolegów. Dziś tę figurę oraz beczkę możemy zobaczyć w Muzeum Okręgowym. Produkcja i handel winem były kontrolowane przez specjalnie powołany do tego urząd, nazywany piwnicą winną. No cóż, dla niektórych musiała być to praca życia, bowiem wyprodukowane w Toruniu wino było składowane w tej piwnicy i tam w ciągu 10 tygodni urzędnicy oceniali jego jakość. Toruńskie winnice trafiły także do poematu Sebastiana Klonowica, który w 1595 roku opisywał je w następujący sposób. Od siebie się miej, gdzie wdzięczne winnice wiszą nad Wisłą, w nich żywe krynice. Ujrzysz lusthausy i ogrody śliczne, drzewa rozliczne. Niech ten bajeczny opis będzie przypieczętowaniem okresu świetności toruńskich winnic, których ostateczny kres nadszedł w XVII wieku. Liczne wojny, brak zainteresowania. Tutaj na naszą niekorzyść bardzo ciężko zapracowała także polska szlachta, która zgodziła się na bardzo niskie ceny dla towarów importowanych, w tym win. Co gorsza, zmienił się także klimat i to spowodowało definitywny upadek produkcji. Ostatnim aktem reanimacji winiarstwa w Toruniu było zasadzenie 150 sadzonek w XIX wieku przez członków Toruńskiego Niemieckiego Towarzystwa Naukowego na Górze Świętego Jakuba. Jednak z braku zainteresowania i wody plantacja uschła. Chyba zgodzą się Państwo, że winne toruńskie opowieści rozpalają wyobraźnię. Dlatego życzę sobie i Państwu, abyśmy jeszcze dożyli powrotu świetności toruńskiego wina. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Paweł Bukowski.
1: To jest Radio Gra. Radio.

0: Dobra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Jest takie państwo, które w historii jakoś szczególnie umiłowało sobie wizyty w naszym kraju. A jeśli chodzi o Toruń, to na pewno szczególne mieliśmy miejsce w mentalności tejże nacji. Bywali tutaj aż 3 razy i przynajmniej wizyty z XVII i XVIII wieku no nie mogą zostać uznane za najbardziej udane, przynajmniej z perspektywy Torunian. Za to na długo zapisały się w historii, bo zdewastowały naszą gospodarkę no i zmieniły krajobraz miasta na wieki. Mowa o Szwedach i dziś przyjrzymy się pierwszemu z interesujących nas epizodów z wizyt tej armii, które jeszcze w czasach mojej młodości, że tak powiem, były opowiadane czasami jako legendy. Ale czy na pewno? Zapraszam do wysłuchania. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Pierwsza połowa XVII wieku to burzliwy okres w historii Polski. Ledwo ustały walki ze Szwedami o Inflanty, to od 1626 roku przyszło nam znów skrzyżować oręż w wojnie o ujście Wisły. To pierwszy raz, kiedy niechcieni goście z północy zawitali pod Toruń. Oddział generała Wrangla pojawił się 16 lutego 1629 roku. Liczny oddział, bo 8 tysięcy żołnierzy, a według niektórych źródeł generał mógł wziąć Toruń z marszu. Ale z jakichś przyczyn do tego nie doszło. Otóż, zgodnie z przekazem strony szwedzkiej, w pochodzie na Toruń z kierunku wschodniego, północno-wschodniego, Szwedzi zauważyli pod miastem liczną grupę ludzi. Uznali, że to oddział wojskowy i postanowili uderzyć właśnie tam. Szykując się do ataku, ku ich zdumieniu spostrzegli, że ów grupa ludzi w chaotycznym pośpiechu kieruje się w stronę miasta. No więc o co chodziło? Przyczyną był Szwedko. To postać, która w czasach mojego dzieciństwa znalazła swoje miejsce na kartach legend toruńskich, jednak odnalazłem ją również na kartach kronik miejskich. Przybycie Szwedów zbiegło się z egzekucją lokalnego złodziejaszka, tak mówi legenda, lub szwedzkiego dezertera. Nie biorąc pod uwagę, czy legenda, czy fakt, tak czy owak, Szwedko, wchodząc na szafot, tuż przed swoją egzekucją dostrzegł zbliżające się wojska szwedzkie. Ostrzegł mieszkańców, którzy rzucili się do ucieczki i obrony miasta. Pamiętajcie Państwo, że miejsce wykonywania wyroków śmierci było oddalone w sposób znaczny od serca Torunia. Mowa tutaj o kilometrach, bo gdyby założyć, że była to Góra Straceń nazywana Wiesiołkami, no to mamy tutaj do czynienia z dystansem bez mała prawie 3 kilometrów, a jeżeli byłoby to gdzieś w okolicach Mokrego, no bo tam wypatrzono wroga, to i tak są to przynajmniej kilometr lub dwa od murów miejskich. Tak, patrzmy, oderwijmy nasze myśli i wyobraźnię od tego, co widzimy dzisiaj. I jeszcze nadstawmy dobrze uszu, bo oto tak oto zanotował ten moment kronikarz. Dnia 16 tegoż miesiąca, mowa o lutym, w piątek o godzinie 10, gdy kat wykonywał wyrok śmierci na szwedzkim człowieku, zwanym tutaj Szwedką, z powodu kradzieży i wieszał go na sznurze, dostrzegł z drabiny, że maszeruje wielki tłum i zaczął wzywać, by ludzie wycofali się do miasta. Ledwo zdążono to wykonać w pośpiechu i zamieszaniu, gdy szwedzki generał feldmarszałek Hermann Wrangel z około 8 tysiącami żołnierzy w mocnym marszu podszedł, przegonił miejscowe oddziały z ich umocnionych szańców, zabrał im 6 starych żelaznych dział i wezwał miasto do poddania się na piśmie. Gdy odpowiedź była odmowna, usiłował zdobyć bramę Katarzyny przy pomocy petardy, mowa o ładunku wybuchowym, a gdy to się nie powiodło, próbował szczęścia przy bramie Chełmińskiej, którą również raził petardą. Tu znowu mowa o dynamicie. Może nie dynamicie, a prochu, o ładunkach wybuchowych, bo jako takiego dynamitu jeszcze przecież wtedy nie było. Tu koniec cytatu. Jakże mógł się zdziwić się generał Wrangel, kiedy napotkał naprawdę srogi opór mieszkańców na murach, których w porównaniu do atakujących było prawie 5 razy mniej, ale czym innym jest statystyka, a czym innych do walki. Na kartach kronik szczególnie zapisała się obrona właśnie północno-wschodniego odcinka, mowa tutaj o bramie świętej Katarzyny, a następnie Barbakanu i bramy Chełmińskiej. No, dali też popis artylerzyści. Szczególnie obsługa działa Wielki Mnich, która skutecznie raziła wroga. Wielki Mnich to było według zapisów największe działo w naszym arsenale. Wspomnieć należy również bohaterskie poczynania sierżanta Adama Gintera i kaprala Michała Sztefla, którzy z 20-osobowym oddziałem zniechęcali skutecznie wroga do kolejnych ataków. I rano, i tak działo się 16 lutego, natomiast rano 17 lutego 1629 roku Szwedzi ponownie próbowali szczęścia jeszcze raz, ale tym razem zostali powitani huralnym ogniem ze wszystkich dział na murach i to ich skutecznie powstrzymało. Kronikarz zaznacza, że atak, w ogóle szwedzki atak, najbardziej odczuły przedmieścia, które zostały spalone, oraz most przy bramie chełmińskiej, a sami dezerterzy szwedzcy donieśli o stracie ponad 400 ludzi. Dążę do tego, że dnia 18 lutego 1629 roku Szwedzi odstąpili od miasta. Był to pierwszy i zarazem ostatni w historii wygrany pojedynek Torunia ze Szwedami. Zwycięstwo było powodem do dumy. Każdego roku świętowano bardzo uroczyście, a Rada Miejska kazała wybić okolicznościowy medal z napisem Fides et Constantia per Igem Probanta, czyli wierność i stałość wypróbowane ogniem. Czy jednak na tym koniec legend? O tym zwycięstwie jeszcze nie. Jest jedna. Ta z kolei dotyczy kota, który dzielnie walczył ramię w ramię z mieszkańcami na murach miast miejskich. Stąd też nazwa w toruńskich baszt Koci Łeb, Koci Brzuch, a fragment murów na przykład nazywał się Koci Ogon. Czy zatem znów mamy do czynienia z legendą? No, na temat kota w źródłach kronikarskich jeszcze nic nie znalazłem, ale jeszcze nie oznacza w ogóle. I co tu dalej mówić? To była pierwsza odsłona naszych toruńsko-szwedzkich relacji, do których jeszcze z pewnością wrócę. Na dziś życzę przyjemnych spacerów po Toruniu i do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Dlaczego warto pojechać do Olka? Są miejsca, które choć położone na uboczu, łączą w sobie historię, przyrodę i ciszę, jakiej coraz trudniej dzisiaj szukać. Olek, niewielka osada leśna, to właśnie jedno z takich miejsc. Zaledwie kilka kilometrów od Torunia, dosłownie za Miedzą, osiągalne rowerem, samochodem, kryje w sobie historię, która potrafi poruszyć oraz zachwycającą przyrodę.
1: To jest Radio Gra.
0: Dla wielu z nas Olek był być może kiedyś miejscem wycieczek szkolnych, harcerskich i rodzinnych. Zajrzyjmy więc tam ponownie, w eterze, żeby odkryć, że ta osada otulona lasem przechowuje opowieści o ludziach, wojnie, ale także o przyrodzie i ciekawostkach. Dziś postaram się Państwa przekonać, dlaczego warto zajrzeć do Olka o każdej porze roku. Zapraszam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruń.
1: To jest Radio Gra.
0: Pierwsze wzmianki o osadzie Olek pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Jest wymieniana jako dobro rycerskie, a w zasadzie rzadko kiedy później trafiała na kartę kronik z informacją o tym, że dzieje się tam coś interesującego. Sytuacja diametralnie zmienia się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w Olku rozpoczyna swoją działalność żwirownia, a masowa eksploatacja zmienia krajobraz. Daje pracę i powoduje, że pojawia się tutaj nawet kolej wąskotorowa. Erozyjne konsekwencje działalności żwirowni spostrzegą Państwo do dziś. Przechadzając się lasami położonymi po lewej stronie drogi, nie ujdzie Państwa oczom pofałdowany wykopami zalesiony krajobraz. Wybierając się na przechadzkę na przykład zielonym szlakiem, czekają przygody i trochę tajemnic, z których na pewno najmłodsi będą zadowoleni. Spacerując będziemy musieli pokonać Strugę Łysomicką, po sforsowaniu której natrafią Państwo na pozostałości zawalonego mostu, a także ślady dawnego torowiska kolejki wąskotorowej, która po nim jeździła, wioząc urobek ze żwirowni. A także bliżej jest tam niezidentyfikowany obiekt w ziemi, trochę wygląda jak schron lub po prostu zwykła szopa, niemniej jest również intrygujący. No właśnie, a propos ciekawostek kolejowych, to należy wspomnieć, że Olek to bodaj jedyny w najbliższej okolicy Torunia taki przystanek, miejsce zielone, do którego wjeżdżamy przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym. Konstrukcja tego wiaduktu robi wrażenie i warto wiedzieć, że to dawne połączenie łączące Toruń z Unisławiem. Ba, był nawet niedaleko przystanek kolejowy Olek, który pojawia się we wspomnieniach. Znajdziemy na przykład bardzo ciekawe opisy, jak toruńscy astronomowie z początków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika właśnie piechotą chodzili ze stacji na Olku do ośrodka astronomicznego w piwnicach. No, ale to już opowieść na inne spotkanie, więc wracamy do żwirowni, bo to także miejsce pamięci narodowej z okresu II wojny światowej. Jesienią 1939 roku zamordowano tu mieszkańców Torunia i okolic. Były to ofiary niemieckiej Intelligenzion Aktion, krótko mówiąc planowanej likwidacji lokalnych elit Pomorza. Wśród nich wybitni działacze społeczni. To właśnie tu, w dawnej żwirowni, odnaleźli swój wieczny spoczynek ludzie tacy jak Wiktor Leśniewicz, wiceburmistrz Chełmży, czy Paweł Ossowski, adwokat i pierwszy starosta Chełmiński. Żwirownia w Olku była także miejscem spoczynku kapitana Jana Drzewieckiego, odpowiedzialnego za eskortę mniejszości niemieckiej z Torunia w pierwszych dniach wojny 1939 roku. Podczas tego marszu doszło do tragicznego zdarzenia, wskutek którego zginęli ludzie. Do dziś nie do końca wiadomo, co się stało. Jednak w efekcie Niemcy, kiedy okupacja już na dobre się zaczęła w mieście, dotarli do tych młodych ludzi, których stracili, a po pokazowym procesie ten wyrok spotkał również kapitana Jana Drzewieckiego. Po wykonaniu został on pogrzebany właśnie tutaj na żwirowni w Olku. Jego ciało po II wojnie światowej zostało ekshumowane i z honorami złożone na cmentarzu przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Najbardziej tajemnicza historia dotyczy egzekucji harcerzy z 1942 roku. Według relacji świadka wiosną tego roku rozstrzelano około 30 młodych harcerzy. Najpewniej ofiary fali aresztowań po rozbiciu szarych szeregów na Pomorzu. Nie znamy ich nazwisk, drużyn, ani dokładnej lokalizacji mogiły. Wiemy natomiast, że w 1944 roku Niemcy wrócili w to miejsce, by zatrzeć ślady zbrodni. Późniejsza mogiła symboliczna, którą możemy dziś odwiedzić, powstała dzięki społecznej pracy mieszkańców oraz wsparciu gminy, także harcerzy. Jest zadbana i nadal przypomina chociażby o tym harcerskimi symbolami, które są widoczne na jej froncie. Po chwili zadumy warto udać się w stronę leśniczówki położonej około 1 km od wspomnianego miejsca pamięci. Można sobie ten spacer trochę utrudnić, wędrując przez teren żwirowni. Właśnie idąc tym szlakiem, tym trudniejszym, niedaleko leśniczówki, na pewno odnajdą Państwo ogromny głaz narzutowy, który jeśli dobrze się rozejrzeć, widać również z drogi. Patrząc w stronę Olka, będzie właśnie po lewej stronie. No, jakby to nie zabrzmiało, robi ogromne wrażenie. Leśniczówka Olek to prawdziwa oaza dla spragnionych wypoczynku i ucieczki od miejskiego zgiełku. Są ławki, miejsca na ognisko, ścieżka dydaktyczna, no i zabytki. Swoje skarby pozostawiła tu także przyroda. Niemal w centralnym punkcie rośnie ogromny dom przypułkowy, pomnik przyrody, no dumnie się prezentuje, 20 metrów wysoki i ma do tego 360 cm obwodu. Budynki pamiętają zamierzchłe czasy, no Olek to po prostu miejsce, do którego trzeba dotrzeć. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. I mam cichą nadzieję, że zachęciłem Państwa i ja. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do zobaczenia w Olku.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: jest Radio Gra.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15. Yeah.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15. Yeah.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.